0: puściłoby w ogóle tekstów Marksa i Engelsa na temat Polski, które widzieli w Polsce mocarstwo, którego dziejową rolą byłoby powstrzymywanie Rosji. Obrona Zachodu przed Rosją, nawet było sformułowanie naród 20 milionów bohaterów, nie puszczono by tego ze względu na, no powiedziałbym, polonofilię prowadzącą niemal do szowinizmu narodowego i daleko idącej niechęci do wielu narodów. I stąd wielu, powiedziałbym, mentalnych dziedziców polskich powstań bardzo chętnie zostawało marksistami, ponieważ żadna inna spójna koncepcja teoretyczna w dobie, w której nikt nie myślał serio o niepodległości Polski, żaden ruch polityczny w Polsce, prócz właśnie socjalistów, nie głosił idei niepodległości, tak nie patrzył na rzeczywistość. Natomiast oczywiście w obrębie marksizmu zdarzyli się i tacy, którzy rewidowali Marksa w różne sposoby. Róża Luksemburg z pełną świadomością tego odrzucała podejście Marksa do kwestii polskiej. To znaczy była ona gorąco przeciwniczką niepodległości Polski, opierając się na skądinąd zupełnie błędnej diagnozie, twierdząc, że ziemie Królestwa Polskiego zrosły się z gospodarką rosyjską i powrót byłby anachronizmem. Prywatnie Róża Luksemburg była mocno zakorzeniona w polskiej kulturze. Co więcej, broniła Polaków przed wynarodowieniem w ówczesnym państwie niemieckim, o czym też warto pamiętać. W przyszłości okazała się być krytyką Włodzimierza Lenina za autorytaryzm, cenzurę i tak dalej, za coś, co jest oczywiste z dzisiejszej perspektywy. Była to raczej postać dramatyczna, ale przez działaczy Polskiej Partii Socjalistycznej no nie lubiana w stopniu najwyższym, jak to sobie można wyobrazić. W Polsce podobne zjawisko też miało miejsce wśród Czechów. Wytworzył się w obrębie socjaldemokracji taki nurt, który w zasadzie uważał, że kiedy on do niepodległości różnych średnich i małych narodów mają średni sens, bo za chwilę może dojść jakby do rozgrywki globalnej, prawda? A w kapitalizmie tego typu rzeczy nie będą istotne, gdy rewolucja stanie u bram. Było to myślenie bardzo, bardzo naiwne. Historia wystawiła tym działaczom i działaczkom straszliwy rachunek, bo ich plany spełzły na niczym. No a później w to wszystko jakby rewolucja w Rosji zupełnie te powiedziałbym doświadczenia marksizmu zmieniła. Nie chcę powiedzieć, czy wypaczyła, czy nie, ale w olbrzymim stopniu potem cień roku 1920 odegrał tutaj ważną rolę i wszystko, co przychodziło ze wschodu, było odrzucane. Natomiast akurat polskich socjalistów to nie tyczyło, ponieważ oni odegrali heroiczną rolę w wojnie 1920 roku.
1: No. Ale to przepraszam, zanim 1920 rok, no to nawet z naszych podręczników do historii, nie wiem, czy dziś nadal te rozdziały istnieją, ale pamiętam jeszcze w moich czasach one były. No, był taki moment, kiedy ten ruch socjalistyczny zaczął się trochę rozjeżdżać. To znaczy z jednej strony mieliśmy PPS, z drugiej strony socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy, które jednak na to, w jaką stronę te ruchy socjalistyczne, robotnicze powinny podążać, patrzyły w zupełnie inny sposób.
0: Tak, oczywiście. Natomiast pamiętając o dogmatyzmie SDKPIL, której działacze zresztą potem uważali się za starszych wierzy od bolszewików, a za co wielu z nich zapłaciło już w czasach Rosji Radzieckiej wysoką cenę, warto przypomnieć tutaj stosunek Piłsudskiego do jednego z owych internacjonalistów poprzedzających SDKPL, to znaczy do Ludwika Waryńskiego. Piłsudski był bardzo pozytywnie nastawiony do postaci Waryńskiego. Dlaczego? Mało dlatego, że dziś nie pamiętamy o tym, co się w Polsce działo po powstaniu styczniowym. Otóż ugoda i kolaboracja były powszechne, szczególnie wśród zamożniejszych warstw społecznych. Kiedy car odwiedził Warszawę w roku 1897, to wdzięczne stołeczne mieszczaństwo dało mu, dobrze pamiętam, sumę 2 milionów rubli. Kiedy kozacy szli na wojnę w 1914 roku w sierpniu, tysiące ludzi stały wzdłuż krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu i rzucały im kwiaty pod kopyta koni pod tytułem Nasi kozacy jadą bić ich
1: Ale to
0: Niemców.
1: Ale to nie był obraz tylko z Warszawy, bo dokładnie to samo było w Wielkopolsce, to samo było w Galicji.
0: Oczywiście.
1: Nasi, czyli nasi cesarscy, czy nasi cesarscy tak. Ruszają na wojnę i zaraz pogonią tych drugich, czy tych trzecich.
0: Więc nawet ci, którzy jak Ludwik Waryński, potem SDKPIL, wychodząc z dość naiwnych przesłanek, ale buntowali się, byli przeciw, kwestionowali status quo, dla idei niepodległości Polski byli bezcenni. Nawet jeśli nie głosili takiej idei, ale sama postawa

0: buntu, prawda, sprzeciwu, jak nie wiem, Marcina Kasprzaka, prawda, i innych, była z perspektywy idei niepodległego państwa polskiego, które musiało powstać na gruzach carskiej Rosji, dużo cenniejsze niż kolaboracja, współpraca i tak dalej. Dlaczego nie powstały, mówiąc w skrócie, jednostki u boku rosyjskiej w takiej skali, jak powstały u boku Austriaków?
1: Choć były takie próby.
0: Legion Puławski, prawda, i tak dalej. Dlatego, że pobór się udał, prawda? Nie było najmniejszego. Po co Rosja miała sobie związać ręce politycznie, skoro i tak miała polskiego poborowego?
2: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Apetyt na życie.
4: Małgorzata Żuchowska, dzień dobry Państwu. Tak, to jest Apetyt na życie, a dziś jest szczególny nasz gość. Spotkaliśmy się chwilę temu, zaraził mnie energią do biegania, do jeżdżenia na rowerze, do działania, do realizowania różnych przedsięwzięć, które on sam w swoim życiu realizuje. Ja dlatego mówię w takim tempie, bo tym również zaraził mnie nasz gość. Zaraził mnie też uśmiechem i taką chyba pozytywną energią do życia, do działania. Tak, to jest Apetyt na życie. Grzegorz Drejgier. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
5: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
4: Ranny, skąd w panu taka energia?
5: Myślę, że rano wstaję, uprawiam jakiś sport, piję kawę i cały czas jestem w gotowości do działania.
4: Rano wstaję, wypijam jakąś kawę, uprawiam jakiś sport, odbywam jakieś spotkanie zaplanowane, uprawiam sport, potem coś jem, uprawiam sport, o to pana podejrzewam.
5: Sport, tak. Sport mnie napędza. Przede wszystkim sport mnie napędza, ale napędzają mnie też ludzie, z którymi się spotykam. Od wielu lat nieustające pasmo sukcesów.
4: To dobrze, gratuluję.
5: Bardzo dziękuję.
4: Największe sukcesy naszego gościa, te sportowe, to brązowy medal Mistrzostw Świata, srebro i brąz Pucharu Świata, 4 medale Mistrzostw Europy, wygrana klasyfikacja Pucharu Europy, 11 tytułów Mistrza Polski, 12 srebrnych i 10 brązowych medali Mistrzostw Polski i 21 złotych, 15 srebrnych i 10 brązowych medali Pucharu Polski. Ile godzin ma pana doba?
5: Próbuję rozciągnąć. Jestem na dobrej drodze na pewno, żeby to osiągnąć, ale świetne wyniki. Szczerze mówiąc, ja nie pamiętałem, że tyle fajnych historii udało się zapisać w kalendarzu, tyle tytułów Mistrza Polski. Jeszcze bym dorzucił to, co się dzieje teraz po moim sporcie takim wyczynowym, bo jestem w sporcie amatorskim, ale do tego pewnie przejdziemy za chwilę.
4: Jasne, bo myśmy nie powiedzieli, że pan po prostu jeździ na rowerze i robi to z pasją.
5: Robię to z pasją, tak.
4: Na jakim rowerze zdobywał pan te medale?
5: Wszystko, co zostało tu przytoczone, to przede wszystkim kolarstwo torowe. To kolarstwo torowe, które uprawiałem przez 12 lat, będąc zawodnikiem kadry. Jeździłem właśnie po świecie, wygrywałem i zdobywałem medale Mistrzostw Świata, Europy. Wielokrotnie stawałem na najwyższym miejscu na podium Mistrzostw Polski. Ale to są bardzo fajne historie, fajne przygody i wiele osób dzięki temu poznałem.
4: Właściwie chodziło mi konkretnie o pana rower, chociaż i za te wyjaśnienia dziękuję. Czym jest rower
5: torowy?
4: Torowy. Myślę o zaawansowaniu technologii, o materiałach, pewnie z kosmosu, jeśli nie już, to prawie.
5: To ja bym podzielił to na sport profesjonalny i amatorski. Jeżeli chodzi o profesjonalny, to już jest sky's the limit, czyli nie mamy w tej górnej barierki, którą moglibyśmy przekroczyć, bo rowery są oczywiście karbonowe, leciutkie, muszą ważyć 6 kg 800 gram. Jest to sprawdzane przez komisję sędziowską przed startem, ale co wyróżnia ten rower, to ostre koło, czyli jedna zębatka z przodu, czyli taka tarcza, duża zazwyczaj, i jeden obrót z tyłu, czyli ta koronka, która jest pięta przód z tyłem łańcuchem. Nie mamy hamulców w takim rowerze i możemy zasuwać, ile fabryka dała, napędzając ten rower swoją siłą mięśni nóg do niesamowitych prędkości przekraczających powyżej 80 km na godzinę w niektórych sprinterskich wyścigach, ale taki rower może kosztować po 200 parę tysięcy złotych spokojnie.
4: Czyli jak żużlowcy. Skręca pan tylko w lewo.
5: Skręcam tylko w lewo, tak. W prawo

0: Jest ciężko, szczerze mówiąc, po tylu latach, żeby zmienić kierunek jazdy, to jest ogromne wyzwanie, ale często stosujemy to w ramach treningowych, żeby zawodnicy mogli i mieli taki inną, zróżnicowany po prostu treningowy.
1: No dobrze, to jeśli jedzie pan 80 na godzinę, jak sądzę, pod koniec takiego wyścigu, to ile, jaką drogę zajmuje panu hamowanie bez hamulców?
0: To zależy właśnie od wyścigu. Czy
1: jak się wytraca tę prędkość?
0: Prędkość wytraca się tym, że po prostu ją wytracamy. To przestajemy naciskać mocniej na pedały. Można naciskać w przeciwnym kierunku. Tak, to szybciej wyhamujemy. Raczej nie blokujemy koła, bo gdybyśmy zablokowali koło i przetarlibyśmy szytkę, to już jest kilkaset złotych w plecy. Czyli byśmy byli stratni o kilkaset złotych, bo takie szytki kosztują od 700 zł do nawet 1200.
1: Szytki, drogi sport.
0: Szytki, to jeszcze wyjaśnię, to są właśnie specjalne ogumienie, opony na tor.
1: Drogi sport, ekskluzywny?
0: Myślę, że tak, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje teraz na rynku, no to faktycznie, żeby wygrywać, żeby zdobywać medale choćby Mistrzostw Świata, Europy, myśleć o medalu Igrzysk Olimpijskich, no to tak, trzeba zainwestować w ten sprzęt bardzo dużo pieniędzy.
1: A w tor? Może się panu taki w Żyrardowie, żeby mógł pan pojeździć albo pokazać...
0: A w Żyrardowie
1: pokazać...
0: mamy, ale betonowe.
1: No tak, betonowe. Albo pokazać innym, jak to robić, żeby realizować marzenia.
0: Ja się wywodzę w ogóle z Żyrardowa, więc ja Żyrardów uwielbiam od dziecka. Korzystałem z tego toru, uczyłem się w ogóle na nim jeździć. Od pierwsze kroki stawiałem w 2004 roku, jeżeli chodzi o kolarstwo. W 2005 roku wraz z pomocą moich trenerów Grzegorza Ratajczyka, Grzegorza Kreinera, który mnie do tego wszystkiego zaciągnął.
1: Też kolarza.
0: Tak, też kolarza. Po uprawieniu 9 miesiącach, po pierwszych 9 miesiącach uprawiania kolarstwa udało mi się wywalczyć pierwszy złoty medal Mistrzostw Polski. Więc bardzo szybko doszedłem do tego poziomu level hard, czyli tego poziomu mistrzowskiego, gdzie od razu zostałem wciągnięty jakby w kadrę. I to było niesamowite, żeby wytestować swoje możliwości na torach betonowych, przechodząc później po tory drewniane, na których są rozgrywane teraz Mistrzostwa Świata Europy.
1: Panie Grzegorzu, pewnie znana jest panu postać Czesława Langa.
0: Bardzo.
1: On opowiadał kilka miesięcy w tym samym studiu o tym, że pierwszy rower musiał złożyć sobie sam. A potem jak trafił do klubu, to pod sufitem zawieszony był taki Jaguar w czerwonym kolorze po to, żeby młodzi ludzie, którzy zaczynali trenować, mieli jakiś cel, mieli o czym marzyć. Teraz sytuacja pewnie jest inna, łatwiej te cele jest osiągać, ale co było dla pana najważniejsze wtedy, kiedy zaczął się pan ścigać?
0: Jak zacząłem się ścigać? Musielibyśmy się cofnąć jeszcze o kilka lat, gdzie stawiałem kroki choćby w lekkiej atletyce. W biegach na 300 metrów udało mi się wywalczyć brązowy medal Mistrzostw Polski.
1: Znam ten dystans.
0: Idealny jest. To były kiedyś zawody, które były rozgrywane czwartki lekkoatletyczne. Bardzo fajny cykl imprez.
1: A 300 metrów to taki młodzieżowy dystans.
0: Idealny jak dla mnie. Więc... No ale nie udało się wywalczyć złotego medalu. Uwielbiałem pływać. Pływanie uprawiam od 5 roku życia. Do tej pory uprawiam i staram się pływać codziennie, co drugi dzień. Ale jest to o tyle fajny sport, bo bardzo pomaga w ruchomości stawów i w takiej, nazwijmy, rehabilitacji naszego układu, który jest po prostu mocno przeciążony różnymi treningami, czy to jest na siłowni, czy na rowerze, więc pływanie uwielbiam. Udało mi się wywalczyć czwarte miejsce Mistrzostw Polski na 100 metrów, więc tu też jest jakiś punkt zaczepny.
1: Zaraz,
0: do tego,
1: ja
0: co
1: chyba
0: się później...
1: powinnam zacząć to wszystko notować, bo
0: to są jedne
1: żeby
0: z tytułów,
1: mi nic nie umknęło.
0: Z pływania starty miałem tydzień w tydzień. Na różnych pływaniach, na różnych basenach, czy to był Grodzic Mazowiecki, później był Żardów, ale jeszcze wcześniej Skierniewice, Piaseczno, więc też udawało się wygrywać przeróżne imprezy, ale no, sport towarzyszy całe życie, więc podchodząc w ogóle już do samego kolarstwa, które rozpoczął się w 2005 roku, no to już byłem przygotowany do obciążeń treningowych, które były później stopniowo dodawane przez moich trenerów.
1: I nie trafił pan tam z nudów albo w poszukiwaniu jakiegoś zajęcia? Pan wiedział, po co tam jest.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Znaczy,
0: ja w ogóle znalazłem się też nie przypadkowo, ale z biegów przełajowych, bo biegi przełajowe udało mi się wygrać w Międzyborowie i tam nagrodę za najlepsze miejsce na podium, za pierwsze miejsce wręczał mi Grzegorz Kreiner, który zapytał się, czy w ogóle chciałbym uprawiać coś takiego jak kolarstwo. Ja na początku nie wiedziałem w ogóle, co to jest

0: kolarstwo, pierwszy raz takie hasło usłyszałem, mówiłem, spoko, spróbujmy. Tak, tak się zaczęła moja przygoda, bo tydzień później byłem na pierwszym sprawdzianie w klubie sportowym w Żardowie, wtedy Bakoma, cyklista Żardów. I udało mi się wykręcić najlepszy czas, bo w ciągu minuty wykręciłem 1300 metrów. To było coś niesamowitego, bo już tydzień później znalazłem się na swoim pierwszym zgrupowaniu, które odbywało się w Kowarach.
1: A wie pan, że Czesław Lang na jednym ze swoich pierwszych takich dziecięco-młodzieżowych wyścigów też był najlepszy?
0: I od tego się zaczyna ten sport. Tylko później jest trochę trudniej, jak zaczynamy wkładać bardzo ciężką naszą pracę bez efektów. I to jest bardzo trudne. Ale fajnym aspektem było jeszcze to, co zwróciłaś uwagę jeszcze, Małgosiu, o to, co wisiało pod sufitem. Bo ten czerwony Jaguar.
1: Czerwony rower. To nie był właśnie samochód, to był rower.
0: Tak, ale na tamte czasy to było coś takiego nieosiągalnego. Więc to był taki punkt zaczepny dla tych wszystkich zawodników, osoby, które przychodziły do klubu, widziały, że to jest jednak osiągalne, bo w tym klubie jest, ktoś na nim się będzie ścigał, ktoś go dosiądzie i będzie miał taką możliwość. W tych obecnych czasach, w których żyjemy, no to szczerze mówiąc, to jest tylko informacja dla trenerów, czy stać klub po dobrym sezonie na zakup jakiegoś fajnego roweru, czy może przekazać to po prostu rodzicom, że możemy pozyskać taki rower w bardzo dobrych pieniądzach i zakupić swojemu dziecku wymarzony sprzęt, żeby mógł się dalej realizować i podwyższać swój poziom sportowy gdzieś na torach kolarskich.
1: Te 300 metrów to jest bliski mi bardzo dystans, bo ja biegałam na 300 metrów i ZKS Wisła to był klub, w którym trenowałam. Wielką nagrodą dla nas sportowców, lekkoatletów były kolce. Marzyłyśmy w naszej sekcji o kolcach. Dziś na wyciągnięcie ręki pewnie młodzi sportowcy w ogóle nie myślą o tym, że jest to jakiś bardzo ważny etap do przejścia, prawda? I nie wiem, czy jest łatwiej w sytuacji uprawiać sport na takim poziomie, w sytuacji, kiedy większość rzeczy jest na wyciągnięcie ręki, czy wtedy, kiedy nawet o rower wiszący pod sufitem trzeba powalczyć.
0: Tu jest dużo rzeczy, których trzeba było rozpatrzyć, ale sport jest bardzo ciekawy, interesujący dla zarówno młodszych, jak i starszych. Każdy z nas szuka w sporcie czegoś wyjątkowego. My, jako osoby, które pracują na co dzień, choćby na etatach, szukamy rozwiązań, które sprawiają nam radość. Możemy dotlenić swoją głowę, poprawić ukrwienie naszego organizmu, no ale czujemy taką radość i ten wyrzut endorfin jest na zupełnie innym poziomie. To, że się zmęczymy na treningu, to nie znaczy, że jesteśmy zmęczeni później w dalszych naszych czynnościach, obowiązkach życia codziennego. Dla młodych zawodników to jest coś niesamowitego, gdzie przychodzi na przykład do mnie na tor kolarski i ma przez półtorej godziny się bardzo mądrze zmęczyć. Bardzo mądrze zmęczyć to znaczy, że ma zaplanowaną jednostkę treningową, którą realizujemy, ale w przerwie, zamiast siedzieć załóżmy na siedzeniu i po prostu sobie gdzieś tam w przerwie rozmawiać, to ja bardzo fajnie wprowadziłem aspekt taki typowych gier i zabaw, które uczą młodzież zwinności i koordynacji, która jest im bardzo potrzebna. Niestety nie jest to, te cechy nie są rozwijane w szkołach, dlatego na treningach staram się zrobić to, co możemy zrobić z młodzieżą. I do 15 roku życia wiem i jestem świadomy przez liczne prace naukowe, że jesteśmy w stanie to zrobić. Powyżej 15 roku życia niestety u młodzieży jesteśmy w stanie poprawić to tylko ten aspekt w 10%.
1: Myślałam o tym, że o różnicach w motywacji, choć nie jestem w stanie tego ocenić, nie oceniam. Jestem bardziej ciekawa, czy łatwiej się w coś zaangażować, kiedy to, co dziś wydaje się oczywiste, jest nieosiągalne i o ten rower trzeba walczyć z innymi, tak? Bo jest tylko jeden. Czy teraz, kiedy, no dobrze, ja wiem, nie każdego stać na 200 tysięcy, ale można wziąć kredyt na taki rower i to jest znacznie prostsze.
0: Ja wychodzę zawsze z założenia, że najpierw to my musimy wsiąść na rower, poprawić swoje różne możliwości, czy siłowe, szybkościowe, wytrzymałościowe, więc musimy zadbać najpierw o podstawę naszego organizmu i rower tacy zawodnicy dostają po prostu taki, jaki jest. Oni się naprawdę nie kłócą, bo teraz mamy choćby w klubie, w którym się opiekuję, bardzo szeroki asortyment i zazwyczaj jesteśmy w stanie dopasować taki rower do zawodnika. Jak później widzimy, że ten zawodnik naprawdę wyraża chęci, jest systematycznie przychodzi na te treningi, cały czas poprawia swoje wyniki na poszczególnych treningach,

0: no to jestem w stanie zaryzykować i dać mu fajny rower, który wcześniej był nieosiągalny, to co już tutaj
1: Jasne.
0: wstawiliśmy, to jest możliwe.
1: Grzegorzu, też idąc w sport, że tak powiem, ty po prostu chciałeś wygrywać, ty się nie chciałeś sprawdzić.
0: Bo
1: tak,
0: ja ze zwycięstwa tak. się wziąłem, szczerze mówiąc, bo to jest takie
1: Piękne.
0: Dziwnie, tak odpowiedziałem, ale taka jest prawda, bo zarówno jak brałem udział w zawodach pływackich, wygrywałem. Jak biegałem wyścigi przełajowe, no to wszystko na praktycznie mazowieckim terenie wygrywałem.
1: A jaki był w tym udział twojego przygotowania fizycznego, jaki był udział głowy? I tego, że w pewnym sensie zaprogramowałeś się, może nie od razu na szczyty, tak, ale na taką konsekwentną pracę, która przyniosła efekty.
0: Z perspektywy czasu widzę, że miałem świetnych nauczycieli, bo to nie chodzi tylko o naszych WF-istów, ale też nauczycieli odpowiednich przedmiotów, którzy dawali mi taki wariant, że mogłem się rozwijać i sportowo, i naukowo. I to jest ogromny plus, bo jeżdżąc na zawody praktycznie tydzień w tydzień, gdzie byłem mocno obciążony, no to moi nauczyciele dawali mi taką możliwość, że słuchaj, nie było cię, załóżmy, byłem w swojej klasie oczywiście przyporządkowany, ale nie było cię, no to weźmiesz, nadrobisz te zaległości z inną klasą. Więc ja byłem tak troszeczkę rozchwytywany między jedną a drugą klasą, mogłem to wszystko nadrobić, ale uczyłem się dobrze, bo zawsze z jakimś tam wyróżnieniem czy czerwonym paskiem zdawałem. To zasługa też rodziców, bo
1: Jasne.
0: Tak, no oni pilnowali, no bo sport sportem i nigdy nie wiadomo, kiedy może się skończyć jakimś upadkiem, kontuzją, czymkolwiek. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim jeszcze to, że później musimy coś robić z naszym życiem.
1: No tak, krótkoterminowa robota, choć w twoim przypadku jest tak, że jak zakończyłeś swoją zawodniczą karierę, to skupiłeś się na młodych ludziach. Obserwowałam ostatnio Kamila Stocha, który w Planicy zakończył swoją profesjonalną karierę. Patrzyłam na jego twarz bliską wzruszenia i płaczu. Pamiętasz moment, w którym wiedziałeś, że to jest twój ostatni wyścig?
0: Nie, bo to jest troszeczkę bardziej problematyczne, dlatego mój sport i taki, jaki chcę, żeby on wyglądał, wygląda zupełnie inaczej niż jest to zazwyczaj w związkach sportowych, w ministerstwie i pozostałych większych jednostkach, bo ja staram się robić teraz to w zupełnie innym wydaniu.
1: No ale
0: i
1: był
0: dać...
1: kiedyś, miałeś kiedyś do czynienia z ostatnim wyścigiem, z ostatnim startem,
0: ale nie byłem
1: metą.
0: Na to gotowy, bo moim ostatnim wyścigiem miały być Igrzyska Olimpijskie, znaczy wtedy Igrzyska Olimpijskie miały być takim zapleczem i odskocznią od tego, co przez całe życie się przygotowałem. Chodziło o Rio 2016, no ale decyzją po prostu trenera no, padło zupełnie co innego. To jest tytuł na inną książkę, bym powiedział, ale wtedy było bardzo mi źle i niedobrze. I gdyby nie rodzina, w sumie najbliżsi, no to ciężko by było po prostu z głową, ze wszystkim, żeby wstać, żeby móc dalej pokazywać to, do czego zostałem stworzony, tak? Bo zostałem stworzony do tego, żeby wygrywać, to jest jedno, ale mogłem to przekuć po prostu w zwycięstwa moich podopiecznych. I tak się zaczęła moja przygoda po prostu z dnia na dzień z bycia bardzo dobrym zawodnikiem do tego, żeby być bardzo dobrym trenerem.
1: Czy Rio to była porażka, czy etap?
0: Myślę, że etap,
1: z perspektywy czasu oczywiście.
0: Porażką to nie, bo ja na oficjalnym sprawdzianie przed igrzyskami, na 3 tygodnie przed startem, w sumie biłem dwukrotnie rekord kraju, plus miałem drugi czas na świecie, zdobyłem
1: no, ale pojechał kryteria. Kto inny.
0: Dokładnie, ale to są już takie wewnętrzne rozstrzygnięcia, których wcześniej rozumiałem, teraz już bym powiedział mniej kulturalnie, ale.
1: Ale
0: po
1: pytam o
0: twoją
1: głowę, o twoje odczucia, nawet nie o te roszady, prawda?
0: Bo było ciężkie. Dla młodego zawodnika, ja miałem wtedy 26 lat i było o tyle trudne, żeby poradzić sobie z tym, dlaczego nie pojechałem. Bo ja jadąc wtedy na igrzyska, byłem przekonany, że w sprincie drużynowym, który był wcześniej jakby programowany przez trenera, byśmy pojechali po pewny brązowy, srebrny medal. To było takie naprawdę wow, no ale decyzje były zupełnie inne. Więc to już takie, pomijając ten aspekt, no to jestem w miejscu, w którym jestem, z którego jestem bardzo zadowolony.
1: Jasne. Młodzi ludzie mówią do ciebie mistrzu?
0: Niektórzy tak. Niektórzy przeginają, ale też patrzą się na mnie z tej perspektywy, że ja wciąż jeżdżę na rowerze. Wciąż siadam na rower, który mam fantastyczny i testuję przeróżne modele, ale dalej z tymi młodymi zawodnikami, pomimo tego, że już mam mistrzów Polski, których przygotowałem, wytrenowałem i są tymi mistrzami, to dalej ze mną przegrywają. Oni
1: widzisz starają w nich trochę siebie? Co ci dają?
0: Ja staram się im dać te najlepsze cechy i wyrzucić z nich to, co jest niedobre. To tak, jeżeli przysiadujemy z zawodnikami daną liczbę godzin, spędzamy ze sobą w tygodniu czy w miesiącu

0: naprawdę wiele czasu na treningach, to jestem w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie i dać różne rozwiązania, bo ja na wszystkim to się nie znam. Mam psychologów fajnych, z którymi współpracujemy, mam fajnych innych trenerów od jakichś innych działań, bo wiem, że nie zawsze mogę zawodnikiem czy zawodniczką działać na równych falach, więc widzę ogromny potencjał, więc chcę dać najlepsze rozwiązanie, jakie jest możliwe.
1: Zapisałam sobie kilka słów, których prawdopodobnie nasz gość nie zna. Nie chce mi się.
0: Co to jest?
1: Tak myślałam.
0: Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
1: A, to może jutro.
0: Teraz to tak bym powiedział, że trochę znam.
1: A, jeśli nie jutro, to kiedyś.
0: Nie.
1: Można się tak zaprogramować, znaczy być tak konsekwentnym, mieć
0: można,
1: tak uśmiechniętą, promienną twarz, jaką ty masz i jeszcze dzielić się swoją pasją z innymi?
0: Jest to wykonalne, bo to, co ze słownika naszego można wyciągnąć, wszystko, co jest na nie, to wystarczy zamienić słowa właśnie w trybie dokonanym. Albo po prostu mówić, co zawodnicy mają zrobić i to wykonać. Bo jak powiemy zawodnikowi, co ma nie robić, to on zapamięta wszystko, co jest na słowo z nie. Całe zdania zapamięta, to jest najlepsze. Dlatego biorąc pod uwagę, jak państwo troszeczkę znają tor kolarski, tak biorę pod uwagę, to mówimy po prostu, że ma jechać po linii czarnej. Masz jechać po linii niebieskiej, masz jechać blisko bandy, masz jechać szybko w tym miejscu, masz zaatakować w tym miejscu. A nie jedź pomiędzy tymi liniami. Bo zapamiętasz, co ma robić na nie.
1: Rozumiem, czyli konkretny cel.
0: Konkretny.
1: Konkretne zadanie.
0: Konkretny i tylko jedno najlepiej wypowiedziane konkretne zdanie.
1: A jak ktoś nie daje rady, to co mówisz wtedy? Zmień robotę, czy
0: nie,
1: spróbuj
0: zazwyczaj
1: inaczej?
0: Nie, jedziemy
1: czy
0: tym samym planem, który mamy ułożoną odpowiednią periodyzację treningową i to jest też w starszych kategoriach, kiedy bierzemy pod uwagę zawodników, to jest więcej przegranych niż wygranych wyścigów. I trzeba ich przygotować do tego, że faktycznie z biegiem lat i tych treningów, pomimo że wkładamy więcej energii w treningi, w to wszystko, co jest około treningowe, no to niestety będzie przynosiło nam więcej porażek niż zwycięstw.
1: Jesteś szczęśliwym człowiekiem?
0: Tak.
1: Spełnionym?
0: Nie do końca, ale w większej mierze tak.
1: Zapracowanym?
0: Bardzo.
1: Masz apetyt na życie?
0: Mam.
1: Gdybyś powiedział nie, to powiedziałabym nieprawda. Dziękuję bardzo za fantastyczną rozmowę. Tak się to robi, proszę państwa. Tak się treściwie przeżywa życie. Króciutko.
0: Tak, bo zbliża nam się impreza, bo jak państwo w ogóle chcą poznać rynek rowerowy, to chciałbym tak zaprosić na PKO Bike Expo, gdzie mamy bardzo dużo takich pozytywnych wariatów jak ja, którzy są w stanie przede wszystkim
1: nie tego
0: pokazać
1: powiedzieć
0: nasz rynek sportowy, jakim jest kolarstwo, w jednym miejscu, praktycznie w jeden weekend, ale poznajemy tam i legendy, i naszych faworytów, nasze osoby, które mogliśmy wcześniej oglądać na antenie telewizyjnej, są w jednym miejscu na wyciągnięcie ręki, można zadać im pytania i można też kupić rower przy okazji jeszcze,
1: jasne,
0: odpowiedni dla siebie.
1: Można czerpać garściami z doświadczenia innych.
0: No oczywiście.
1: No to do roboty. Grzegorz Drejgier, dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Apetyt na życie. Powtórka programu.
3: 49 minut po godzinie 22. A od 3 lat po ataku Hamasu na południowy Izrael mieszkańcy tamtego rejonu żyją w zupełnie nowej rzeczywistości. Jak zmieniło się postrzeganie Palestyny przez mieszkańców kibuców i jakie konsekwencje społeczne niosą za sobą wydarzenia z 7 października? Właśnie o tym na naszej antenie mówił Jacek Tacik, reporter TVN, autor książki Koniec świata na południe od Tel Awiwu, a rozmawiał z nim Wojciech Cegielski.
4: Mieszkańcy kibuców na południu przy Strefie Gazy to były osoby z takimi otwartymi głowami. Oni popierali powstanie państwa palestyńskiego przy Izraelu, utrzymywali kontakty z Palestyńczykami. Co ważne, wielu Palestyńczyków ze Strefy Gazy pracowało w kibucach przy Strefie Gazy. To byli w pewnym sensie sąsiedzi. Mieli, jeżeli można tak powiedzieć, dobre, poprawne, czasem przyjacielskie relacje. I ci liberalni Izraelczycy z południa poczuli się przede wszystkim zdradzeni. Dzisiaj w debacie publicznej nie ma w ogóle mowy o jakichkolwiek relacjach z Palestyną. Nie ma w ogóle tematu

0: dotyczącego możliwości powstania Palestyny, a ci, którzy jeszcze 2 lata temu optowali za powstanie Palestyny, dzisiaj mówią wprost, jeden cytat z mieszkańca z kibucu, trzeba wybić tam nawet ryby. W Strefie Gazy nie może nic zostać, bo to zawsze będzie nam zagrażać.
1: I przypomnijmy, mówią to mieszkańcy kibuców, którzy wcale nie byli skrajnie prawicowi i nie byli jakby wrogo nastawieni do Palestyńczyków.
0: Oni nigdy nie głosowali na Benjamina Netanyahu. Zawsze głosowali na lewicę w Izraelu albo przynajmniej na centrum.
1: No to teraz tak. Prawica w Izraelu doszła do władzy, czy też odzyskała władzę, w zależności od tego, o jakim okresie mówimy, ale jeszcze tuż przed wojną w Gazie. Przed wojną w Gazie Netanyahu zawiązał koalicję właśnie ze skrajną prawicą, ludźmi, którzy no, najchętniej Palestyńczyków by wytępili co do jednego. Właśnie wspomniane przez ciebie, Ben-Gwir, Smotrich. Więc jakby rozumiem, że to nie jest tak, że Izrael skręcił w prawo po tej wojnie, ale na ile, bo chcę powiązać to z tym, co widzimy dzisiaj, znaczy z tym, co widzieliśmy w Gazie, to wszystko, co robili tam żołnierze, którzy dokonywali rzeczy bestialskich, absolutnie. Dzisiaj w Libanie widzimy dokładnie to samo. Od sytuacji, kiedy są zrzucane bomby na 9-letniego chłopca, po sytuacji, kiedy izraelskie żołnierki fotografują się, nagrywają i wrzucają do internetu filmy, jak no, szabrują ludziom domy. Opuszczone domy libańskie, z których ludzie uciekają, żołnierki sobie tam przychodzą, robią sobie obiad, biorą sobie sprzęt domowy. Tu nie porównujmy oczywiście tego z Rosjanami na Ukrainie, bo nie o to mi chodzi, ale czy to wszystko, co się dzieje w Izraelu, w sporej części izraelskiego społeczeństwa, to przyzwolenie na absolutne akty agresji, terroru wobec Palestyńczyków, Libańczyków, to jest też twoim zdaniem konsekwencja tego, co się stało 7 października? Czy to można powiązać?
0: Zdecydowanie tak. I powiem coś, nad czym bardzo długo myślałem i wiele rozmów odbyłem w samym Izraelu z Izraelczykami. Czy 7 października 2023 roku nie będzie takim momentem, pewnego rodzaju momentem założycielskim nowego, bardzo prawicowego Izraela? Wcześniej w Izraelu każdy mówił, każdy pamiętał i każdy obchodził święta związane z Holokaustem. Ale nie wszyscy Żydzi w Izraelu dotknęli Holokaustu. W Izraelu mieszka wielu Żydów z Afryki Północnej, z Bliskiego Wschodu. Jest niewielu Europejczyków. Jest wielu Europejczyków, ale nie tylko. Nie tylko Żydów z europejskimi korzeniami. 7 października 2023 roku dotyka wszystkich izraelskich Żydów, ale także izraelskich Arabów, bo tam też zginęło ich wielu. I to może być w pewnego rodzaju nowy mit założycielski. Dlaczego tak się krygowałem na początku? Bo sam nie byłem pewny, czy ta teza jest prawdziwa, ale wielu Izraelczyków potwierdza, że to jest taki moment i taki dzień i dzisiaj w pewnym sensie święto, bo obchodzą każdą rocznicę 7 października 2023 roku, który jednoczy wszystkich Izraelczyków. Każdego 7 października Izraelczycy jadą w miejsce, gdzie odbywał się festiwal muzyczny Nowa. Jest minuta ciszy, jest złożenie wieńców. Tam dzisiaj znajdują się fotografie wszystkich zamordowanych osób, także w kibucach i także w innych miejscach na południu Izraela. Dlatego dzisiaj dla wielu Izraelczyków, czy w zasadzie dla większości, Hamas, Palestyńczycy ze Strefy Gazy, czy chociażby Libańczycy związani z Hezbollahem, to są, tutaj cytat, terroryści. I o nich nie można inaczej myśleć.
1: Tak, zresztą media izraelskie nie używają też innych określeń. Dziennikarze powinni być bezstronni. Mnie zawsze, ciebie również. Nas uczono, że słowa terrorysta się używa wobec, nie wiem, człowieka, który wbił się samolotem w wieżę World Trade Center, no bo to wiadomo, że jest terroryzm, a nie wobec ludzi, co do których, no, zależnie z której strony patrzeć, prawda?
0: No i z tego powodu w książce o Hamasie pisze per bojownicy, a nie terroryści. I to pomimo, że według Unii Europejskiej, ale także Stanów Zjednoczonych jest to organizacja terrorystyczna. Właśnie z takich powodów dziennikarskich.
1: Natomiast jeśli chodzi o ten nowy izraelski mit, pamiętam zresztą, byliśmy obaj też na tym cmentarzysku samochodów spalonych w czasie tego festiwalu, o którym wspomnieliśmy. No to jest miejsce w środku niczego, absolutnie w środku niczego, gdzie są wraki samochodów. Tam są oczywiście opisane historie, tu karetka została spalona przez Hamas, jak jechała na pomoc, tutaj ktoś wrzucił granat do samochodu, gdzie się chronili ludzie, więc te wszystkie historie są i tam przychodzą Izraelczycy. Ja też pamiętam, rozmawialiśmy wtedy, nie? Miałem takie wrażenie, że zresztą nawet chyba rozmawialiśmy, że jeszcze trochę

0: Izraelczycy przestaną jeździć do Auschwitz na te tak zwane holokaustowe wycieczki, tu cytat, bo będą mieli ten nowy mit założycielski u siebie, a nie w Polsce.
1: I do Yad Vashem. Mhm. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Yad Vashem, przyjeżdża tam izraelskie wojsko i Izraelczycy są uczeni o przeszłości, o tym, co mogłoby się wydarzyć znowu i dlaczego muszą bronić swojego kraju. Mają ten nowy mit założycielski, 7 października 2023 roku. Zresztą byliśmy nie tylko tam, ale byliśmy, tak jak wspomniałeś, w miejscu festiwalu Nowa. Oprowadzała nas po tym festiwalu dziewczyna, młoda kobieta, która cudem przeżyła atak Hamasu. Tych historii jest bardzo wiele w Izraelu. Te historie nie wszystkie jeszcze wybrzmiały. Duża część jest w mojej książce, ale wiele ich, o wielu jeszcze usłyszymy. I te historie będą się ciągnęły za tymi młodymi ludźmi i za całym społeczeństwem przez wiele lat. Jeszcze raz podkreślmy, to nie tylko 7 października 2023 roku, to kolejne tygodnie, miesiące i w końcu lata. 251 osób, bo to nie tylko Izraelczycy, zostali porwani do Strefy Gazy. I to państwo na 2 lata w pewnym sensie żyło w takim letargu, w takim wstrzymaniu oddechu, czekając na powrót wszystkich Izraelczyków.
0: To na koniec jeszcze zapytam cię o politykę, to znaczy, tak jak wspomnieliśmy, prawica doszła do władzy tuż przed wojną w Gazie. Prawica wykorzystała politycznie to wszystko. Benjamin Netanyahu postanowił rozprawić się już nie tylko z Hamasem, Hezbollahem, ale i z Iranem. Ale na ile myślisz, że ten koniec świata, o którym piszesz w książce, i początek nowego świata, ten mit nowy, to jest rzecz, która została bardzo mocno podbita przez prawicę i ona się skończy wraz z odejściem prawicy od władzy, kiedykolwiek to będzie? Czy jednak to jest zupełnie rzecz, która jest grubo ponad Benjaminem Netanyahu?
1: Wojna z libańskim Hezbollahem, a później wojna z Iranem, to może być ucieczka do przodu Benjamina Netanyahu, który politycznie odpowiada za 7 października 2023 roku. Izraelska prasa otwarcie pisała i na to są dowody, że Benjamin Netanyahu, czy za jego zgodą, do Gazy płynęły dolary z Kataru. Benjamin Netanyahu miał bardzo prosty pomysł. Wesprzeć Hamas, wzmocnić Hamas, żeby był przeciwwagą dla Fatahu, dla drugiej palestyńskiej partii zachodniego brzegu. Dwie zwaśnione partie, brak możliwości porozumienia. Co za tym idzie? Nie ma mowy o powstaniu państwa palestyńskiego. Dziel i rządź. Taki był pomysł Benjamina Netanyahu. Mhm. Stworzył potwora. Ten potwór zaatakował. Dlatego uderzenie w Liban i uderzenie w Iran to była ucieczka do przodu. Co więcej, na początku tego roku, kiedy ta kampania w Iranie wyglądała na zwycięską, Benjamin Netanyahu chciał przyspieszyć wybory, które mają odbyć się pod koniec tego roku, bo liczył, że zwycięży. Większość izraelskich Żydów popierała tę wojnę, ale ta wojna przeciąga się i nie widać jej końca.
2: Z Jackiem Tacikiem rozmawiał Wojciech Cegielski.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest piątek, 1 maja, a oto co dziś w magazynie. Święto pracy i 22. rocznica wstąpienia

0: Polski do Unii Europejskiej. Prezydent Nawrocki ma powołać w niedzielę Radę do spraw nowej konstytucji, jest odpowiedź premiera Tuska. Prezydent Trump zapowiada cła na samochody z Unii Europejskiej. To zła wiadomość dla Polski. Ewa Worobiec, zapraszam na szczegóły.
1: Suma wydarzeń.
0: Dziś święto pracy, dzień ludzi, wysiłku i codziennej determinacji, ale to też wyjątkowa data w naszej historii. 22 lata temu Polska stała się częścią Unii Europejskiej, wspólnoty, która otworzyła przed nami nowe możliwości i kierunki rozwoju. Wejście Polski do struktur unijnych było wydarzeniem epokowym, podkreśla dr Andrzej Dumała z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS w Lublinie. Od 2004 roku zmieniło się naprawdę wiele, od infrastruktury przez rynek pracy, aż po codzienne na życie milionów Polaków.
2: To członkostwo zakorzeniło nas w tej grupie państw Zachodu. To niewątpliwie był rodzaj pewnego sfinalizowania tego procesu transformacji ustrojowej. To dało nam rozwój, to dało nam bezpieczeństwo.
0: 1 maja 2004 roku Polska wraz z 9 innymi państwami, Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami, otrzymała pełnoprawne członkostwo w Unii Europejskiej. To był bardzo uroczysty moment, wspominają mieszkańcy Lublina.
3: Z dużą radością ten moment pamiętam. Korzyści są ogromne. Przecież byliśmy szarym, burym państwem, którym panowała bieda i brud. Wszystkie drogi, wszystkie inwestycje nowe powstały dzięki właśnie Unii.
4: To było pierwsze referendum, na którym byłem.
5: I jak pan zagłosował?
4: No tak.
5: I cieszy się pan z tej decyzji?
4: Bardzo. Widać efekty.
0: Obchody widać było w całym kraju, między innymi w Białymstoku.
6: Gdyby nie Unia, nie wiem, gdzie myśmy byli.
7: Spełnił się sen pokoleń Polek i Polaków.
8: Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
7: Polska poddana jałtańskiej przemocy przez wiele dekad nie mogła uczestniczyć w odrodzeniu zjednoczenia Europy. I to jest jedno z najważniejszych wydarzeń w naszej tysiącletniej historii.
9: To zawsze ważny dzień w współczesnej historii naszego kraju, dlatego że akcesja do Unii Europejskiej spowodowała dużo zmian w naszym otoczeniu.
8: Zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki.
9: Polska wygląda zupełnie inaczej, bo ten czas, w którym Polska jest w Unii Europejskiej, pokazuje, że my potrafimy pracować, to ciężko pracować, zmieniać otaczającą nas rzeczywistość i że gdy mamy daną szansę, okazję do tego, żeby działać na rzecz dobra wspólnego, to zmieniamy otoczenie i rzeczywistość wokół nas, czego też dowodem jest chociażby rynek Kościuszki, bo też to miejsce wygląda zupełnie inaczej, także dzięki pieniądzom pochodzącym z Unii.
10: Przecież musieliśmy jakoś razem z wszystkimi państwami się zespolić, no bo jak Polska może sama istnieć?
0: W ciągu 22 lat od wejścia Polski do Unii nie spełniły się obawy towarzyszące akcesji, ocenia profesor Kamil Zajączkowski z Uniwersytetu Warszawskiego. Część społeczeństwa obawiała się niekorzystnych warunków dla polskich rolników, inni wskazywali na ryzyko wykupu ziem przez obcokrajowców. Jak podkreśla profesor Zajączkowski, dziś widać wyraźnie, że Unia Europejska stała się gwarantem bezpieczeństwa w wielu obszarach.
11: Największym beneficjentem przecież wstąpienia Polski do Unii Europejskiej są obywatele polscy, całe społeczeństwo, a przede wszystkim polskie rolnictwo, polski przemysł, polska gospodarka. Chyba sami odczuwamy, że to członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest takim naszym bezpiecznikiem, nie tylko finansowym, nie tylko ekonomicznym, ale także geopolitycznym.
0: Zdaniem eksperta wzrost gospodarczy naszego kraju nie byłby tak spektakularny, gdybyśmy byli poza wspólnotą.
11: To pokazują wszystkie dane ekonomiczne, między innymi Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który dokładnie szacuje co jakiś czas, gdzie byłaby Polska, gdyby nie akcesja do Unii Europejskiej i gdyby nie akcesja Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przede wszystkim dla inwestorów, dla inwestycji zagranicznych najważniejsze jest to, jak postrzegają państwo.
0: Ekspert dodał, że Polska jest dziś postrzegana jako kraj stabilny i bezpieczny dla inwestorów, co znacząco wzmacnia jej pozycję gospodarczą w regionie i w całej Unii Europejskiej. Starania Warszawy o przystąpienie do Unii rozpoczęły się w latach 90. W niedzielę na Zamku Królewskim w Warszawie Karol Nawrocki ma powołać Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. W skład Rady wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci i przedstawiciele różnych światopoglądów. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Premier Donald Tusk odpowiada: proponuję zacząć od przestępstw.

0: postrzegania aktualnej. Tak napisał szef rządu na portalu X. Rząd powinien podjąć rozmowy z prezydentem. To z kolei zdanie Tomasza Wypycha, dziennikarza portalu Salon 24.
1: Być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak ta konstytucja ma wyglądać i wtedy się rozejść. Nie podjęcie takich rozmów w ogóle, to jest takie działanie takie niepropaństwowe, bym powiedział. No i wydaje mi się, że też w interesie partii rządzącej jest to, żeby tę rękawicę podnieść, bo zawsze prezydent może powiedzieć, słuchajcie, próbowałem, chciałem, nie zrobili tego.
0: Prezydent już bezpośrednio po zaprzysiężeniu deklarował chęć opracowania nowej ustawy zasadniczej. Z kolei szef jego gabinetu wskazywał, że proponowana konstytucja miałaby wzmocnić rolę głowy państwa. Zgodnie z zapowiedziami projekt nowej konstytucji ma zostać przedstawiony do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 roku. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada konkretne zmiany na rynku pracy. Dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy możliwa będzie likwidacja ponad 400 tysięcy tzw. śmieciówek. Już w lipcu wejdą w życie nowe przepisy, które znacząco wzmocnią kompetencje inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Zyskają oni prawo do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę tam, gdzie faktycznie warunki zatrudnienia wymagają tego. Ta zmiana ma poprawić stabilność zatrudnienia i zwiększyć ochronę pracowników na polskim rynku pracy. Szczegóły Sylwia Białek.
2: Z okazji Święta Pracy minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i inni politycy lewicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Szefowa resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej mówiła, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zmieni się sytuacja zatrudnionych.
3: Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
2: Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów, na przykład zleceń w umowę o pracę. Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw inspektor nakaże usunięcie naruszeń. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do polecenia, sprawa trafi do okręgowego inspektora pracy, który będzie mógł wydać decyzję o zmianie umowy na etat. Maksymalne mandaty nakładane przez inspekcję wzrosną dwukrotnie, nawet do 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Poseł Janusz Kowalski deklaruje, że odszedł z Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, bo nie chciał tolerować lokalnych układów związanych z ugrupowaniem. Polityk w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych zapowiedział, że pozostanie posłem niezrzeszonym.
4: Nie można tolerować układów lokalnych, które ludzie widzą. Jeżeli w Biłgoraju mieszkańcy widzą, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zapisują do partii ludzi Palikota, współpracują z byłymi komunistami, kolekcjonują sobie rady nadzorcze i spółki, to przepraszam uprzejmie, ja wysiadam. Znaczy nie ma mojej zgody na to, żeby na poziomie centralnym walczył o silną prawicę, która będzie naprawiała Polskę, a z drugiej strony jest tolerowanie układów lokalnych.
0: Wirtualna Polska ustaliła, że rezygnacja Janusza Kowalskiego z członkostwa w klubie PiS ma związek z aferą wokół Zonda Krypto. Według relacji pracowników giełdy poseł miał co najmniej 4 razy odwiedzać miejsca związane z jej prezesem Przemysławem Kralem. Do sprawy odniósł się też Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Europoseł pytany o odejście Kowalskiego z klubu PiS podczas spotkania z mieszkańcami Łodzi podkreślał, że polityk powinien szczegółowo wyjaśnić swoje związki z Zonda Krypto.
5: Niech odpowie, czy faktycznie dostawał pieniądze z Zonda Krypto bądź z innych giełd, bo to, że wpływał jako poseł, jak każdy inny, na takie, a nie inne prawo, to, że głosował przeciwko temu, żeby była ustawa, która reguluje ten rynek, żeby ludzi nie oszukiwano, żeby była Komisja Nadzoru Finansowego, która będzie kontrolowała, co się dzieje z giełdami kryptowalut, to wiemy, on był przeciw. A teraz niech odpowie, czy dostawał pieniądze tak jak inni koledzy jego z Konfederacji i z PiSu, czy nie.
0: Wątek wokół Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Jak już informowaliśmy, pojawia się nie tylko w kontekście politycznym, ale także instytucjonalnym. Z Centrum Olimpijskiego w Warszawie zniknął neon sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego, właśnie giełdy Zonda Krypto. Być może już jutro prezydent przekaże Andrzejowi Poczobutowi Order Orła Białego, poinformował wiceszef polskiej dyplomacji Marcin Bosacki. Dziennikarz został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Karol Nawrocki zaprosił go na odebranie najwyższego państwowego odznaczenia do Pałacu Prezydenckiego. Marcin Bosacki na antenie TVP Info mówił, że prezydent ma bardzo silną wolę wręczenia Poczobutowi Orderu Orła Białego.
6: Być może tak, to pewnie zależy i od niego, i od lekarzy.

0: Nie zdziwiłbym się, gdyby to jutro nastąpiło, ale też możliwe, że to nastąpi dopiero w przyszłym tygodniu. Wiem, że prezydent Nawrocki ma twardą wolę w najbliższych dniach wręczyć najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej.
1: Order Orła Białego nadawany jest za znamienite zasługi cywilne i wojskowe dla Rzeczpospolitej Polskiej. Prezydent uhonorował Andrzeja Poczobuta tym odznaczeniem w listopadzie ubiegłego roku. Polsko-białoruski dziennikarz spędził w więzieniu 5 lat, z czego znaczną ilość czasu w całkowitym odosobnieniu. Do zwolnienia Poczobuta doszło w ramach wymiany więźniów między Polską a Białorusią. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Donald Trump ogłosił decyzję, która może wstrząsnąć globalnym handlem motoryzacyjnym. Jak przekazał w mediach społecznościowych, podnosi cła na samochody osobowe i ciężarowe z Unii Europejskiej do 25%. Decyzja może mieć bezpośrednie skutki dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i relacji transatlantyckich, które już wcześniej były napięte w kwestiach handlowych. Łączymy się z naszym reporterem na Florydzie, Jan Pachlowski. Dobry wieczór. Dzień dobry. Witaj, Janku.
3: Kłaniam się nisko.
1: Jak decyzję argumentuje Donald Trump i czy jego zdaniem to są uczciwe warunki?
3: Przede wszystkim tutaj jest kilka ważnych kwestii, bo po pierwsze nowe prawo ma wejść w życie w przyszłym tygodniu. Donald tam na portalu True Social napisał: z przyjemnością ogłaszam, że z uwagi na fakt, iż Unia Europejska nie przestrzega naszej w pełni uzgodnionej umowy handlowej, podniosę cła nakładane na Unię Europejską w odniesieniu do samochodów osobowych i ciężarowych importowanych do Stanów Zjednoczonych. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%. Jest w pełni zrozumiałe i uzgodnione, że w przypadku produkcji samochodów osobowych i ciężarowych zakładach zlokalizowanych na terenie USA cło nie będzie pobierane. Czyli chodzi o te europejskie marki, które są produkowane w Stanach Zjednoczonych, podkreślił prezydent. Nie napisał i nie powiedział, w jaki sposób Unia się nie wywiązuje. Tutaj nie mamy szczegółów. Donald Trump poinformował ponadto, że obecnie w budowie znajduje się wiele fabryk samochodów osobowych i ciężarowych, które inwestowanych jest ponad 100 miliardów dolarów, co stanowi rekord w historii produkcji aut w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej w ramach transatlantyckiej umowy handlowej wspólnota zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów, które pochodziły z terenu Unii Europejskiej. Następnie tutaj po tych publikacjach prezydent spotkał się z dziennikarzami i został zapytany właśnie o te kwestie i odpowiedział między innymi. Posłuchajmy.
4: Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów.
3: Tu jest najważniejsza kwestia w tym wszystkim, bo Donald Trump nie wskazał, na mocy jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć te cła. Przypominam Państwu, że w lutym Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw, gdyż tutaj Sąd Najwyższy stwierdził, że były one wprowadzone niezgodne z prawem, a zresztą nie tak dawno rozpoczął się proces oddawania pieniędzy firmom, które zapłaciły już cła, bo zdaniem Sądu Najwyższego, tak jak podkreślamy, one były nałożone nieprawnie. Prezydent w tym samym miesiącu, to był też luty, zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy. Tutaj procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, ale nie w drodze właśnie jednostronnej decyzji prezydenta. Czyli tutaj się zastanawiamy, czy też Donald Trump kolejny raz nie przekroczył prawa i czy znowu w tej sprawie nie będzie się musiał wypowiedzieć Sąd Najwyższy lub któryś właśnie z Departamentów Wymiaru Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy to w najbliższych dniach.
1: O kolejnych cłach nakładanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa prosto zza oceanu. Jan Pachlowski, dziękujemy. A ja dodam, że Polska jest ważnym dostawcą podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Zapowiedź USA podwyżki ceł na samochody z Unii jest dla nas złą wiadomością, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w TVN24. Od dziś tymczasowo stosowana jest umowa handlowa pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. O korzyściach płynących z porozumienia mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Podkreśla, że umowa tworzy w praktyce strefę wolnego handlu obejmującą łącznie 720 milionów ludzi, co ma wzmocnić konkurencyjność i

0: znaczenie gospodarcze Europy w globalnej gospodarce. Otwiera niezliczone możliwości, obniża miliardowe cła, daje naszym małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków i umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogłyby tylko marzyć. Ale europejscy rolnicy, w tym polscy, mają zastrzeżenia do umowy, zwłaszcza producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności od rolników z krajów Mercosuru, którzy z kolei nie muszą spełniać wszystkich wyśrubowanych unijnych norm. Zwracał na to uwagę w rozmowie z Polskim Radiem wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
1: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech, co się wydarzy przez najbliższe kilka czy kilkanaście dni, bo będziemy już wtedy widzieli pierwsze efekty. My już odczuwamy to w Polsce bardzo mocno, bo importerzy, którzy do tej pory kupowali polską wołowinę, wstrzymują się z decyzjami o kolejnych zakupach, bo czekają, co się będzie działo właśnie w związku z wejściem w życie tymczasowo tej umowy.
0: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu i cukru. We Francji narodowcy ujawnili pierwsze punkty programu wyborczego przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Liderzy Zjednoczenia Narodowego uczestniczyli w tradycyjnym wiecu z okazji Święta Pracy Macron w Burgundii. Coraz więcej sygnałów wskazuje również na to, że kto będzie kandydatem tego ugrupowania w wyścigu do Pałacu Elizejskiego. Szczegóły z Paryża, Stefan Folzer.
2: Umiarkowany protekcjonizm gospodarczy oraz obniżenie podatków i kosztów pracy to, jak zapowiedziała Marine Le Pen, pierwsze punkty programu partii. Między permanentnymi zakazami socjalistów a nieograniczonym ultraliberalizmem reprezentujemy prawdziwą wolność gospodarczą, przekonywała. Szef partii Jordan Bardella zapowiedział natomiast ograniczenie świadczeń socjalnych wyłącznie do rodzin francuskich. Choć narodowcy wciąż oficjalnie czekają na zakończenie procesu Marine Le Pen, by wskazać swojego kandydata, przebieg dzisiejszego wiecu sugeruje, że partia coraz wyraźniej stawia na Jordana Bardelle. To właśnie jego przemówienie było kulminacyjnym momentem wydarzenia. Trwało najdłużej i miało wyraźnie kampanijny charakter. Nie powinniście kandydować w wyborach, lecz raczej posypać głowy popiołem i prosić Francuzów o wybaczenie. Zwrócił się Bardella do kontrkandydatów z obozu rządzącego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Trzy balony z ładunkiem przemytniczym wylądowały w Iwkowej koło Brzeska. To pierwszy taki przypadek w Małopolsce. Śledczy ustalają, kto mógł wysłać balony, do kogo miały trafić i jak to się stało, że wylądowały w niewielkiej miejscowości w tym województwie. Relacja Pawła Pawlicy.
4: Mieszkaniec Iwkowej zawiadomił policjantów, że trzy złączone balony zawisły na krzewie przy jednym z płotów między posesjami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Do białych balonów przymocowany został pakunek dużych rozmiarów składający się z paczek połączonych czarną folią. W paczkach znaleziono białoruskie papierosy. To pierwszy w historii przypadek odnalezienia przemytniczych balonów meteorologicznych w Małopolsce.
5: W tym pakunku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Policjanci oczywiście zabezpieczyli ten pakunek,
4: mówi Ewelina Buda z brzeskiej policji. Pakunek trafił na komendę. Tam śledczy dokładnie przeliczą, ile papierosów się w nim znajdowało. Wcześniej przeprowadzili też kontrolę pirotechniczną. Ładunek nie stanowił zagrożenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Polskie Radio nieoficjalnie dowiedziało się, że w paczkach było prawie 150 tysięcy sztuk papierosów. Duże zagrożenie pożarowe w lasach prawie w całej Polsce, jedynie na Pomorzu Zachodnim, na Podlasiu i Podkarpaciu oraz w rejonie Piły Średnie.
6: Brak opadów oraz niska wilgotność powietrza to główne przyczyny wysokiego zagrożenia pożarowego, mówi Kamil Blask z nadleśnictwa Kłodawa.
7: Trzeci stopień zagrożenia pożarowego, czyli ta ściółka ma około 10% wilgotności. No to jest wilgotność praktycznie kartki papieru, więc każde zaproszenie ognia może spowodować pożar.
6: Dlatego leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach, mówi podleśniczy Tomasz Pasławski z leśnictwa Rogienice.
8: W samym lesie i w odległości 100 metrów od jego granicy nie można używać otwartego ognia, a ogniska możemy palić tylko w wyznaczonych miejscach. Bardzo ważne jest również to, by pozostawiać auta w miejscach do tego przeznaczonych. Nie zostawiajmy dróg leśnych, dojazdów pożarowych.
6: Od początku tego roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Przypominamy, szczególnie w czasie weekendu majowego, kiedy wielu z nas

spędza czas na świeżym powietrzu. Wszystkich obowiązują jasne zasady bezpieczeństwa. Absolutnie zabronione jest grillowanie w lesie oraz rozpalanie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi. Takie działania mogą doprowadzić do pożarów, które w suchych warunkach rozprzestrzeniają się bardzo szybko i stanowią realne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i całego

0: Początek maja to czas wiosennych redyków, czyli symbolicznego momentu wyprowadzania owiec na górskie pastwiska i rozpoczęcia sezonu pasterskiego. Zgodnie z tradycją bacowie święcą i okadzają stada, a następnie mieszają owce w kosorze, czyli w zagrodzie. Prace w bacówkach rozpoczynają od rozpalenia watry, czyli ogniska, które nie gaśnie aż do jesieni. Nasz reporter odwiedził bacówkę Mariana Barnasia na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem.
1: Owce się zganiał do kosora, reszta się chodzi trzy razy dookoła, modli się i owce się święci święconą wodą. Żeby się darzyły i wszystko takie. No.
2: Ile tych owiec?
1: I tak może być do 500.
2: Piękne stado.
1: Piękne, duże. Jesteśmy z tymi nadziejami, żebyśmy dalej pracować do jesieni, do października.
2: Serki tutaj się już robią, watra rozpalone.
1: Tak jest, tak. Watra się rozpalowuje. I tak nie wygasła ta watra do jesieni.
2: Czego trzeba życzyć bacy i juchasom na początek tego sezonu?
1: No i zdrowia przede wszystkim. To no wszystko chodzi o zdrowie. No. No bo robota się, to każdy musi lubić i tylko zdrowia z jesieni.
0: Jutro wiosenne rydyki odbędą się m.in. w Zakopanem i Jaworkach koło Szczawnicy, a będą im towarzyszyć koncerty góralskie zespołów oraz promocja oscypków. Rok 2026 ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Pasterzy i Pastwisk. W wieczornej sumie wydarzeń to wszystko przygotowała ją Kamila Kuzar. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ja dziękuję. Ewa Worobiec, do usłyszenia.
3: Była suma wydarzeń. Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15, w audycji Kapitał i Praca porozmawiamy o tym, że przepisy unijne wymuszą na naszych pracodawcach realne podwyżki pensji. Podstawą jest nowa dyrektywa o tzw. adekwatnych wynagrodzeniach. Związkowcy się cieszą, pracodawcy lamentują. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
8: 24 minuty po godzinie 23.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: I mam dla Państwa jeszcze dobrą, bardzo dobrą wiadomość. Jeszcze dwa dni naszej majówki. Można grillować, można pływać, można wędrować i jeździć na rowerze. No tak, a my już powoli kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Audycję przygotowali Kamila Kuzar i Rafał Roślik. Zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Szymankiewicz. A ja, Paweł Wojewódka, dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę jest interesująco.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
10: Patryk Michalski, dzień dobry. Zaczynamy majówkę. Mam nadzieję, że w święto pracy Państwo od pracy odpoczywają. A wolny dzień dobrze zacząć od filiżanki i dobrej kawy. I warto cieszyć się jej smakiem, bo w przyszłości kawa może stać się towarem luksusowym. Najnowsza analiza przeprowadzona przez Climate Central pokazuje, że zmiana klimatu powoduje wzrost liczby dni, w których temperatury są niekorzystne dla upraw kawy tam, gdzie uprawia się jej najwięcej. Jakie to może mieć konsekwencje dla kawoszy? O tym Marta Hoppe rozmawia z dr Pauliną Sobieszak-Pęszko, prezeską zarządu Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt.
11: Jeżeli chodzi o produkcję kawy, mamy 5 krajów, które są odpowiedzialne za większość produkcji. Wśród nich Brazylię, Kolumbię, Indonezję, Etiopię, Wietnam. I ponieważ zmienia nam się klimat, zmieniają nam się warunki pogodowe, to wpływa to także na sytuację tych producentów w tychże właśnie krajach. O co tu chodzi? Z jednej strony zmieniają nam się wzorce opadów. To znaczy deszcze wciąż są, ale występują część

0: bardziej, zjawiska bardziej ekstremalne, to znaczy te deszcze są bardziej skumulowane w krótkich odcinkach, co jest też, no, kawa jest wrażliwa na występowanie takich zjawisk. No i też rośnie nam liczba dni takich upalnych, czyli po prostu słońce, bardzo wysokie temperatury, które też sprawiają, że jakość tych ziaren jest niższa i po prostu plony są mniejsze. Trzeba pamiętać o tym, że producenci kawy w większości tych krajów, o których wspomniałam, poza Brazylią, to są przede wszystkim małe gospodarstwa, w których ta produkcja kawy jest podstawowym źródłem utrzymania. I ta nieprzewidywalność warunków pogodowych, która sprawia, że właśnie oni tracą trochę grunt pod nogami, w tym sensie, że nie wiedzą, jakich zbiorów mogą się spodziewać, to sprawia, no, że zagrożone są właściwie tak ekonomicznie całe rodziny. No i teraz co można w tej sytuacji zrobić? Bo mówi się o tym, no dobrze, jak tutaj warunki do produkcji kawy ziaren będą niesprzyjające, to przeniesiemy się gdzieś indziej. I oczywiście są takie możliwości. No ale tam mam już gotowe grunty, to już jest wszystko przygotowane pod tą uprawę. Jeżeli zaczynamy tą produkcję w nowym miejscu, to oznacza znowu potrzeby wylesiania, konieczność zaangażowania. Wszystko od nowa. Więc oczywiście to jakby to hasło przenosimy i produkujemy tam, gdzie to możliwe. Mówi nam o tym, że jest jakaś alternatywa, ale to nie jest takie proste, żeby tę alternatywę uruchomić.
1: Być może trzeba będzie poszukać nowych odmian kawy, bo też jest tak, że rośliny się przystosowują w pewnym sensie do tych zmian klimatu, do tej innej sytuacji temperaturowej, pogodowej. Być może to jest jakiś trop, jakaś droga, żeby poszukać takich odmian, które będą sobie radziły w tym upale.
0: Ale akurat w przypadku kawy te odmiany, które mamy, one są wszystkie wrażliwe na te czynniki związane z temperaturą i wodą, więc nie wiem, na ile będziemy w stanie pozyskać nowe odmiany, które by były w stanie sprostać tym zmiennym warunkom. Trzeba pamiętać o tym, że generalnie pojawienie się nowych odmian to jest kwestia dosyć długiego czasu. A ta zmiana klimatu, zmieniające się warunki, one postępują bardzo szybko. Szybciej niż my się spodziewaliśmy, że będą. Więc to też jest duże utrudnienie.
2: Z tego nie ucieszą się na pewno kawosze, ale taka sytuacja może w dłuższej perspektywie doprowadzić do wzrostu cen ziaren kawy i w konsekwencji do wzrostu cen kawy w sklepach. Zresztą taka sytuacja dotyczy nie tylko kawy, dodaje dr Paulina Sobieszak-Pęszko.
0: Pytanie, jak te ceny będą wyglądały w przyszłości i czy my będziemy tak często sobie w stanie pozwolić na to, żeby tę kawę kupować. Myślę, że stoi to pod znakiem zapytania, że to będzie taki produkt coraz mniej osiągalny. Myślę, że po prostu będziemy szukać alternatyw.
1: Czyli kawa zbożowa.
0: Na przykład kawa zbożowa właśnie, czyli opieranie się na tym, co rośnie tutaj blisko nas, a niekoniecznie na drugim krańcu świata.
2: Dlatego póki kawa jeszcze jest w naszych sklepach we w miarę przystępnych cenach, proszę delektować się każdym jej smakiem i nie żałować jej sobie. Lekarze i dietetycy przekonują, że umiarkowane spożycie kawy obniża ryzyko chorób układu krążenia. Zalecają picie od 3 do 5 filiżanek dziennie. Niektórych kawa skutecznie pobudza i podnosi ciśnienie, ale pewnie nie potrzebowała jej w tym tygodniu ministra klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. W Sejmie odbyło się głosowanie nad wotum nieufności dla niej. Ostatecznie sejmowa większość zagłosowała przeciw jej odwołaniu, choć nie było to takie pewne do końca. Posłowie Polski 2050 zgłaszali zastrzeżenia wobec pracy jej resortu. Wątpliwości dotyczyły m.in. programu Czyste Powietrze. W kwietniu do ministerstwa weszli prokuratorzy i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy ponownie przyglądali się dokumentom związanym z tym programem. To już nie pierwszy raz, bo pod koniec 2024 roku pojawiły się informacje o nieprawidłowościach w wydatkowaniu pieniędzy z tego programu. Ten był przez kilka miesięcy zawieszony, a ministerstwo poinformowało o około 700 przypadkach, w których stwierdzono naruszenia i w których wszczęto postępowania śledcze. Po wznowieniu programu rok temu liczba składanych wniosków znacząco spadła w porównaniu z okresem sprzed zawieszenia. Teraz znów pojawiają się głosy, że program nie działa tak, jak powinien. Czy to nie zniechęci kolejnych zainteresowanych wymianą źródła ciepła czy termomodernizacją swojego domu, by skorzystać z rządowej dopłaty w ramach programu? O tym rozmawiałem z Piotrem Siergiejem z Polskiego Alarmu Smogowego.
3: No tak, to prawda. I to trzeba tylko powiedzieć, bo to, że wchodzi prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie jest niczym nowym.

0: nowym i niespodziewanym, bo tutaj wciąż mówimy o tych samych 700 sprawach w prokuraturach, które się toczą już od wielu, wielu miesięcy. Tutaj nie są to nowe rzeczy, tylko dokładnie to, o czym już my mówimy od, albo NFOŚ mówi od półtora roku, albo i więcej. Więc to jest jeszcze raz przyjrzenie się tym sprawom, które już się w tej chwili w prokuraturze toczą, tym razem z poziomu europejskiego.
1: No tak, zobaczymy, bo to jest sprawdzenie dokumentów na zlecenie prokuratury europejskiej, bo trzeba dodać, że środki z programu pochodzą w jakiejś części z funduszy europejskich.
0: Tak, oczywiście. I tutaj oczywiście jest to istotne. Natomiast patrząc na to dużo szerzej, kiedy mówimy o tym i sam Narodowy Fundusz mówi o tym, że to może dotyczyć 700 spraw, które w tej chwili są w prokuraturze. I kiedy mówi o kwotach, które mogą być skutkiem nadużyć, to mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych. No i teraz spójrzmy na to szerzej, w szerszej
1: perspektywie. Skala całego programu jaka jest?
0: Do tej pory złożono prawie 1 100 000 wniosków versus 700 spraw w prokuraturze. Na kwotę prawie 30 miliardów złotych, chyba ile dobrze pamiętam, a nadużycia z kolei na te kilkadziesiąt milionów złotych, więc patrząc na to zupełnie szeroko i tak patrząc na to, czy beneficjenci, czyli nasi obywatele wnioskujący do programu są uczciwi? Tak, są uczciwi, bo naprawdę to jest znikomy odsetek tych, którzy próbowali pojechać na tym systemie i troszeczkę się obłowić. Jeśli chodzi o firmy, podobnie. Niewielki odsetek polskich firm wykonawców zachował się nieuczciwie, nieetycznie, więc tutaj ja nie robiłbym z tego wielkiego problemu, ale problemem jest znowu wizerunek programu. Bo znowu wracamy do tych samych problemów, o których mówiliśmy w listopadzie 2024 roku, tylko oglądanych trochę z innej strony, czyli tym razem przez CBA i Prokuraturę Europejską i no, w zasadzie wracamy do tego samego tematu, w którym słyszymy, że to jest program, w którym dzieją się same złe rzeczy. Ja się nie zgadzam z taką optyką, ale ona siłą rzeczy no, jawi się nam, kiedy słuchamy mediów, kiedy oglądamy ludzi wchodzących, czy urzędników, czy oficerów wchodzących do urzędu, prawda? Kiedy widzimy te papiery, no, wszystko jest troszeczkę w takiej otoczce sensacyjnej, ale to nie jest sensacja. Rzeczywiście są nadużycia i bardzo dobrze, że tego typu programy są weryfikowane, bo to wszystko są publiczne pieniądze i musimy tego pilnować. Natomiast dla mnie istotniejsze jest to, żeby ten program funkcjonował dalej i żeby te takie w sumie, no jednak drobne potknięcia, mówimy tutaj o CBA i o tych problemach, które się pewnie wydarzą, o których będziemy słyszeć, żeby jednak nie zatrzymały tego potężnego procesu termomodernizacji polskich domów i wymiany źródeł ciepła, bo on toczy się z różnym szczęściem, ale jednak wciąż trwa od 2018 roku, to już jest 8 rok się zaczyna, w którym ten proces przebiega. I on z lepszym lub gorszym szczęściem wciąż się dzieje, no i mamy już ponad 1 000 000 kotłów wymienione w Polsce, prawda? To jest potężna zmiana. Ja wiem, że jeszcze dużo przed nami, ale chyba najgorsze, co by się mogło wydarzyć na skutek różnych takich właśnie doniesień o prokuraturze, że teraz ten program przestałby funkcjonować, albo słyszelibyśmy, że najlepiej to go zamknąć, bo to w ogóle nic nie daje.
1: A dopuszcza pan taką myśl?
0: Nie, nie dopuszczam. Raczej wierzę w to, że ten program zostanie. Bardziej obawiałbym się nie tego, że program zostanie wyłączony, tylko bardziej bym się obawiał tego, że program nie będzie miał wystarczających środków, wystarczających pieniędzy na to, żeby funkcjonować z taką siłą, z taką liczbą wniosków, jaką kręcił się w roku 2024.
1: Chociaż Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewniało, że pieniądze z KPO mają popłynąć szerokim strumieniem, między innymi na program Czyste Powietrze.
0: No tak, te pieniądze z KPO, które do nas przyszły w roku 2024-2025, one w dużej mierze zostały już, no mówi się, skonsumowane, czyli już te pieniądze zostały przypisane pewnym złożonym wnioskom, bo tych wniosków takich zaległych było bardzo dużo, było pewnie ponad 100 tysięcy, może więcej, więc przeliczmy sobie te kilkaset, te tysiące wniosków razy kilkadziesiąt tysięcy na jeden wniosek, więc te pieniądze w dużej mierze zostały już, powiedzmy sobie, wydane w tym sensie, że one albo już je wydano, albo będą wydane na wnioski, które już czekają na wypłatę, więc tutaj niestety tych pieniędzy za bardzo nie ma. Ja widziałem teraz takie zapowiedzi urzędników Narodowego Funduszu, którzy mówią o tym, że program będzie działał i że mają kwoty 4 miliardów, taką chyba widziałem kwotę do dyspozycji. No wystarczy sobie to dosyć łatwo policzyć. Średni wniosek obecnie to jest około 60 tysięcy złotych, ocieplenie domu plus kocioł. No to widzimy, że jeśli mamy te 4 miliardy do wydania, no to tak średnio licząc to będzie 50 50 do 60 tysięcy wniosków za te 4 miliardy. To nie jest dużo. Mhm. To jest mniej więcej tyle, ile mieliśmy w roku 2020.

0: 2025, więc widać, że te 800-1000 wniosków tygodniowo przemnożonych przez 52 tygodnie to da nam mniej więcej właśnie tę kwotę 4 miliardów razy te podzielono przez 60 parę tysięcy złotych, więc nie ma tutaj, wydaje mi się, jakichś specjalnych ambicji po stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, żeby ten program zaczął działać intensywniej.
1: Pytanie tylko, czy obywatele zaufają temu programowi, skoro ostatnio znów usłyszeli, że dokumentom przyglądają się prokuratorzy, że muszą przyjrzeć się tym nieprawidłowościom, które obejmują okres od czerwca 2021 roku do teraz. A może rzeczywiście lepiej stworzyć zupełnie coś nowego, co zyska większe zainteresowanie obywateli?
0: Są takie pomysły, dla niektórych, niektórym wydają się kuszące, że po prostu zamknijmy ten program, skoro ma takie problemy, otwórzmy coś nowego, wspaniałego i to będzie działać. No, ci, którzy wyciągają takie postulaty, trochę może nie znają sposobu pracy instytucji państwowych, wielkich instytucji państwowych, takich jak ministerstwa, takich jak fundusze, które dysponują potężnymi pieniędzmi. Tam decyzje toczą się w tempie takim, powiedziałbym, watykańskim. Powolutku. Nikt się tam za bardzo nie spieszy i te decyzje są z jednej strony głęboko przemyślane, z drugiej strony one trwają czasami już nie miesiącami, a latami. Więc jeżeli teraz mamy ministerstwo, w którym jednak program się kręci, mamy 1400 gmin, w którym siedzą osoby, które tym programem Czyste Powietrze się zajmują. To jest rzesza ludzi.
1: Tak, mamy, którzy 16. są po szkoleniach no i którzy mają wypracowane metody, prawda?
0: Tak, oni wielokrotnie już rozmawiali z ludźmi, próbowali ich przekonywać, mają cały sposób pracy już wypracowany. 16 wojewódzkich funduszy, w którym w każdym znajduje się pomieszczenie, w którym siedzą osoby wyćwiczone do tego, żeby odbierać wnioski, je przetwarzać i weryfikować. To też zajmuje bardzo dużo czasu. Czyli ta machina urzędnicza została już skonstruowana. Teraz, jeżeli my ją wyłączymy w tym momencie, to ci ludzie pójdą sobie w inne miejsca i potem zebrać ponownie tę rzeszę osób, żeby ona pracowała nad jakimś innym programem, to znowu zajmie lata. A wiemy, że program Czyste Powietrze, który wystartował w 2018 roku, no myślę, że tak ze 3 lata trwało, zanim on się rozpędził na dobre. To znaczy i urzędnicy, i osoby w gminach, one się bardzo długo uczyły tego programu. On tam przechodził różne zmiany po drodze, więc nie wyłączajmy tego, dlatego że to jest tak, jakbyśmy wyłączyli całą gałąź gospodarki i powiedzieli, to teraz włączmy drugą. Nie, to będzie trwało naprawdę wiele lat i zatrzymamy wymianę kotłów, zatrzymamy termomodernizację polskich domów na dobre kilka lat.
1: A sporo jeszcze w tej kwestii jest do zrobienia. Szacuje się, że w polskich domach do wymiany jest jeszcze około 2,5 miliona tak zwanych kopciuchów. To wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam na jutro. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
3: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Witam Państwa. Kto pyta, nie błądzi. A czasem nie trzeba pytać, wystarczy zaprosić. Ja na ten przykład chciałem zaprosić do udziału w audycji starszego sztygara krytyki literackiej, pana Adama Szaje ze Świętochłowic, który fedruje na kopalni smakksiążki.pl, żeby mi poopowiadał o Harrym Hule i o Nesbø. Bo wiem, że ich dobrze zna, podobnie jak i literaturę kryminalną, skandynawską. A on na to, hopie, ty musisz rozmawiać z Rafałem Chojnackim z dekare.pl, skandynawskie kryminały. No to przeto zadzwoniłem do pana Rafała Chojnackiego i tak oto jesteśmy więcej niż kryminał, żeby rozmawiać o arcypopularnym po raz kolejny Harrym Hule, niegrzecznym, pogubionym, ale skutecznym bohaterem Jo Nesbø. Witam pana.
4: Witam serdecznie.
3: Co znaczy przede wszystkim dekare?
4: Dekare to taki synonim dla kryminału w języku szwedzkim. Tak naprawdę to jest słówko, które oznacza detektywa, ale przyjęło się do rozpoznania tego szwedzkiej odmiany kryminału. Po prostu to jest takie słówko, które spotkamy często na półkach, w księgarniach, właśnie tam, gdzie będą stały kryminały.
3: Aha, czyli nie Nordic Noir, tylko dekare szukać.
4: To jest troszkę starsze zjawisko.

0: powiedzmy. Dzisiaj pewnie gdzieś tam byłoby kryminal literatur, może napisane, albo właśnie Dekere.
1: Dobrze, no tak, Dekere, czyli tak jak Lasse Kius, Lasse Sius, Siosk, Kiosk, właśnie, Harry Hule, na pewno tak się powinno wymawiać nazwisko tego norweskiego policjanta?
0: Tak, ja bym tak wymawiał.
1: Harry Hule, Jo Nesbø?
0: Może być Ju nawet bardziej,
1: Ju Nesbø. Boże, to jednak przejście na wersję skandynawską alfabetu to jest pewne wyzwanie. Czy oglądał pan serial? Podejrzewam, że tak.
0: Tak, tak, jestem po już całej emisji.
1: No i jakie wrażenia, bo zdania są podzielone. Niektórzy twierdzą, że za dużo napakowano książek, powieści z cyklu o Harrym Hule. Niektórzy mówią, że to jest cały Harry, cały on. A pan jako ekspert?
0: To znaczy tak, no jest to przede wszystkim ekranizacja powieści Pentagram. Są tam różne wątki gdzieś tam jeszcze dodane z innych książek, które częściowo pominięto, ponieważ to jest piąty tom cyklu. Więc tutaj wchodzimy jak gdyby w całą opowieść w środku całej serii. Aczkolwiek kiedy cykl się zaczyna, to właściwie nie ma większej różnicy. Też poznajemy bohatera będącego już policjantem z jakimś tam doświadczeniem i
1: przejściami.
0: Pod tym względem to by się nie różniło specjalnie. Postanowiono chyba wybrać po prostu do ekranizacji jedno z najpopularniejszych powieści. I taką, która dzieje się w Oslo, dlatego że cała seria zaczyna się nietypowo od wyjazdów głównego bohatera, podczas gdy tutaj mamy go na miejscu, możemy przy okazji właśnie pokazać troszeczkę miasto. No i co mogę powiedzieć o samej ekranizacji? To jest niezła ekranizacja, dobry serial kryminalny. Jeżeli by oceniać te rzeczy osobno, to mamy dobry serial kryminalny i niezłą ekranizację, chyba tak bym tutaj to określił.
1: Chociaż nie pozbawioną naiwności, no bo jeżeli zwykły, prosty inspektor czy komisarz, mówię zwykły, prosty, no bo w Skandynawii to są królestwa jednak, Dania, Szwecja, Norwegia, tam zdarza się, że ktoś może być księciem, hrabią, baronem, może być z jakiejś bardzo dobrze sytuowanej rodziny, a to jest taki, no, ze zwykłej skandynawskiej rodziny pracujący w policji, ważny człowiek, no ale jeździ takimi samochodami, ma taki apartament i nikt mu tam na konta nie zaglądał. To mi się wydało taki wątek trochę naiwny.
0: Tak, to znaczy pewnie jest tak, że praca policjanta jest sowicie opłacana. To musimy wziąć pod uwagę, że w krajach, w których dba się o to, żeby policjanci dobrze zarabiali, też wymaga się od nich więcej, jeżeli chodzi o kwestie na przykład antykorupcyjne, tak? Jest gdzieś wyżej postawiony ta poprzeczka, no, jakiegoś takiego zaufania społecznego. Natomiast tutaj ta naiwność to też się opiera troszeczkę w tym, że przy ekranizacji użyto pewnych takich uproszczeń jednak, prawda? Książki pod tym względem są troszeczkę bardziej wymagające od czytelnika. W przypadku Nesbø jest tam trochę zawsze pułapek takich, których on bardzo chce czytelnika wciągnąć. A tutaj dostaliśmy tą fabułę przedstawioną jednak dość liniowo. To bym uznał raczej za właśnie taki ewentualnie jakiś mankament ekranizacji.
1: No trochę się jednak będę czepiał tych aut, bo jak już facet siada do Lotusa i mieszka w apartamencie, w którym no jednak tam nawet wśród kolegów z policji budzi to takie zaciekawienie i trochę niedowierzanie, ale drugi samochód, ten Ford bodaj Escort, który się rozpada, no trochę też pan mnie oświeci w kwestii stosunków, obyczajów, technikaliów skandynawskich. Norwegia zwłaszcza, cała Skandynawia kojarzy się z takim proekologicznym podejściem do życia. Zresztą ta ekologia jeszcze wraca w innej książce spoza serii o Harrym Hule. I facet jedzie z samochodem, którego no, który nie wiem, czy przeszedłby kontrolę techniczną w Polsce.
0: To znaczy, to są dwie rzeczy osobne, bo z jednej strony mamy tam całą masę starych samochodów rzeczywiście, z tym, że ja jakbym tam dawał do filmu stary samochód, to dałbym jakieś Volvo, coś takiego miejscowego bardziej, ponieważ te samochody się nie psuły. Tak, te stare modele, które były produkowane w Skandynawii, one do dzisiaj jeżdżą często. I to są samochody, które na drogach tam rzeczywiście spotkamy od czasu do czasu i generalnie

0: generalnie jakby nie wyszły z użytku. Natomiast jeżeli chodzi o nowe, no to tak, no zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z Oslo, więc jednak to jest stolica, więc tutaj byśmy mogli się spodziewać, że w tym regionie Oslo będziemy raczej mieli i też ludzi o większej świadomości właśnie powiedzmy ekologicznej. Tego typu rzeczy rzeczywiście można by było tutaj oczekiwać.
1: No i policjant po cywilu powinien jeździć autem, które się mniej rzuca w oczy, a auto Harry'ego Hule w oczy rzuca się bardzo. Ustaliliśmy już jedną rzecz. Pan jest zadowolony jako ekspert od skandynawskich kryminałów oraz przede wszystkim od samego JONSB z tej ekranizacji. Ja też jestem zadowolony, bo przyznam, że w pewnym momencie zmęczył mnie Harry Hule. Państwo wybaczą, mam nadzieję, że to nie jest podczas kolacji zasiadanej, nie jest podczas jakiegoś spotkania przy stole, ale gdy po raz kolejny Harry Hule obudził się w swoich wymiocinach i gdzieś tam zerwał mu się film, stwierdziłem, nie, już mam trochę dość tych powtarzających się scen i jego problemów. Tutaj jakby było nowe otwarcie, znów wkroczyłem w ten świat jego perypetii, może nie tak zagmatwanych i film o zerwanych jak w Bangkoku, ale wszystko to jest naprawdę podane niezwykle atrakcyjnie. Ponoć jest to najdroższy w historii Norwegii serial.
0: No, o tym, że jest najdroższy, to akurat nie słyszałem. Natomiast widać tam, jakby się przyjrzeć temu, to rzeczywiście widać realizację bardzo taką drobiazgową, szczegółową i jest to zrobione na światowym poziomie. Tutaj nie można powiedzieć tego, że... Bo niektóre seriale skandynawskie mają to do siebie, że troszeczkę ta produkcja jednak jest taka przaśna, czasami troszeczkę widać tam, no właśnie, jakieś niedobory budżetowe. Tak?
1: BBC lat 80.
0: Na przykład, co z kolei wcale czasami nie przeszkadza w odbiorze, bo jeżeli to są dobre historie, to widz pewnie przymknie na takie rzeczy oko. Natomiast no tutaj produkcja dla dużej platformy streamingowej też pewnie się rządziła innymi prawami troszeczkę. Ja jeszcze chciałbym tutaj wrócić, wyjaśnić tylko jedną rzecz, jeżeli chodzi o ocenę ekranizacji. Mamy też inną ekranizację przygód tego samego bohatera, prawda? I tak jakby przy ocenie serialu trochę się sugerowałem, no, trochę robiłem tak jakby to było porównanie, bo tam ta ekranizacja się nie sprawdziła po prostu jako adaptacja filmowa powieści Pierwszy śnieg, tak? To po prostu w porównaniu z tamtym filmem tutaj ta ekranizacja rzeczywiście się broni bardzo dobrze.
1: O, Pierwszy śnieg to jest bodaj ta wyprawa po norweskich schroniskach, tak?
0: Tak, i to jest jeszcze dodatkowo, to miał być thriller faktycznie. Tu miał Nesbø taki pomysł, żeby troszeczkę odejść od tego kryminału policyjnego. Natomiast no, ten thriller wymaga dużego napięcia. Tego też w tamtym filmie za bardzo tak nie było. Nie?
1: W każdym razie, a czy są dobre krajobrazy, pejzaże? Bo mnie to aż zachęciło do tego, żeby pojechać i pochodzić od schronu do schronu, bo to nie są typowe schroniska, tylko takie schrony, w których można sobie przenocować, można jakby samoobsługowo spędzić czas, a nie napchane turystami murowaniec, pięć stawów czy morskie oko w Polsce.
0: No przede wszystkim, jeżeli mówimy o Norwegii i tamtym krajobrazie, no to wystarczy wyjechać, nie wiem, parę kilometrów za miasto, za Oslo, tak? I jesteśmy w zupełnie innej scenerii. Samo Oslo jest położone też pięknie, bo jest na zwieńczeniu fiordu, więc jest no, w bajkowym dość otoczeniu położona stolica norweska. W Skandynawii to tak naprawdę aż kusi, żeby odłożyć wszelkiego rodzaju przewodniki, tak? Albo ewentualnie na pierwszy raz sobie zostawić te najważniejsze punkty turystyczne i po prostu gdzieś jakimś własnym kluczem albo poszukać sobie jakichś takich alternatywnych ścieżek i po prostu zejść z tych takich utartych szlaków, bo to jest to, co najciekawsze tam po prostu znajdziemy.
1: Już wiemy, że będzie kontynuacja, to jest po prostu tak zawieszone, że jesteśmy tego pewni, ale nic nie wskazuje na to, że będzie to pierwszy śnieg w kolejnym sezonie, a szkoda, bo pooglądałbym trochę tych krajobrazów i podejrzewam, że scenarzyści na pewno wpletliby jakąś dramatyczną scenę nad fiordem, żeby publika na całym świecie się mogła nacieszyć takimi widokami. Kilka słów o JONSB. Zresztą to się powtarza w tym serialowej adaptacji. No to jest były piłkarz i to całkiem przyzwoity piłkarz, bo

0: mistrz Norwegii juniorów, młodzieżowy mistrz Norwegii, kapitan zespołu Molde, który zdobył to mistrzostwo, a więc no, klub, który teraz jest może nie w czołówce europejskiej, ale taki w Europie zauważalny, czego też niestety w Polsce doświadczyliśmy. No i ta kariera pisarska trochę niejako przypadkiem, gdyby nie zerwał więzadeł krzyżowych, to być może byłby dzisiaj w zupełnie innym miejscu.
1: Tak, zresztą on miał więcej okazji do stania się znaną osobowością, ponieważ jest też muzykiem, tak? Ma tam na całkiem udaną karierę z zespołem Didere i solową też również muzyczną. Więc to jest taki człowiek, który właściwie czego się nie dotknie, można by powiedzieć, tam osiąga sukces.
0: No i sukces w literaturze. Jeżeli ktoś taki jak ja trochę się Harrym Hulle zmęczył, no to są jeszcze inne możliwości, żeby się wejść w twórczość. Przyznam, że jeszcze nie sięgnąłem po cykl z braćmi Oz. Gdyby pan nas oświecił kilkoma słowami na ten temat, bo tylko dwie książki w Polsce wydane.
1: To znaczy, to akurat nie jest taki cykl, którym ja bym się jakoś specjalnie zachwycił. On troszeczkę odchodzi tam, powiedzmy, od takich utartych ścieżek kryminalnych. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym polecić coś spoza i to właśnie tak na pierwszy kontakt dla kogoś, kto jeszcze właśnie nie czytał nigdy Nesbø, poleciłbym dość nietypową powieść. Poleciłbym książkę zatytułowaną Łowcy Głów. Starszą troszeczkę książkę, też zekranizowaną, ale pokazującą zupełnie inne oblicze pisarskie autora, takie troszeczkę bardziej szalone, bo to jest taka powieść, no o ile w przypadku tutaj tych kryminałów policyjnych mamy jednak jakieś prawdopodobieństwo, jakąś tam jest zachowane pozory realizmu, to jest powieść, w której Nesbø, jak to się kolokwialnie mówi, jedzie po bandzie, jeżeli chodzi o nieprawdopodobieństwa. To jest tak naprawdę tak jakby Tarantino napisał powieść kryminalną, albo taką sensacyjną. Więc to jest rzecz, którą ja uważam, jeżeli chodzi o te inne powieści Nesbø, za taką najciekawszą, godną polecenia na pewno.
0: Jeżeli kojarzy mi się z jakimś polskim autorem, to z Jakubem Szamałkiem, no bo też człowiek wielu talentów. Kuba Szamałek jest scenarzystą gry Wiedźmin komputerowej, teraz pracuje nad jakąś inną grą komputerową. Przede wszystkim jest doktorem archeologii po Oxfordzie i Cambridge, co w jego pierwszym cyklu o Leo Haresie daje się odczuć. Kolejna sprawa, pisze także kryminały, które są jakby w sferze cyfrowej, czyli zupełne odejście od antyku. Inna twarz pisarza. No i wreszcie pisze także dla dzieci. Czyli też tak jak Jo Nesbø, który kilka książek dziecięcych popełnił.
1: Tak, są to książki, które mogą się wydawać na pierwszy rzut oka troszkę takie obrazoburcze, bo tam jakieś tytuły takie jak Doktor Proktor i Proszek Pierdzioszek mogą być takie, no... Cóż to za książka dla dzieci, prawda? Natomiast w skandynawskim tym świadku pisarskim to jest bardzo częste zjawisko, że autorzy kryminałów również piszą książki dla dzieci. Powiem szczerze, nie wiem, na czym to polega, ale z reguły są to dość udane pozycje. Może po prostu na tym, że rodzice kupując sobie książkę tego samego autora, kupują coś również dla dzieci. Ale tak się składa, że rzeczywiście są to z talentem napisane krótkie opowiadki tak naprawdę.
0: Warto sięgnąć po Minnesotę, bo to też jest kryminał, ale podobno zupełnie inny. Przyznam, że przeszedł mi troszeczkę bokiem. Myślałem, że to jest kolejny nie Nesbø, tylko Harry Hulle, ale to okazuje się, że to jest zupełnie inna książka poza serią.
1: To znaczy tak, warto sięgnąć dlatego też, że Nesbø jest coraz mniej norweskim autorem. Być może on wyczuł to, że no, jakby będąc trochę obywatelem świata, coś musi zmienić. Zresztą to z reguły jest tak, że on te swoje inne książki pisze pomiędzy tymi tomami o Harrym, pewnie po to, żeby jakiś reset taki zrobić sobie w mózgu. Więc Minnesota to jest już chyba druga jego książka, taka właśnie amerykańska w klimacie, bo pierwsza to był Nocny Dom, który był w ogóle takim horrorem w stylu Stephena Kinga, zupełnie nieoczekiwanym, nikt się nie spodziewał takiej książki po Nesbø. Więc on wydaje się czuć tą Amerykę. Zwłaszcza, że Minnesota to jest jeszcze dodatkowo specyficzne miejsce dla Skandynawów też, także...
0: Tak, w Minnesocie nawet drużyna hokejowa to jest Minnesota Vikings. To jest takie miejsce, gdzie mieszka bardzo wielu potomków Skandynawów. Fargo rozgrywa się przecież w Minnesocie i kolega ze Szwecji opowiada,

0: opowiadał mi, że ten film w Szwecji był zupełnie inaczej odbierany, że tam ludzie śmiali się tak, poszturkiwali się na sali kinowej, bo zobacz, oni mówią z naszym akcentem i ten akcent podobno był taki właśnie zabawny, nawiązujący do tej przeszłości Minnesoty. Mam jeszcze jedno pytanie związane z Jo Nesbø. Czy on jest niewolnikiem tej swojej serii? Czy on po prostu musi to pisać, bo od jakiego skoku w bok by nie zrobił, to i tak wydawcy chcą, żeby wracał do tej swojej najlepszej serii?
1: Niewątpliwie jego pozostałe książki sprzedają się gorzej, więc z perspektywy takiej wydawniczej, no to Harry jest tą kurą znoszącą złote jajka. Natomiast on sam pewnie przez to, że pisze inne rzeczy, jest w stanie odpocząć i kiedyś pamiętam taki wywiad, w którym on twierdził, że jeżeli nie będzie miał do opowiedzenia żadnej nowej historii o Harrym, to już tego nie zrobi. Do tej pory jakoś na razie to mu się udaje, chociaż no, przyznam szczerze, że nie jestem wcale zwolennikiem tego, żeby ciągnąć tą serię w nieskończoność. Ona jest już troszeczkę długa. No, nie wiem, co by się tam musiało wydarzyć, żeby nastąpił jakiś spektakularny restart zainteresowania. W tej chwili czytają już ją chyba wyłącznie starzy fani. No i teraz fani serialu według powieści Pentagram, więc to pewnie napędzi całą historię, więc można się spodziewać, że będą kolejne części. Czy stał się niewolnikiem? Pewnie trochę tak, bo to jednak jest takie wygodne miejsce, gdzie on może zawsze sobie uciec i kolejną powieścią potwierdzić niejako tą swoją popularność, bo tak jak mówię, inne jego książki takiej aż popularności nie zyskują.
0: Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościem Więcej niż kryminał był pan Rafał Chojnacki, ekspert, specjalista, miłośnik literatury kryminalnej skandynawskiej. Więcej na stronie dekare.pl. Do usłyszenia.
1: Dziękuję.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie. Autopromocja.
6: Kto zabija na polskich drogach? Co można wyczytać w dorocznych statystykach Komendy Głównej Policji? Czy najnowsze zestawienie za rok 2025 uspokaja? Czy piesi wciąż giną na chodnikach? Czy ubywa pijanych kierowców? A może tylko ubywa kontroli? O tym wszystkim porozmawiamy w audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie pomoc dla sadowników poszkodowanych przez przymrozki, zapowiedział minister rolnictwa. Polska jest ważnym dostawcą podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Amerykańskie cła to zła wiadomość dla nas, mówi minister Sikorski. 3 miesiące spędzi w areszcie mężczyzna podejrzany o atak nożem na wójt gminy Stara Kornica. Minęła północ. Ewa Worobiec, zapraszam. Sadownicy nie zostaną bez pomocy po przymrozkach. Od poniedziałku resort rolnictwa zaczyna szacowanie strat, zapowiada minister Stefan Krajewski.
2: Przymrozki ostatnich nocy doprowadziły do ogromnych strat w uprawach owoców. Rolnicy i sadownicy od kilku dni apelują o pomoc i domagają się rekompensaty za straty, jakich doznali. Minister Krajewski spotkał się dziś z sadownikami i rolnikami w województwie lubelskim. Zapewnił ich, że wszyscy, którzy stracili swoje

0: plony na pewno otrzymają wsparcie.
1: Dzisiaj nasza rola to wsparcie i pomoc wszystkim, którzy takiego wsparcia oczekują, takie wsparcie będzie.
0: Minister podkreślił, że resort ma już gotowy plan działania. Pierwszym krokiem będzie oszacowanie rozmiaru szkód w całej Polsce.
1: Od poniedziałku mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc, ale też zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
0: Sadownicy podkreślają, że przymrozki niemal całkowicie zniszczyły ich plony. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Prezydent Donald Trump poinformował o podniesieniu ceł na samochody z Unii Europejskiej w odwecie, jak twierdzi, nieprzestrzeganie przez wspólnotę umowy handlowej. Wcześniej Unia zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump w mediach społecznościowych. Polska jest ważnym dostawcą podzespołów dla przemysłu motoryzacyjnego. Zapowiedź USA to dla nas zła wiadomość, powiedział szef MSZ Radosław Sikorski w TVN24. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego o atak nożem na wójt gminy Stara Kornica, mówi aspirant Weronika Wujek z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
3: W minioną środę, tuż przed godziną 16, w budynku Urzędu Stara Kornica 42-letni mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem wójta gminy. Kobieta z obrażeniami ciała została przetransportowana lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala. Sprawca został zatrzymany na miejscu.
2: 42-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Poszkodowana kobieta przeszła operację. Napastnik był pracownikiem gminy. W majówkę rozpoczyna się sezon żeglarski na Mazurach. Policja przypomina, żeby przed wypłynięciem z portu sprawdzić prognozę pogody. Młodszy aspirant Bartosz Brzozowski z Komendy w Olsztynie mówi, co powinni być wyposażeni uczestnicy rejsu.
4: Oczywiście środki asekuracyjne w postaci kamizelek ratunkowych. Uważamy, że kamizelki asekuracyjne też są dobre, ale jednak to nie jest to samo. Koło, oczywiście bojka, wszystko co tak naprawdę może nam uratować życie. Rzutka ratownicza, no i oczywiście umiejętności.
2: Policja prowadząca akcję Bezpieczna Majówka kontroluje też stan trzeźwości kierujących łodziami. Ze względu na suszę lasy niemal w całej Polsce są zagrożone pożarami. Zabronione jest grillowanie w lesie i palenie ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi, przypomina Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Wiosna to jest okres, gdy my mamy w lasach najwięcej pożarów w ciągu roku. 90% tych pożarów wywołują ludzie, czy to w sposób świadomy, czy przypadkowy. W kontekście majowego wypoczynku w lesie, do którego oczywiście zachęcamy, przypominamy, że otwartego ognia nie można używać w lesie i w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu. To oznacza oczywiście, że nie można w lesie grillować ani rozpalać się ognisk.
2: Leśnicy wskazują, że wysokie zagrożenie pożarowe to efekt braku opadów oraz niskiej wilgotności powietrza. Od początku roku odnotowano ponad 2000 pożarów lasów.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Ostrzeżenia przed przymrozkami w nocy dla województw pomorskiego, podlaskiego, części województwa zachodniopomorskiego, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski oraz obrzeży województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. W dzień będzie słonecznie, temperatura od 16 stopni na obszarach podgórskich Karpat i w rejonie Helu 23 w centrum do 27 na zachodzie. Pięć minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
7: Marta Hoppe, Zapraszam. Dzisiaj wybierzemy się do lasu i sprawdzimy, czym zajmuje się leśnik. No bo czy to jest zawód, czy to jest misja? No i kim jest leśnik, a kim jest leśniczy? Czy to jedna i ta sama osoba, czy kryją się pod tą nazwą i hasłem dwie postaci? A w studiu gość,

0: Piotr Daniszewski, strażnik leśny z Nadleśnictwa Drewnica. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałam strażnik leśny, a tu wcześniej leśnik, leśniczy. Czy to są różne zawody, różne funkcje, czy wszyscy robicie to samo?
1: Nie jest to takie, nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednym zdaniem. Troszkę to się różni. Ja jestem zarówno leśnikiem, jak i mam stopień też leśniczego, ale pracuję jako strażnik leśny. Może zacznę od tego, co to jest w ogóle ten leśnik. Leśnik to jest osoba, która jest wykształcona w nauce leśnictwa. Taki leśnik nie musi wcale pracować w zawodzie. Natomiast leśniczy jest to już stanowisko w Lasach Państwowych. To stanowisko dzierży zwykle właśnie leśnik, czyli wykształcony w tym zawodzie.
0: Czyli leśnik jest leśniczym, ale nie każdy leśnik jest leśniczym,
1: ale każdy leśniczy jest leśnikiem. Troszkę to może jeszcze tak usystematyzuję, bo w Lasach Państwowych taką podstawową jednostką jest nadleśnictwo, czyli jest jeszcze taki nadleśniczy. Cała Polska jest podzielona na 429 nadleśnictw. W każdym jest właśnie nadleśniczy, on ma swojego zastępcę. I potem to nadleśnictwo podzielone jest mniej więcej tak na około 10 leśnictw. I to już jest taki mniejszy obszar, tak około 2000 hektarów lasu ma takie leśnictwo. I na tym terenie pracuje właśnie leśniczy. On ma zwykle jeszcze do pomocy podleśniczego, tak dla jasności. Oni wszyscy są leśnikami.
0: I czy tacy ludzie mieszkają w leśniczówce?
1: Leśniczemu przysługuje mieszkanie służbowe, czyli tak właśnie leśniczówka. Także leśniczówka to nie żona leśniczego, a budynek, w którym mieszka.
0: Ale rzeczywiście jest to budynek gdzieś na terenie tego nadleśnictwa? Jest to gdzieś w lesie, takie trochę ukryte, bo nam się kojarzy leśniczówka często z taką małą chatką drewnianą, być może jeszcze opalaną jakimś piecem.
1: Często właściwie się kojarzy w ten sposób.
0: I tak to wygląda.
1: Tak to wygląda. Zwykle właśnie były to takie osady na terenie leśnictwa, w którym dany leśniczy pracował. Często w głębi lasu, bo miał po prostu wgląd w miejsce pracy. To jest też takie trochę ułatwienie. Wbrew pozorom kiedyś to nie było wcale takie fajne, że się dostawało taką chatkę na uboczu, bo zimy bywały ostrzejsze.
0: Ale latem zazdrościli znajomi.
1: Myślę, że tak. Natomiast to też powoduje to, że ta praca wtedy staje się taką pracą wręcz 24-godzinną, bo przez cały czas jest się na terenie swojej pracy, cały czas się ten las dogląda. To ma swoje plusy, ma swoje minusy.
0: Czyli odpoczynek od pracy to właśnie nie wizyta w lesie, tak jak dla nas to jest wizyta, jest odpoczynkiem wizyta w lesie, tak dla leśników, leśniczych to pewnie wizyta w mieście, w galerii handlowej to jest ten odpoczynek.
1: Powiem, że wręcz przeciwnie. Tylko troszkę te wizyty inaczej wyglądają po prostu. Leśnicy to zwykle są pasjonaci i bardzo kochają przyrodę, lubią las, lubią w nim przebywać i odpoczywają również w lesie. Też spacerują sobie.
0: Da się głowę wyłączyć i nie sprawdzać, nie patrzeć, czy jakieś problemy się nie pojawiają.
1: Nie do końca.
0: Czy właśnie jakieś drzewa nie wymagają działalności jakiegoś zaangażowania naszego. Czy da się tak po prostu iść właśnie z myślą, jestem tu, żeby odpocząć.
1: Powiem trochę tak przekornie, że często żony leśniczych czy leśników, jak się spotykają, to mówią, ci to o niczym, tylko zawsze o tym lesie właśnie gadają. Więc nawet ten leśniczy leśnik, jak pojedzie gdzieś na wczasy, to ogląda ten las trochę tak fachowym okiem, patrzy, czy to fajnie rośnie, jakie tam zostały użyte różne rębnie, czy ten las jest zdrowy. Także troszkę to zostaje w głowie, przez cały czas jest się tym leśnikiem.
0: A jak się jest w pracy, to na czym polega ten zawód? Czy to jest praca raczej papierkowa i za biurkiem trzeba różne notatki sporządzać? Czy to jest właśnie ta praca w lesie, w terenie, gdzie tak jak dziś pan jest ubrany na zielono, taki typowo służbowy kolor, można się wtedy zaszyć i skryć w lesie. No tak szybko nas nikt nie znajdzie w takim stroju, ale czy to rzeczywiście jest praca w terenie?
1: Często chcielibyśmy, żeby w tym terenie jak najwięcej czasu spędzać, natomiast coraz częściej pojawia się jednak konieczność pracy też i biurowej. Leśniczy to jest też troszkę taki menadżer, taki zarządzający. On planuje wszelkie te roboty, potem się z nimi zleca je i rozlicza je, więc siłą rzeczy musi troszkę też przy tym komputerze popracować. Natomiast jak najbardziej jest to praca terenowa. Ja mogę się ze swojej strony też tak wypowiedzieć, bo jestem strażnikiem leśnym. To z kolei jest jeszcze troszkę inne zajęcia prowadzę. I troszkę inaczej mój zawód wygląda.

0: prawda? Natomiast gro czasu jednak spędzamy w lesie, patrolując, jeżdżąc, oglądając, nadzorując pewne roboty leśne. No nie ma chyba fajniejszego takiego otoczenia do pracy niż właśnie las.
1: Być może nawet nie ma problemu z kolegami, koleżankami z pracy, bo jeżeli idzie się do lasu samemu, no to nie ma kłótni takich, jak nieraz w robocie są.
0: Tak, chociaż czasami wydaje mi się, że mimo tego, że z tymi ludźmi, co może w mniejszej ilości się człowiek spotyka, to czasem te konflikty jakieś też wybrzmiewają.
1: No dobrze, ale na czym polega ta praca? Bo w sumie nie ustaliliśmy jeszcze, poza tym, że ma pan możliwość wyjścia do lasu i zobaczenia, jak wygląda ten las, ale co się w nim robi, w jaki sposób się o to dba?
0: Leśniczy, tak jak już wspomniałem, to jest taki zarządca, taki menadżer. On wykonuje określone zadania. Jego zadaniem jest zachowanie trwałości lasu, żeby ten las spełniał bardzo wiele różnych funkcji. Żeby on był zdrowy, żeby pełnił funkcje społeczne, czyli właśnie był taki przyjazny dla ludzi, ale też jedną z takich bardzo ważnych funkcji dla społeczeństwa jest dostarczenie wysokiej jakości drewna.
1: I po to również wchodzimy na ten drażliwy temat, że dlaczego wycinacie te lasy?
0: Wydaje mi się, że niekoniecznie drażliwy. Społeczeństwo im bardziej jest cywilizowane, im bardziej takie wysokie w rozwoju, tym więcej drewna wbrew pozorom potrzebuje. I to jeszcze drewna wysokiej jakości. Jest to surowiec odnawialny. Może nam się wydawać, że to cięcie tego lasu to jest takie bardzo nieprzyjemne, ten widok nie jest sympatyczny i tak jest dla leśników również. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że w bardzo szybkim okresie ten las znowu przybiera formę takiego już uprawy, później jakieś tam tyczkowiny, drągowiny i bardzo szybko leśnicy mają obowiązek odnowić powierzchnię w ciągu 5 lat. To też tam wynika z pewnych różnych rzeczy, o tym można też długo opowiadać. Natomiast też chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Ten leśnik to jest jeszcze bardzo dobry obserwator i musi być bardzo dobrym obserwatorem, szczególnie tych procesów zachodzących w przyrodzie. Leśnicy podglądają właśnie tą przyrodę. Podglądając tą przyrodę, zauważyli, że drzewa po prostu też kończą swój żywot. I no, staramy się właśnie w sposób taki zbliżony do naturalnego te lasy odnawiać. Niektóre gatunki, szczególnie już dominująca taka królowa naszych polskich lasów, czyli sosna, to jest taki gatunek, który rośnie na niezbyt żyznych glebach, stąd ta jej obecność też w Polsce. Nie ma jakichś takich dużych wymagań wilgotnościowych, dlatego w Polsce jest jej najwięcej, ze względu właśnie na gleby tutaj występujące. Zresztą rośnie ona najlepiej w całym świecie, właśnie w Polsce.
1: Królową.
0: Jest królową, ale też mówiono o tym, że nawet w czasach średniowiecznych wielu królom zależało, żeby mieć maszty właśnie z sosen masztowych, pochodzących właśnie z Polski. I leśnicy, widząc jak się ten gatunek zachowuje naturalnie w przyrodzie, no właśnie w ten sposób go odnawiają. A dzieje się to w ten sposób, że on jako gatunek lekko nasienny, taki czysto podręcznikowo, na czystej powierzchni te nasionka wpadają sobie, wyrasta ta sosenka, rośnie, aż przychodzi jakiś kataklizm, nie wiem, pożar, wiatrołomy i tak dalej. I znowu na tej czystej powierzchni nagle znowu pojawiają się te gatunki lekko nasienne, czyli właśnie sosna. Stąd sposobem, najłatwiejszym sposobem jej odnawiania jest właśnie wycinanie kawałka lasu i potem w to miejsce posadzenie nowego pokolenia sosen.
1: Rozmawiałam ostatnio z leśniczym z nadleśnictwa Spychowo i powiedział mi, porównał właśnie też trochę to ścinanie drzewa na drewno, jak uprawa zboża, czyli rolnik sieje zboże wiosną, zbiera je później pod koniec lata. Leśnik podobnie, sadzi drzewa po to, żeby je zebrać, tylko nie w tym samym roku, ale po wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Ale to można tak porównać, czyli my tutaj na rolników się nie denerwujemy, że ścinają za zboże, a jak widzimy wycięte drzewa w lesie, to gdzieś tak człowiek się denerwuje
0: się
1: z tym nie zgadza, że to jest cięcie, ale to jest też taka sama uprawa, tylko no, trwająca wiele, wiele lat.
0: Trafne porównanie, natomiast tutaj no, trzeba właśnie pamiętać o tym, że ten plon uzyskujemy mniej więcej po 3 pokoleniach pracy leśników, czyli to jest bardzo długi okres. Natomiast leśników bronią też liczby i statystyki. Odkąd skończyła się II wojna światowa, lasów w Polsce przybywa, i przybywa jeszcze drewna w tych lasach. To jest bardzo ważne. To są różne metody właśnie badawcze w nauce leśnictwa, dzięki którym możemy stwierdzić, ile konkretnie w danym rosnącym lesie mamy drewna. Bardzo, to już są nawet dość zaawansowane techniki i leśnicy w bardzo dużym przybliżeniu potrafią określić, ile tego drewna

0: drewna jest. Stąd wiemy, że tego drewna przybywa w polskich lasach. Oczywiście pojawiają się różne problemy. Tutaj Polska, wbrew pozorom, jest krajem, który cierpi na deficyt wody chociażby. I to jest dla lasów bardzo duży problem. Na pewno państwo zaobserwowali, że już nie ma takich zim jak kiedyś.
1: Poza tą ostatnią,
0: ale chociaż ona też była taka.
1: Ale wcale nie zrobiła aż tak dużo dobrego, jak mieliśmy nadzieję, że się wydarzy.
0: Dzieciaki się trochę wybawiły na śniegu, więc to było takie fajne.
1: Ale więcej wody w przyrodzie wcale się nie pojawiło.
0: Nie. Wydaje mi się, że ważne jest oczywiście, żeby było chociaż trochę tego śniegu, ale mimo wszystko, szczególnie tu na Mazowszu, to odczuwamy duży brak wody.
1: Chciałam zapytać o to wycinanie drzew, jak to jest wybierane, gdzie jest ta wycinka, no bo mówił pan o tym, że są takie drzewa, które same obumierają, że chorują. No to na pewno takie drzewo pojedyncze w skupisku innych będzie wycięte, ale czy są też takie, jak ten rolnik ma pole i to jest teraz to pole do wycięcia, czyli ten las do wycięcia sadzony 3 pokolenia temu, czy to są właśnie pojedyncze drzewa wycinane ze względu na to, że jest za ciasno, że jest jakieś chore, uszkodzone, w jaki sposób właśnie wybierane jest to drzewo, które będzie drewnem?
0: To już właśnie wracamy troszkę do tematu tej pracy leśnika. To jest właśnie już zadanie leśniczego. To też nie jest jego taka pomysłowość, gdyż on bardzo musi, to jest jego obowiązek, bazować na planie urządzania lasu. To jest dla leśników, można powiedzieć, taka biblia, taki zbiór wytycznych, co będziemy robić. On jest sporządzany dla każdego leśnictwa na okres właśnie 10 lat. Co będziemy przez te 10 lat w danym leśnictwie robić? Ten plan sporządzają urządzeniowcy, to też są zwykle leśnicy, czyli wykształceni w tym zakresie, z bardzo dużym bagażem, takim doświadczeniem terenowym. Oni sobie taksują te lasy, widzą, określają, jakie są potrzeby, potem tam hodowlane do tego lasu, więc to nie jest tak, że sobie idzie ten leśniczy i wybiera, co już tam się nadaje do tego cięcia, tylko to właśnie jest wszystko planowo. Tam jest bardzo wiele czynników, które wpływają, o tym też można cały dzień opowiadać, jak są tworzone te plany, z czego to wynika, i tak dalej. Natomiast tak pokrótce powiem, że są określone po prostu powierzchnie, które są do całkowitego jakby wycięcia. To są tak zwane te zręby. One też są bardzo różne. Staramy się przebudowywać te drzewostany, gdzieś tam wyszukiwać właśnie jakieś rzeźniejsze kawałki gleby, gdzie te możemy wprowadzić gatunki liściaste, jakieś wymagające właśnie tej rzeźniejszej gleby. To wtedy się wycina takie mniejsze gniazda, my je nazywamy, i tam wsadzamy właśnie, sadzimy te gatunki bardziej wymagające. Natomiast często jest tak, że to właśnie ten fragment, gdzie wycinamy zupełnie las, no to jest zrąb i tam sadzimy sosnę gdzieś z takimi pasami brzozowymi. Te pasy pełnią funkcję z kolei przeciwpożarowe. To też kolejny temat. Natomiast jeszcze w międzyczasie od posadzenia do ścięcia leśnicy również dbają o las. A to dbanie to nie na zasadzie takiej, że chodzimy z jakąś szufelką i zmiotką i gdzieś tam coś czyścimy.
1: Albo z konewką i podlewacie.
0: Albo z konewką i podlewamy, bo to się nie da w ten sposób. Tylko właśnie te zabiegi pielęgnacyjne polegają na pewnym wycinaniu jakichś gatunków inwazyjnych, jakichś gatunków niepożądanych, jakichś wadliwych drzewek. To już staramy się na tych pierwszych etapach wzrostu lasu wykonać. Natomiast jak już ten las dochodzi do takiego pełnego zwarcia, już się samoczynnie drzewa niektóre zaczynają wydzielać, czyli zamierać, bo to jest też kolejna taka rzecz. Człowiekowi wydaje się, że las to jest taka ostoja spokoju, ciszy, zielony kolor, uspokaja.
1: Jak nie będziemy przeszkadzać, to będzie rósł.
0: Tak, i tak będzie. I on będzie rósł. Tam no, ten śpiew ptaków, ta zwierzyna leśna, no wspaniałe miejsce. Natomiast tak z biologicznego punktu widzenia to jest nieustanna wojna. Wszystkie organizmy w tym lesie są od siebie co prawda zależne, ale one ze sobą bardzo silnie konkurują. Konkurują o przestrzeń, o dostęp do wody, o to, żeby o składniki odżywcze.
1: O słońce.
0: O słońce, oczywiście, o dostęp do słońca. Stąd właśnie w lesie drzewa rosną w górę, nie rozrastają się na boki, te ich gałęzie nie są porozrastane na boki, że konkurują o dostęp do światła. Mało tego, obserwujemy przecież, że część gałęzi obumiera właśnie pod koronami drzew i to się wiąże z tym, że tam już to słońce nie dociera w odpowiednich ilościach. No i tutaj właśnie znowu pojawia się ten leśnik obserwator i on sobie zauważył, że pewne drzewka wydzielają się, czyli właśnie w fazie pewnego wzrostu naturalnie obumierają. i staramy się troszkę tak krok

przed tą naturą te drzewka wyciąć, pozyskać i dzięki temu mamy drewno. I tak jak jeszcze wracając troszkę, w tym okresie środkowym, powiedzmy, wzrostu, leśnicy wykonują trzebierze. To jest takie wycinanie, tak na chłopski rozum, wycinanie niektórych drzewek, żeby te, które pozostały,

0: Możemy tu nawiązać do naszego ogródka działkowego. Czasami trzeba marchewki też przerzedzić.
1: Tak, przepielić.
0: Przepielić, wyrwać kilka, żeby właśnie nie były same malutkie, tylko żeby te, co zostaną, mogły dać lepsze plony. To podobnie działa w lesie.
1: To też jest tak...
0: Tylko znowu w skali lat, a nie sezonu.
1: Las bez leśników też by sobie oczywiście poradził. Natomiast pytanie, co my chcemy też osiągnąć? Tutaj musi być zachowany taki balans między tymi właśnie wszystkimi funkcjami lasu, na których nam zależy. Na tym, żeby właśnie ten las był zarówno miejscem wypoczynku dla społeczeństwa. Ja akurat pracuję w lasach tu podwarszawskich, to no, widzę, że ten las jest potrzebny ludziom i jest bardzo eksploatowany. Natomiast wszyscy ci ludzie, no nie ma chyba człowieka, który nie korzysta z drewna, czyli po prostu ściętego lasu. No drewno nie bierze się ze sklepu drewnianego, tylko po prostu z lasu.
0: Później się bierze, ale na początku
1: tak,
0: musi
1: oczywiście, to
0: wyjechać
1: takie
0: z lasu.
1: Skrót myślowy. Nie ma też się czego bać. Ktoś taki mądry, któremu się bardzo nudziło, obliczył, że drewno ma ponad 30 tysięcy unikalnych zastosowań. No jak na razie nie znaleźliśmy po prostu lepszych materiałów. Mało tego, gdzieś czytałem artykuł, że nawet w nowoczesnym budownictwie i to tym takim bardzo, bardzo wysokich budynków wracają właśnie elementy drewniane.
0: A jeżeli dobrze zaplanujemy tę gospodarkę leśną, no to drewna nam nie zabraknie, bo jak pan wspomniał, lasów mamy więcej niż przed wojną. A czy leśniczy, leśnik dba też o zwierzęta, które mieszkają w lesie? Te większe zwłaszcza?
1: Tutaj bym troszkę oddzielił, ponieważ zwierzyną leśną zajmuje się gospodarką w ogóle łowiecką, zajmują się myśliwi. Polski Związek Łowiecki.
0: Macie konflikt?
1: Niekoniecznie. Wydaje mi się, że dużo leśników jest też myśliwym. Ja akurat nie jestem. No wiąże się to z tym, że oni też pracują w lesie. To też jest, bym powiedział, taki troszkę temat wrażliwy obecnie. Natomiast ja podchodzę do tego tak, że człowiek już tak bardzo zaingerował w przyrodę, że troszkę musimy w niektórych momentach jej pomóc albo ograniczyć pewne szkody. Bardzo rozwinęło się rolnictwo, co z kolei stworzyło wielką bazę pokarmową dla dziko żyjących zwierząt. A one tak mają w biologii, że jak mają jedzenie, to się po prostu rozmnażają. Bardzo teraz taki jest aktualny temat dzików chociażby w dużych miastach. No, związane jest to z tym, że te lasy są właśnie żyzne, mają sporo tego pożywienia. Okoliczne pola uprawne również dostarczają masę pożywienia dla tej zwierzyny. Ona się rozrasta i to pojemność jej środowiskowa w lesie coraz bardziej się kurczy. I te zwierzęta po prostu wychodzą z tych lasów. Mało tego, ten dzik jest jeszcze dość inteligentnym zwierzęciem, więc jeśli skojarzy miejsca przebywania ludzi z dostępnością pokarmu, to będzie się tego pokarmu domagał. I to będzie taki konflikt coraz częstszy właśnie dziki na obrzeżach miast.
0: Czyli leśniczy niekoniecznie ze zwierzętami, tutaj na myśliwego trzeba liczyć?
1: To znaczy nie do końca. W niektórych nadleśnictwach są prowadzone też tak zwane OHZ-y, ośrodki hodowli zwierzyny. To jest też takie coś na wzór koła łowieckiego, tylko że prowadzonego przez leśników, więc tutaj też zajmujemy się tą zwierzyną łowną. Oczywiście w jakichś surowych zimach staramy się dokarmiać zwierzynę, natomiast to też są różne badania prowadzone i no, drapieżniki zaczęły kojarzyć te miejsca do karmiania z dostępnością z właśnie tych jeleniowatych. Na pewno leśnicy uzupełniają sól w lizawkach, bo to jest też również potrzebne jeleniowatym do prawidłowego rozwoju. I o tą sól jest dość ciężko w zimie. Stąd na przykład czasami obserwujemy właśnie jakieś łosie zlizujące sól drogową.
0: Z samochodów na przykład.
1: Czy z pobocza. Na pewno leśnicy również zależy im na tym, żeby ptaki miały się w bardzo dobrej kondycji. W ogóle wszystkie zwierzęta, żeby się miały w dobrej kondycji. Nie ma czegoś takiego jak szkodnik, tak? Szkodnik to jest jakieś takie trudne, stworzone przez człowieka pojęcie, bo wszystko w przyrodzie jest potrzebne. Każdy gatunek, łącznie z komarami, które są jakimś tam utrapieniem. Natomiast no faktycznie czasami tak jest, że niektóre chociażby owady uznajemy za szkodniki, bo bardzo nam przeszkadzają. przeszkadzają właśnie w pozyskiwaniu czy otrzymywaniu dobrej jakości drewna, bo powodują jakieś tam zamieranie właśnie lasów. I to jest wtedy dla nas szkodnik. Natomiast leśnicy właśnie dbają też chociażby i o ptaki, które są naturalnym takim wrogiem dla pewnych owadów szkodliwych.

0: Na pewno leśnicy również zwracają uwagę chociażby na mrowiska. To też jest też bardzo taki ważny dla nas aspekt, żeby te mrówki sobie żyły w dobrej kondycji, bo to są takie naturalne sprzątacze lasu.
1: W lesie nieustająca wojna, tak jak pan wspomniał, ale ten las po prostu żyje. A czy pan jest w stanie zagubić się w swoim lesie, w tym, w którym pan jest strażnikiem? To zdarza się pomylić drogę i zaszyć na długo.
0: Nie zdarzyło mi się, chociaż myślę, że fajnie by było czasem się tak właśnie poczuć niepewnie. Nie zdarzyło mi się zgubić. Wbrew pozorom nasze lasy są, mimo tego, że to są dość duże kompleksy, chociażby tutaj pod Warszawą, tak się wydaje, ale mamy jeden kompleks, który liczy prawie 6 tysięcy hektarów litego drzewostanu, więc to jest naprawdę sporo i jest się gdzie pogubić.
1: Ale wiadomo, że za trzecią sosną w lewo, a potem za czwartym dębem
0: w prawo.
1: Znamy
0: dobrze ten lasy, tak, jak najbardziej. Mamy swoje sposoby właśnie na odnajdywanie się w lesie. Na pewno polecam zabrać naładowany telefon komórkowy. Jeśli gdzieś już się zgubimy w tym lesie, to wystarczy znaleźć jakiś słupek podziału powierzchniowego i mając już te parę cyferek, które tam na nim są napisane, to bez problemu leśnicy są w stanie odnaleźć państwa.
1: I dotrzemy do domu, a my dotarliśmy do końca naszego spotkania. Piotr Daniszewski, leśnik Straż Leśna z Nadleśnictwa Drewnica był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ale z panem Piotrem jeszcze się spotkamy, mam nadzieję. Marta Hoppe, dziękuję za dziś. Do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Proszę państwa, w święto pracy 1 maja porozmawiamy, no o czym można porozmawiać? Oczywiście o pracy, a konkretnie o środowisku, jakim jest zakład pracy, korporacja czy przedsiębiorstwo. Ciekawi nas i w rozmowie będziemy o tym wspominać, jaka w ogóle tam panuje atmosfera, jakie są międzyludzkie relacje i czy ten stan wpływa na dobrostan zdrowia. Artur Wolski, przedstawiam eksperta, jest nim Artur Orzełowski, pan jest psychologiem, psychoterapeutą i przedsiębiorcą. Jest pan praktykiem, który tak każdego dnia łączy ten bezwzględny świat biznesu z taką intymną przestrzenią gabinetu terapeutycznego. Okazuje się, że ci mocni szefowie korporacji też mają potrzebę, żeby odwiedzić psychologa. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie.
4: No i miło mi, że w święto pracy przyszedł pan do nas, żeby o tym porozmawiać. Proszę pana, czy osoba zarządzająca na przykład korporacją, która uchodzi w pracy za no, takiego boga i kogoś decyzyjnego, ta osoba może zrobić absolutnie wszystko, to jest taki specjalny gatunek ludzi z mega odpornością na stres, no bo wizerunkowo tak to wygląda. Twardy facet albo szefowa, która tym trzęsie. Wygląda na to, że te osoby dla zysku i rozwoju firmy są w stanie zrobić absolutnie wszystko. No i jaka jest prawda?
5: Niestety nie wygląda to w taki sposób, jak oglądamy z zewnątrz, nad czym ja ubolewam, dlatego że ten obraz, który my widzimy, który widzą osoby młode, jest to obraz, do którego bardzo często dążą i uważają, że właśnie tak ma wyglądać odporność psychiczna.
4: A ponieważ jest zachęta też finansowa, no bo wiadomo, że jak się zarządza dużą firmą, to się dobrze zarabia, są i dodatkowe apanaże, więc czasami brną tą ścieżką awansu, żeby tylko dotrzeć i żeby rzeczywiście znaleźć się w tym centrum zarządzającym.
5: Zgadza się. Natomiast no, to są osoby, które nie mają odporności psychicznej i prawda jest na tyle brutalna, że to jest tak, jakbyśmy ubrali jakąś zbroję zewnętrzną i wchodzili gdzieś w ogień, wchodzili do lasu, żeby nic nas nie zaatakowało, więc to, co te osoby pokazują, to jest taka zewnętrzna zbroja i my to widzimy, tą zewnętrzną zbroję. U mnie w gabinecie na co dzień niestety ci liderzy, bardzo często z pierwszych stron gazet, z którymi się spotykam, nie siedzą tak pewni siebie, nie wyglądają w taki sposób, jak ich widzimy na co dzień. I
4: można powiedzieć, że król jest nagi.
5: Tak,

0: Dokładnie tak. Bardzo często słyszę, że Artur, to jest jedyne miejsce, gdzie ja tak naprawdę mogę pokazać siebie i kim jestem. I jeżeli jeszcze na pierwsze wizyty takie osoby bardzo często gdzieś przychodząc po pomoc, siedzą bardzo pewnie siebie, mają jeszcze taką maskę, że właściwie oni tylko potrzebują w jednym obszarze tego wsparcia.
1: Pewnie też nie wierzą, że ta pomoc jest im potrzebna.
0: Poszedłbym dalej. Bardzo często te osoby przychodzą z gotowym planem, żeby przekazać, jak psycholog czy psychoterapeuta ma im pomóc.
1: No bo przecież
0: mają gotowy plan.
1: W korporacji tak jest, więc panu też dają zadania i system nakazowo-rozdzielczy. Myślą, że podziała tak samo u pana w gabinecie.
0: Dokładnie tak to działa. Po paru wizytach okazuje się, że te osoby siedzą już całkowicie inaczej. Siedzą rzeczywiście skulone, siedzą takie obnażone i to, co pan powiedział, król jest nagi.
1: A jak z punktu widzenia wiedzy psychologicznej wyjaśnić, dlaczego osoby zarządzające tymi wielkimi strukturami, które właśnie w świetle kamer wydają się być nieugiętymi, twardymi ludźmi sukcesu, u pana w gabinecie stają się małymi myszkami?
0: Nawiązuje się relacja. Widzą, że rzeczywiście te spotkania mają doprowadzić do tego, żeby zrobić dobrostan, doprowadzić ich do dobrostanu i rzeczywiście po kilku spotkaniach widzą swoją bezradność. Czasami nawet tak się bawię, że słuchaj, jeżeli mnie nie przekonasz podczas pierwszego spotkania, po co potrzebujesz tej psychoterapii, to nie rozpocznę z tobą tej psychoterapii. I to też fajny proces się rozpoczyna, ponieważ sięgają w głąb siebie i już nie mówią tym, że mają chwilowy kryzys, że coś mi tam nie wychodzi, tylko rzeczywiście sięgamy głębiej. Bardzo często dochodzimy do tego, że to, co pokazują na co dzień, to są takie maski, które zakładali bardzo często od dzieciństwa.
1: A to jest bardzo dobry myk i wybieg w psychoterapii, jak rozbroić granat, z którym przychodzi klient, pacjent i czuje się pewny siebie i uważa, że zjadł wszystkie rozumy, a pan mu po prostu wyciąga zawleczkę i zostawia go pan z tą bombą, która może mu wybuchnąć w ręku. Jak on sobie zda sprawę, że jest nie halo, to mięknie.
0: Dokładnie tak, ale ta zmiana musi być poprzedzona tym, żebyśmy zobaczyli, że jesteśmy bezbronni. Uczą się te osoby na tych spotkaniach, że tak naprawdę odporność psychiczna to nie jest bycie twardym, że odporność psychiczna
1: to nie jest właśnie bycie doskonałym, to zupełnie na czym innym polega, czyli trzeba się nauczyć w ogóle całego tego terminu i całej tej ścieżki. A żeby w ogóle wejść w takie relacje z taką osobą, takim menadżerem, który wie wszystko i któremu wszyscy zazdroszczą, że on jest na świeczniku, przyjeżdża do pracy pięknym samochodem, zarabia krocie, wakacje spędza, ho, ho, ho, w takich miejscach, o których możemy tylko pomarzyć, to jak się podchodzi do takiej osoby, bo to jak do jeża trzeba podejść, no, żeby przede wszystkim nawiązać tę relację i zdobyć zaufanie tej osoby, żeby ona się otworzyła i żeby zechciała wyłożyć kawę na ławę.
0: Tak, akurat w mojej pracy bardzo często ten dystans jest skracany tym, że te osoby widzą, że również jestem przedsiębiorcą, że również zarządzam spółkami, że tak naprawdę bardzo często robię to, co oni robią. Muszę tymi ludźmi zarządzać i patrzą i widzą, że jednak da się inaczej, że nie trzeba udawać twardego, doskonałego, można pokazywać swoje słabości i być innym człowiekiem.
1: I to pomaga, tak? A udaje się dojść do takich wniosków, jaka jest cena tego zbudowanego pancerza ochronnego?
0: Tak, bardzo często. I to bardzo często te osoby zdają sobie w pewnym momencie sprawę, że nie potrafią na spotkaniach odpowiedzieć, dobra, a powiedz mi, po co ci to, co robisz? Co ci daje kolejny awans? Co ci dają kolejne zarobione pieniądze, skoro wiesz, że siedzisz i płaczesz, ponieważ czujesz tą samotność wokół siebie, ponieważ nie możesz być szczery w relacjach z innymi ludźmi i widzisz, że masz depresję.
1: A może to wciąga tak mocno i to działa trochę jak narkotyk, jak uzależnienie się od sukcesu, od robienia kolejnych pieniędzy, od wspinania się na tą drabinę, już nie wiadomo, gdzie jest ten ostatni szczebel na tej drabinie.
0: Tak, jeżeli my sobie nie odpowiemy w pewnym momencie naszego życia, jaki mamy cel w życiu. Jeżeli nie będziemy tych celów później sprawdzać, testować, jeszcze raz definiować na nowo, to my rzeczywiście wpadamy w taką pułapkę. Dzisiaj ja w gabinecie mam osoby, które mają kilka luksusowych samochodów, mają willę, ale okazuje się, że one spełniały marzenia swoich kolegów. One spełniały marzenia swoich rodziców i te przemiany, które ja widzę, że nagle ktoś po po wizytach na terapii.

0: z pewnością nie nauczymy się na studiach, nie nauczymy się z książek. Nauczymy się z kontaktu z drugim człowiekiem, z praktyki. Ta wiedza teoretyczna, którą zdobywamy, jest niezwykle ważna, natomiast ta praktyczna jest bezcenna. I tak, ja przechodziłem też drogę, gdzie na własnych błędach doświadczałem rzeczy, których nie powinno się robić. Przede wszystkim jednym z takich tych ludzi, którzy do mnie trafiają, największych błędów, to jest takie, jeżeli pracują w korporacjach na wysokich stanowiskach, to jest takie zamknięcie w bańce. Czyli ja jadę, 12 godzin pracuję, wracam zmęczony do domu, padam, jadę, pracuję, padam i w weekendy bardzo często jest to alkohol lub inne używki.
1: Jak przyjedziemy do domu, to jeszcze jest tysiące pewnie telefonów. Jeszcze w dalszym ciągu jesteśmy w pracy, bo ciągle coś się dzieje i trzeba podjąć jakąś decyzję, bo jak się tego nie zrobi, to może być strata.
0: Dokładnie. Taki fajny przypadek, który miałem, jednego prezesa dużej korporacji międzynarodowej, co pracował po 16 godzin, mówił: Artur, ja chciałbym, żeby terapia u ciebie pomogła mi zejść do 12 godzin pracy dziennie i to będzie dla mnie sukces. Ta osoba już dzisiaj nie pracuje w tej korporacji, robi całkowicie coś innego i jest naprawdę, naprawdę szczęśliwa. Natomiast ja powiedziałem jej: wiesz co, a weź wyjdź z tej bańki, gdzie jesteś tylko w korporacji, gdzie uważasz, że to jest taka rodzina, bo przecież jest mówione, że my jesteśmy braćmi, my jesteśmy taką rodziną, więc ja pracuję dlatego, wracam do domu zmęczony, a wyjdź, wsiądź w autobus, wyjdź ze swojego luksusowego samochodu, idź na spacer do ludzi.
1: Zobacz, jak ludzie żyją, tak, jak wyglądają, co robią, jak spędzają swój wolny czas i myślę, że czasami te bardzo bogate osoby trochę może nawet zazdroszczą tym tak zwanym normalnym, że mają takie fajne życie, że potrafią wyjść do teatru, do kina, że się potrafią nacieszyć sobą, że jeszcze ze sobą gadają, chcą być ze sobą. No może nie mają takiej kasy, ale żyją tak bardziej po ludzku, normalnie. Natomiast tak, oni mają wszystko sztuczne.
0: To otwiera oczy. Ja pamiętam, jak ta osoba wróciła po całym dniu spaceru na mieście, jeszcze nie autobusem, ona mówi: Artur, ja się czułem jak w jakiejś powieści, jak w jakiejś książce, jakbym się cofnął 200 lat wstecz i to było dla mnie niesamowite doświadczenie. Ale tego typu rzeczy zaczęły zmieniać jego życie. Ja mówię: to teraz, co było twoją pasją w dzieciństwie, którą rzuciłeś? Garncarstwo. Mówię: zapisz się. Idź na zajęcia i
1: ulep jakiś garnek.
0: Dokładnie.
1: Spróbuj, zrób to sam.
0: Ci ludzie doświadczają w tych momentach czegoś, czego przez całe swoje życie, odkąd zaczęli pracować w korporacji, nie doświadczają. I to są bardzo proste czasami rzeczy, żeby zmiana nastąpiła.
1: To jest jakiś pewien proces, natomiast na początku to wciąga i wkręca, no bo sukces smakuje, pieniądze smakują, ludzie się podniecają, że na koncie puchnie im ilość kasy, która tam jest. I jeżeli ktoś ma jeszcze słabą psychikę i nie ma specjalnie dobrej bazy wartości wyniesionych z domu, to nie wiem, czy to w jakiś sposób też nie skrzywia naszej psychiki i nie stajemy się osobami takimi zarozumiałymi, że to świat to jest nasz, bo sobie wszystko możemy kupić, a ludzie, ci, którzy nie mają, są nic nie warci, bo muszą nam usługiwać. No i to, krótko mówiąc, niesamowicie wciąga i nakręca. No i musi się coś wydarzyć, że coś pęknie, noga się powinie, a czym wyżej się wejdzie, tym upadek jest bardziej bolesny. No i co? I potem okazuje się, że po sukcesie przychodzi pustka, nie mamy nic, no i pojawia się depresja.
0: Dokładnie. Zdarzają się osoby, które awansują na najwyższe stanowisko w firmie i nagle następuje załamanie, ponieważ dobiegł do mety, on zobaczył, że tam nic nie ma. I to jest ta pustka, o której właśnie pan wspominał.
1: A jaka jest cena życia prywatnego u tych zarządzających, menadżerów, którym no, cały świat zazdrości pozycji, pieniędzy, wszystkiego, wizerunku, to, że media się na nich rzucają, że są na pierwszych stronach gazet, w sieci, w internecie, wszędzie jest ich pełno, no bo wszyscy się nimi zachwycają. A jak to rzutuje na ich życie prywatne, na rodzinne, jakimi są ojcami, matkami?
0: To z gabinetu też podzielę się. Bardzo często po 15 latach życia siedzi w gabinecie i mówi: Artur, ja jestem 15 lat z tą kobietą, okej. Ja już wiem, że moja gonitwa za sukcesem to nie jest to, co daje mi szczęście i co chcę. Natomiast uważam, że powinienem się rozejść z tą kobietą, ponieważ ja jej nie znam. My nie chcemy ze sobą być. I to bardzo często. Ja mówię: opowiedz mi o tej relacji, opowiedz mi o tej kobiecie. Opowiada. Ja mówię: to umówmy się, że niech ona przyjdzie do mnie bez ciebie.

0: Chodzi bardzo często ten współmałżonek do mnie na terapię. Pytam się, jak wygląda z jego strony i ja później mówię, wiesz co, wy w ogóle się nie znacie. To, co ty mówisz o tej osobie, to jest nieprawda. I zaskakujące jest, że daję takim osobom bardzo proste zadania, takie jak robią osoby, które się spotykają na pierwszych randkach. Czyli dostają zadania, w których zaczynają się poznawać. Ja pamiętam, jak jeden z kolegów tam wysłał rodziców, którzy chcieli się już rozwieść, i on mówi, Artur, ja nie wiem, co ty zrobiłeś, oni się chcieli już rozwieść. Ja mówię, tak, bo się nie znali. Przez 15 lat gonili za sukcesem i się nie znali, a nic nie zrobiłem. Pokazałem im zadania, jak się mają poznać, a on mówi, wysyłają mi z Hiszpanii serca rysowane na plaży. I naprawdę czasami niewiele trzeba. My musimy po prostu zobaczyć, że my nie byliśmy w tym miejscu, co trzeba i jesteśmy przez te 15 lat innymi ludźmi i te osoby, które mamy w domu, też mogą być innymi.
1: To jak wygląda moment, w którym człowiek odzyskuje taką sprawczość, radość zbudowania relacji z tym drugim człowiekiem, jak się dowiaduje, że przeżył z nim połowę życia, nic o tej osobie nie wie i próbuje ją na nowo poznać, że udało się utrzymać rodzinę, że się ludzie nie rozwiedli, że nie wyrzucili do śmieci. Iluś lat przeżytych razem i to, co im się udało zbudować. Co oni mówią? Jak się uda komuś rzeczywiście ten pancerz zrzucić i zbudować zupełnie nowy, wyrobią sobie te mięśnie odporności psychicznej. No i zaczynają trochę inaczej myśleć, jak zarządzać tą korporacją.
0: Dla mnie to jest to, co ja widzę, to jest nieopisane szczęście tych ludzi. Przychodzi człowiek całkowicie inny do tego gabinetu, a całkowicie inny człowiek wychodzi. I naprawdę to się tak dzieje, ponieważ jeżeli spojrzeć na twarz tych ludzi, na mimikę, to w jaki sposób siedzą, to jak mówią. Oczywiście nigdy nie kieruję, prawda, czy on ma iść w tą stronę, jak ktoś się chce rozstać, czy ma iść w drugą stronę. Ja mówię, moim zadaniem jest to, żebyś podjął decyzję jak najbardziej racjonalną.
1: Czyli jest pan człowiekiem, który rozdaje szczęście.
0: I to mi daje bardzo dużo szczęścia. Właśnie ta misja obserwowania, w jaki sposób człowiek się zmienia i odkrywa swoje szczęście. To jest coś, czego nie da pieniądz i ja myślę, że te osoby tego się też uczą, że to nie pieniądze dają szczęście. Szukają tego gdzie indziej.
1: Proszę państwa, no i to jest bardzo ładna puenta w dniu Święta Pracy, gdzie o tej pracy sobie troszkę porozmawialiśmy, żeby rzeczywiście podchodzić do tego mądrze, z rozsądkiem, z wiedzą, z dystansem, żeby w tej gonitwie za pieniędzmi, za pozycją, za bycie taką osobą sprawczą, której właściwie wszyscy wszystkiego zazdroszczą, żeby zachować człowieczeństwo, żeby nie zgubić siebie, żeby nie zwariować po prostu. I o tym opowiedział dzisiaj w audycji Artur Orzełowski. Pan jest psychologiem, psychoterapeutą i przedsiębiorcą. I wszystko to pan przerobił na swoim własnym kręgosłupie. Odkrył pan pewne bardzo proste prawidła. No i teraz rozdaje pan szczęście innym. Okazuje się, proszę państwa, że to działa.
0: Dokładnie działa i pamiętajmy, że nie musimy być doskonali i nie bójmy się przyznawać do swoich słabości. Dziękuję państwu i dziękuję panu serdecznie.
1: Artur Wolski, ja też bardzo dziękuję i przypominam, że audycje Samozdrowie są od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Weekend kulturalny.
3: Maja Kluczyńska-Majowo, witam państwa w ten pierwszy majowy weekend. Wraz ze mną dyrektor festiwalu filmowego, filmów dokumentalnych, pan Artur Lipkart. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani.
3: 23. Millennium Dogs Against Gravity. Bardzo wiele przeróżnych filmów dokumentalnych. Gdzieś przeczytałam, że blisko, panie dyrektorze, blisko 180 filmów. To tak. Dużo, prawda? Duża
4: dużo.
3: Propozycja
4: to
3: dla
4: dużo.
3: Widzów.
4: Tak, to dużo, ale no, postaramy się, aby znów było w czym wybierać. Adresujemy nasz festiwal do masowego widza i widzki, więc dla każdego coś ciekawego, czy to z dziedziny kultury, czy to z dziedziny polityki, spraw społecznych. Też dwie komedie dokumentalne, więc Każdy sobie coś ciekawego dla siebie znajdzie.
3: 7 miast w Polsce, 8 maja, 17 maja. To jest ta wersja, powiedzmy, że stacjonarna, ogólnopolska.

0: Kinowa.
1: Kinowa, a online 19 maja do 1 czerwca, czyli do Dnia Dziecka, tak?
0: Tak, do Dnia Dziecka. Proszę wszystkich rodziców i nierodziców zapraszam na duże oglądanie. No właśnie.
1: Do wspólne.
0: Właśnie, mamy taką też specjalną sekcję tematyczną w tym roku festiwalu W imię Ojca i Syna, więc wszyscy ojcowie i synowie powinni się zapoznać z tymi filmami, bo na pewno są w stanie pomóc w relacjach.
1: Powiedział pan zapoznać i przede mną, proszę państwa, jak państwo usłyszą taki szelest, to fantastyczny katalog. Mówię fantastyczny, bo to jednak jest świetne źródło informacji. Nie wersja elektroniczna, tylko tradycyjnie papierowa. No może nie jest na pergaminie, może nie jest na specjalnym papierze czerpanym, ale wersja ekologiczna, informacje takie 155%. Przy każdej sekcji tematycznej jeszcze świetne, powiedziałabym, hasła reklamowe, które jakby powodują, że zapamiętujemy tematykę albo też pewną sekcję tematyczną. Ale chcę, panie dyrektorze, zapytać o dostęp. Dostęp, bo to jest bardzo istotna sprawa.
0: Od kilku lat właśnie kilkanaście filmów na naszym festiwalu posiadały audiodeskrypcję w aplikacji Kino Dostępne. Niektóre wydarzenia były też tłumaczone na język migowy, no i wybrane filmy były dostępne z polską ścieżką lektorską. W tym roku postawiliśmy sobie bardzo ambitne zadanie i pomimo wielu trudności udało się. I wszystkie filmy konkursu głównego naszego festiwalu właśnie będą przygotowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. I te 12 filmów, które będzie można zobaczyć w każdym z miast festiwalowych, czyli z tych właśnie 7, tam takie możliwości będą na pokazy tych filmów. Szczególnie właśnie zapraszam wszystkich, również tych, którzy będą mogli korzystać z festiwalu dzięki temu właśnie, że festiwal zapewnia audiodeskrypcję i filmy z polską ścieżką lektorską.
1: Tegoroczne hasło festiwalu brzmi poszukiwania. Czego państwo poszukiwali, żeby zaprezentować nam publiczności? Jakiego gatunku, jeśli chodzi o dokument, poszerzone sekcje tematyczne również w tym roku, mamy szansę na inną tematykę. Jak to wyglądało?
0: Znaczy, tematyka jest taka sama. No, my po prostu pokazujemy świat w całym pięknie, w całej brzydocie, w całym skomplikowaniu, a to hasło poszukiwanie bardziej odnosi się do naszych widzów i widzek, że...
1: Czyli my mamy poszukiwać,
0: tak,
1: mamy szansę.
0: To wy macie poszukiwać.
1: Państwo tę szansę nam dają.
0: Tak jest, to będzie poszukiwanie wytłumaczenia tego chaosu, który nas na co dzień obecnie otacza, poszukiwania pewnej interpretacji, których nie znajdujemy w migawkowym świecie mediów szybkich, kiedy 2-3 zdania mają nam opowiedzieć o świecie i o ludziach, którzy są uwikłani w dane działania, w dane historie. No i również poszukiwania samych siebie. Chcemy, żeby te filmy były jakimś lustrem nas samych w latach 20. XXI wieku.
1: W każdym razie dają państwo nam taką możliwość, umożliwiają, a wybór należy do nas i te poszukiwania.
0: Jak zawsze. Tak.
1: No jeżeli jest, panie dyrektorze, 180 filmów, to te poszukiwania muszą być intensywne, a z pewnością może być takim wsparciem właśnie katalog festiwalowy, ale też proszę zaglądać na stronę internetową festiwalu. To taki prosty adres.
0: Bardzo prościutki.
1: mdag.pl.
0: Tak, tam możecie państwo znaleźć wszystkie informacje o festiwalu, program filmowy, program wydarzeń około filmowych, rozmowy, dyskusje, koncerty muzyczne, pełny program projekcji dla każdych z miast i możliwość zakupu biletu. Także na pewno www.mdag.pl będzie źródłem wszystkich informacji i mam nadzieję początkiem również przygody z festiwalem.
1: Festiwal 23. edycja, filmy do dokumentalne w roli głównej. Proszę powiedzieć w pana ocenie, bo to już taki z perspektywy czasu, ale też tu i teraz, kim są współcześni mistrzowie i mistrzynie właśnie kina dokumentalnego?
0: No, z wrażliwością na pewno, z talentem filmowym.
1: No tak.

0: ale też no, z bardzo dużą cierpliwością, bo te najlepsze filmy najczęściej kręci się, produkuje się bardzo długo, podąża się za swoimi bohaterami, obserwuje się ich zmiany, obserwuje się zmiany sytuacji, w której żyją, w której działają. Więc film dokumentalny wymaga bardzo dużo poświęcenia, bardzo dużo cierpliwości i bardzo dużo oddania swojej sztuce. I dlatego sztuka filmu dokumentalnego jest tak cenna i tak coraz bardziej popularna.
1: A myślę sobie, że ma chyba jeszcze taką zaletę, że jednak dokument jest czymś takim bardzo prawdziwym, powiedziałabym, dla nas widzów, widzek, że myślimy o filmie dokumentalnym w kategoriach źródła wiedzy, nie tylko informacji, obejrzenia jakiejś historii, z której wnioski płyną w zależności od tego, kto ogląda taki film. Tak się zastanawiam, czy w takim świecie też fejków, też bardzo newsów krótszych niż news przewiduje. Mamy się wszystkiego bardzo szybko, bez emocji raczej, bo nie ma tam czasu. Nie zastanawiamy się, ale mamy się dowiedzieć. A tutaj mamy czas na wszystko, a przede wszystkim na te emocje.
0: No właśnie, no bo sztuka filmowa powinna wywoływać w widowni emocje. I właśnie takie filmy my na festiwalu pokazujemy. Bardzo często pod szyldem film dokumentalny rozumie się, że to są takie filmy, jakie się ogląda najczęściej w telewizji, takiej czy innej.
1: Taki dokument, prawda? Taki stereotyp już jakiś.
0: I to jest absolutnie nieprawda. Nie takie filmy my pokazujemy na festiwalu. Są to duże produkcje filmowe, które są stworzone od początku, żeby je oglądać i przeżywać w kinie. Ja jeszcze bym dodał do tego, co pani powiedziała, bardzo celnie, że filmy dokumentalne są takie przeciwformatowaniu naszych mózgów i naszych emocji.
1: O, to jest istotne.
0: Które najczęściej właśnie próbuje się nam formatować przez takie właśnie kilkusekundowe newsy, które nam coś informują, a tak naprawdę nie informują nas o niczym, mm-hmm. prawda? Więc aby znaleźć się w tym skomplikowanym świecie, to warto zobaczyć historię ludzi 5-10 tysięcy kilometrów stąd. Mm-hmm. Warto zobaczyć, jak do jakiegoś celu dążą, jak o jakieś wartości walczą, czy kim w ogóle są. Ponieważ te filmy dokumentalne, które my lubimy najbardziej i którymi dzielimy się publicznością, to są filmy, w których na pierwszym miejscu jest człowiek, jego charakter, jego osoba i to, do czego dąży. I to jest coś zupełnie innego niż to, co nam media szybkie proponują. Dlatego, no i do tego jeszcze dochodzi oczywiście, że staramy się, żeby to były filmy najlepsze pod względem wartości produkcji, pod względem
1: sztuki aktorskiej, pod względem
0: sztuki operatorskiej, abyśmy to, co widzieli na dużym ekranie, zostało w nas, żebyśmy to przeżyli i żebyśmy wyszli z poczuciem, że ciekawie, mądrze i bogato spędziliśmy czas.
1: Dziękuję panu bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na stronę internetową, jeśli chodzi o szczegóły, mdak.pl. No a przede wszystkim to na majówki teraz, proszę państwa, zapraszamy. Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: Dziękuję bardzo.
2: Weekend kulturalny. Powtórka programu. Autopromocja.
3: W najbliższą niedzielę w Polskim Radiu 24 audycja specjalna z okazji Narodowego Święta 3 maja. O historii, teraźniejszości i przyszłości polskich konstytucji porozmawiamy z naszymi gośćmi. O tej pierwszej, trzeciomajowej opowie historyk, profesor Janusz Odziemkowski z Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. A o tej współczesnej porozmawiamy z jej współtwórcą, prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim.
4: Nawet nie najlepsza konstytucja w rękach ludzi dobrej woli będzie działać. Najwybitniejsza konstytucja w rękach ludzi złej woli nie będzie skuteczna.
3: Zaczynamy w niedzielę 3 maja, krótko po godzinie 14. Ewa Wasążnik. Zapraszam.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Przed długimi opóźnieniami w dostawach amerykańskiej broni, między innymi Polskę, ostrzega Waszyngton. Według Financial Times jako powód podano, że Stany Zjednoczone starają się uzupełnić zapasy uszczuplone wskutek wojny z Iranem. Odroczone dostawy mogą obejmować uzbrojenie wykorzystywane w Ukrainie. Według 9 osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się gazeta, Pentagon poinformował europejskich sojuszników, Wielką Brytanię, Polskę, Litwę i Estonię, że należy spodziewać się poważnych opóźnień w dostawach kilku systemów rakietowych. Wynikają one częściowo z poważnych obaw dotyczących poziomu zapasów USA z powodu konfliktu z Iranem. Trwająca wojna pogłębiła również obawy dotyczące tego, że Stany Zjednoczone dysponują wystarczającymi zapasami broni, by odstraszyć Pekin lub pokonać Chiny w ewentualnym konflikcie o Tajwan. Opóźnienia będą dotyczyć między innymi amunicji do systemów rakietowych HIMARS i NASAMS, które były stosowane w Ukrainie. W Łowiczu po zawaleniu się części kamienicy przy ulicy Zduńskiej przeszukano pustostan, nikogo nie znaleziono. Na miejscu pracowało kilka zastępów Straży Pożarnej, mówi młodszy brygadier Tomasz Lędzion z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.
1: Nie było czynników zewnętrznych, które by wskazywały, że od tego budynek się zawalił. Mam na myśli tutaj jakiś tam wybuch gazu czy jakieś inne działania. Prawdopodobnie zły stan techniczny tutaj tego budynku.
0: W sąsiedniej kamienicy ewakuowano kilka osób, bo nie jest pewne, czy konstrukcja budynku nie została naruszona. Umowa handlowa Unii z Mercosurem tymczasowo stosowana od wczoraj. Zniesione zostają cła na ponad 90% produktów. Porozumienie jest nazywane auta za krowy. Dla przemysłu, zwłaszcza sektora motoryzacyjnego, otwierają się rynki zbytu w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju. Jednak ucierpią rolnicy, głównie producenci wołowiny, którzy obawiają się napływu taniej żywności z Ameryki Łacińskiej. Kiedy unijne kraje zatwierdzały porozumienie, Polska była przeciwko, a ostatnio zapowiedziała skargę do Trybunału Sprawiedliwości.
2: Sektor motoryzacyjny, ale także sektory chemiczny, tekstylny czy maszynowy skorzystają najbardziej. Tworzy się strefa wolnego handlu dla ponad 720 milionów ludzi, mówiła szefowa komisji Ursula von der Leyen i przekonywała do korzyści płynących z umowy. Otwiera niezliczone możliwości i daje naszym małym i średnim firmom dostęp do rynków, umożliwia rozwój, o jakim wcześniej mogły tylko marzyć. Ale zastrzeżenia do umowy mają rolnicy, zwłaszcza producenci wołowiny. Obawiają się na wpływu taniej żywności z krajów Mercosuru. Tak mówił mi wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny Jacek Zarzecki.
3: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech.
2: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu czy cukru. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Andrzej Poczobut, uwolniony 4 dni temu przez reżim Łukaszenki, opublikował pierwszy od lat wpis na platformie X, zamieścił swoje zdjęcie prawdopodobnie ze szpitala i opatrzył tagiem nowe profilowe. Poczobut przechodzi obecnie w Warszawie badania lekarskie. Opozycjonista i dziennikarz za swoją działalność oraz krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki był wielokrotnie zatrzymywany i aresztowany. Po aresztowaniu w 2021 roku władze Białorusi zarzuciły mu podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu oraz wzywanie do działań na szkodę Białorusi. W procesie, który rozpoczął się w styczniu 2023 roku, w lutym został skazany przez sąd w Grodnie na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.
4: To są aktualności jedynki.
0: Jest hymn kampanii Polska na tak. Wspólnej inicjatywy Telewizji Polskiej i Polskiego Radia Teledysk miał premierę w programie informacyjnym 19.30 w TVP. Akcja pokazuje współczesną Polskę przez pryzmat lokalnych społeczności i ich różnorodności, a najnowsza produkcja powstała w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajur mówił w TVP Info, że akcja Polska na tak zaczęła się od jednego programu telewizyjnego, a teraz opiera się na trzech filarach.
5: Odwiedzamy co miesiąc jakieś miasto, pokazujemy aktywność mieszkańców i odsłaniamy mural. To taka pamiątka, którą pozostawiamy w tym mieście. Drugim filarem

0: Darem to są szkoły. Odwiedzamy młodych ludzi, pokazujemy, co oni fantastycznego robią, jak oni widzą Polskę, Polskę na tak.
1: Ostatnim filarem są koncerty urządzane w salach gimnastycznych szkół w odwiedzanych miastach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Drugi dzień majówki słoneczny, jedynie na południowym wschodzie więcej chmur, ale nigdzie nie będzie padać. Temperatura maksymalna od około 16 stopni na obszarach podgórskich Karpat i w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 na zachodzie. Wiatr słaby, ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie spadać.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Studio Wiedzy.
4: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu, dzień dobry. Majówkę 2026 roku. Tę majówkę w Studiu Wiedzy zaczniemy od przypomnienia, że gdziekolwiek Państwo tej majówki nie będą spędzać, czy to będzie w terenie na rowerze, czy na spacerze w lesie, na działce przy grillu w górach i nad morzem, no to nigdy nie będą Państwo sami, bo one wszędzie z Państwem będą. O kleszczach dzisiaj będziemy rozmawiać. W naszym studiu jest wybitna ekspertka, dr Dorota Dwóżnik-Szarek z Zakładu Ekoepidemiologii Chorób Pasożytniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry państwu.
4: Dodam, że pani doktor ma naprawdę wielki wkład w badania nad kleszczami, bo to i aktualizacja zasięgu geograficznego kleszcza łąkowego w Polsce i taki projekt, który analizował wiedzę mieszkańców wsi i miast, jeśli chodzi o kleszcze i choroby odkleszczowe, ale także taki projekt Monster Ticks, Narodowe Kleszczobranie. To jest taki w największym skrócie monitoring obecności kleszczy hialoma w Polsce. To i tak wszystko między innymi, bo gdyby opisać całą działalność naszego dzisiejszego gościa, to nie zdążyłabym zadać ani jednego pytania, więc od pytań zacznę, pani doktor. Nie wiem, czy pani też ma takie wrażenie, ja mam takie, że nigdy nie mówiło się tak dużo, choćby w mediach, o kleszczach jak teraz. Jesteśmy w takich nomen omen kleszczach strachu trochę. I zastanawiam się, czy w pani odczuciu kleszcze są demonizowane, czy wręcz przeciwnie, wreszcie mówi się o nich w należyty sposób.
5: Faktycznie mam podobne odczucie, że o kleszczach mówi się coraz więcej i bardzo dobrze, że też taki szczyt tych medialnych informacji o kleszczach zaczyna się coraz wcześniej, ponieważ tak naprawdę nasze kleszcze też coraz wcześniej zaczynają być aktywne. Tak, to jest prawda. Czy są demonizowane? Nie wiem. Nie potrafię tak dokładnie powiedzieć. Natomiast uważam, że im więcej się o tym mówi, im więcej jest o tym wzmianek w różnego rodzaju mediach, tym myślę, że lepiej dla wszystkich, dla społeczeństwa, bo będziemy wtedy jakby mieli większą szansę, że się czegoś o nich dowiemy, zwrócimy na nie uwagę i być może ustrzeżemy się przed bliskim kontaktem z tymi pajęczakami.
4: I o tych bliskich kontaktach trzeciego albo i pierwszego stopnia jeszcze porozmawiamy, ale też się zastanawiam, czy coś się zmieniło, co sprawiło, że tak dużo o tych kleszczach teraz się mówi, czy tych kleszczy jest na przykład teraz więcej niż kiedyś? Czy są one groźniejsze niż kiedyś były?
5: Wydaje się, że może być ich troszkę więcej, ponieważ mamy, tak jak na pewno już wszyscy Państwo wiedzą i doskonale sobie też zdają z tego sprawę, zmiany klimatyczne i one mają ogromny wpływ na występowanie kleszczy, na ich zasięgi występowania, na ich rozprzestrzenianie się. Więc to jest już taki pierwszy czynnik, który może powodować, że tych kleszczy jest więcej. Mamy też coraz szybciej wyższe temperatury, przez to te kleszcze stają się aktywne już nie tylko taką późną wiosną, ale na przykład mój ulubiony, jeden z moich ulubionych kleszczy, kleszcz łąkowy Dermacento reticulatus, już jest aktywny, potrafi być aktywny w miesiącach zimowych. A w tym roku mój mąż zbierał kleszcze w lutym i to w takich dużych ilościach.
4: Mimo tego, że mieliśmy taką prawdziwą zimę, jakiej nie było od wielu lat?
5: Akurat na tym kleszczu takie zimy nie robią większego wrażenia. On jest dosyć dobrze przystosowany do przetrwania takich niskich temperatur.
4: Czyli tak, z jednej strony są kleszcze, które się u nas pojawiają, dlatego że się robi coraz cieplej. Bywa tak, że wilgotno, coraz wcześniej robi się cieplej.

0: Play, stąd jest ich więcej, ale są też kleszcze, które lubią zimno.
1: Są też kleszcze, które, tak jak właśnie ten kleszcz łąkowy, to jest akurat kleszcz, który woli troszeczkę chłodniejsze klimaty, dlatego jego jest najwięcej i najczęściej możemy się z nim spotkać właśnie w miesiącach wiosennych, ale też w okresie jesiennym. On ma takie dwa szczyty aktywności, właśnie wiosenny oraz jesienny. Latem jest dosyć rzadko obserwowany.
0: No to jeszcze wracając do tego ciepła i zmian klimatycznych, pani w marcu wróciła z badań terenowych w Afryce i mówi się, że Afryka to jest taka kolebka nie tylko życia, ale także kleszczy, więc to stamtąd też one do nas wędrują razem ze zmianami klimatu?
1: Tak, wędrują na ptakach wraz z ptakami migrującymi do Europy z Afryki podczas tych wiosennych przelotów.
0: Przepraszam, na przykład z bocianami?
1: To są głównie ptaki śpiewające, czyli może bocian niekoniecznie, ale wszystkie takie troszkę mniejsze.
0: Bocian dziećmi się zajmuje, niż się zajmuje kleszczami.
1: To już jak najbardziej. I my mamy teraz w Europie bardzo dużo przypadków kleszczy z rodzaju hialoma. One się potocznie nazywają monster tick, ponieważ są dużo większe od tych naszych rodzimych gatunków kleszczy. I też mają troszeczkę inną strategię żerowania. To nie są kleszcze, które spokojnie czekają na żywiciela, na roślinności. To są kleszcze aktywnie polujące i to właśnie te kleszcze wraz z ptakami migrującymi dostają się do Europy i do Polski też.
0: Mam wrażenie, że nie parę lat temu zrobiło się nagle jakoś bardzo głośno o tym afrykańskim kleszczu, monster ticku.
1: Jeśli dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że takie pierwsze doniesienia o tym to był 2024 rok. Mhm. Czyli dosyć niedawno, ale właśnie my prowadzimy taką stronę na Monster Tick, Narodowe Kleszczobranie i to jest wielka akcja, do której ja gorąco wszystkich zachęcam, żeby wejść na naszą stronę internetową, bo my chcemy z pomocą państwa sprawdzić, czy te hialomy w Polsce mamy. I dzięki państwu my już wiemy, że one są. Mamy zgłoszonych kilkanaście przypadków z różnych części Polski. Prowadzimy także w sezonie takim letnim, ponieważ one dostają się do Europy wiosną, ale dostają się do Europy jako postacie młodociane w Polsce, już w Europie, na terenie Europy one przekształcają się w postaci dorosłe i to, co my monitorujemy w Polsce czy w Europie, to są przeważnie już te postacie dorosłe, czyli samce i samice.
0: To zatrzymajmy się na moment przy tym właśnie afrykańskim kleszczu, bo powiedziała pani doktor, że on jest większy, że on jest także, no powiedzmy, bardziej agresywny. On sobie nie czeka grzecznie, tylko aktywnie szuka swojego żywiciela, tak można chyba powiedzieć. Jak jeszcze można rozpoznać hialomę?
1: Hialoma szybko biega. Hialoma wygląda na początku jak taki bardzo żwawo biegający pająk. Często są też z nim mylone. Tyle tylko, że w odróżnieniu od naszych na przykład gatunków kleszczy, prócz tego, że biegają, to mają jeszcze bardzo ładnie i dobrze widoczne takie prążki na nóżkach. To jest naprawdę taki znak rozpoznawczy tych kleszczy.
0: To rzeczywiście musi być spory kleszcz, skoro te prążki na nóżkach są widoczne.
1: Tak, to jest bardzo dobrze widoczne. Oprócz tego, że jest szybki i ma te prążkowane odnóża, to jeszcze ma też całkiem nieźle wykształcone oczy. No one są mu potrzebne, żeby wypatrzeć tą swoją ofiarę i są takie dosyć mocno zdeterminowane, jeśli chodzi o pogoń za żywicielem. Może przebiec nawet do 100 metrów. Ja muszę się pochwalić, że właśnie teraz na tej wyprawie naszej terenowej, na badaniach takich kleszczowych, które jakby skupiają się w zasadzie na badaniu kleszczy z kilku kontynentów, miałam przyjemność zwabić do siebie tak z sukcesem kleszcze z rodzaju hialoma na jednej z naszych powierzchni badawczych. I dla mnie było to niesamowite przeżycie.
0: W jaki sposób wabi się kleszcze, żebyśmy na pewno wiedzieli, żeby tego nie robić? O.
1: Myślę, że jest to raczej trudne do uniknięcia. To są kleszcze, które reagują na ruch i drgania też ziemi. Ich głównymi żywicielami...
0: Trochę jak czerwie w Dunie.
1: Tak, troszkę można do tego to porównać. To są kleszcze, które preferują raczej takich okazałych żywicieli, czyli one tam na kotka, na małego pieska to raczej średnio zareagują, no chyba, że wiadomo, ale najczęściej pasożytują na dużych zwierzętach hodowlanych. To są krowy, to są owce, więc żeby zwabić do siebie hialomę, to potrzebujemy trochę mocniej potupać nogami w podłoże i poczekać.

0: i poczekać, bo one też muszą się chwilę zastanowić, czy jest, czy warto do tej ofiary, potencjalnej ofiary swojej podbiec. I my z jednego miejsca, z jednej takiej powierzchni badawczej, bo to też nie wszędzie się je znajduje. To są kleszcze, które preferują takie tereny półpustynne, stepowe, raczej tereny otwarte. To trzeba chwileczkę stanąć, znaleźć najpierw to odpowiednie miejsce, stanąć, potupać i po prostu się rozejrzeć, co do nas biegnie.
1: A przypomnijmy, może przebiec 100 metrów. Zanim jeszcze wrócimy do polskiego lasu i na polską łąkę, bo tam też sporo różnych gatunków kleszczy można spotkać, zastanawiam się, czy są w różnych regionach świata jeszcze groźniejsze i jeszcze większe kleszcze niż hialoma? Czy jednak to te afrykańskie są zdecydowanie największe, no bo tam pewnie mają najlepsze warunki przez cały rok?
0: Generalnie w samej Polsce, czyli u nas w naszym kraju, występuje, czy obserwuje się obecność około 20 gatunków kleszczy. My się skupiamy tak naprawdę na dwóch, czyli kleszczu pospolity, Myxodes ricinus. Też mówi się trochę coraz częściej na temat tego mojego ulubionego kleszcza łąkowego, Dermacentor reticulatus. Całkiem niedawno był też takie odkrycie gatunku kleszcza, który kiedyś w Polsce był już notowany, ale akurat mój zespół, w którym pracuję, odkrył jego takie duże stanowisko na Dolnym Śląsku. To jest kleszcz Hemophysalis concina. Także tych kleszczy u nas w Polsce jest bardzo dużo, a tak naprawdę na świecie gatunków jest kilkaset. Także takim dużym jeszcze kleszczem, który dorównuje hialomie, to są kleszcze z rodzaju amblioma na przykład.
1: I to też są afrykańskie kleszcze?
0: W zależności od gatunku. My w kleszcze amblioma też zbieraliśmy teraz na terenie akurat Botswany i Zimbabwe.
1: Zastanawiam się, czy poza tym, że one mogą się różnić od siebie wyglądem, mogą się różnić swoim zachowaniem, cyklem życia, czy różnią się też tym, jakie choroby przenoszą? Że na przykład kleszcz łąkowy to częściej spotkanie z nim bliższe może się wiązać z tym, a z hialomą, no to już tutaj są konsekwencje jeszcze poważniejsze.
0: Zdecydowanie tak. Każdy kleszcz ma swoje patogeny, których jest wektorem. I tak na przykład jak przypuszczam, że już teraz wszyscy powinniśmy to wiedzieć, to ten kleszcz pospolity, to tutaj powinny nam się od razu zaświecić bakterie z rodzaju borelia, prawda? Czyli krętki, które wywołują boreliozę. Natomiast kleszcz łąkowy, i tutaj z takiego weterynaryjnego punktu widzenia, on jest dosyć istotny, ponieważ jest to główny wektor pasożyta Babesia canis, wywołującego u psów babesiozę, i to myślę, że warto, żeby każdy właściciel psa już był też tego świadomy, ponieważ ta choroba nieleczona lub leczona niewłaściwie bardzo szybko potrafi doprowadzić do śmierci zwierzęcia. Mamy też w przypadku kleszczy z rodzaju hialoma, jest to główny wektor wirusa gorączki krymsko-kongijskiej, czyli w zasadzie każdy gatunek czy rodzaj kleszcza ma swoje patogeny, na które powinniśmy uważać.
1: No to zatrzymajmy się teraz przy tym, bo to są rzeczywiście choroby, które są niebezpieczne i dla zdrowia ludzi, i dla zwierząt także. Zresztą każdy odpowiedzialny weterynarz właśnie od stycznia, lutego już mniej więcej namawia do tego, żeby swoje wychodzące zwierzaki zabezpieczać przed kleszczami. Ludzie troszeczkę mniej pamiętają chyba o tym, żeby przed kleszczami się zabezpieczać w tych wcześniejszych momentach, ale najpowszechniejsze to jest właśnie borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, jeśli chodzi o te choroby, które no niestety mogą się nam przytrafić.
0: Tak, i to są akurat patogeny wektorowane przez tego kleszcza pospolitego, Myxodes ricinus, dla którego człowiek, czyli my, jesteśmy żywicielem wszystkich stadiów rozwojowych, czyli larwy, nimfy oraz postaci dorosłych, bo to jest też
1: i każda postać może
0: ważne.
1: Ten patogen
0: i
1: nam
0: i każda
1: przenieść?
0: Postać może nam sprzedać w prezencie w czasie żerowania, w czasie pobierania pokarmu patogeny, tak.
1: Pani doktor, jak rozmawiać o kleszczach i jak opowiadać o kleszczach, żeby zachować odpowiedni szacunek do tego pajęczaka i być świadomym tego, jakie konsekwencje mogą być takiego bliższego spotkania z nim, ale jednocześnie no też nie przestraszyć, no i żebyśmy nadal do tego lasu mogli chodzić i piknik na łące sobie urządzić.
0: Myślę, że tutaj jedną z takich dobrych opcji, które warto by wprowadzać właśnie w opowiadaniu o kleszczach, to jest nacisk na profilaktykę, czyli podkreślać, że one są coraz częściej się uaktywniają, że może jednak sandałki czy takie buty bardzo mocno odkryte do lasu to nie jest najlepszy pomysł, że najlepiej po takich różnego rodzaju

0: wycieczkach na świeżym powietrzu jednak bardzo dobrze się obejrzeć. I jeszcze taką strategię, którą ja też stosowałam, ponieważ zawodowo zajmuję się zbieraniem kleszczy, więc akurat profilaktykę mam z drugiej strony, ją trochę traktuję, ponieważ ja je muszę zbierać, więc niekoniecznie tutaj jestem ekspertem, ale jak już kończyłam taki jeden dzień zbioru kleszczy, to też dobrze jest te ubrania, w których się wyszło na łąkę, do lasu, czy do parku miejskiego, dobrze obejrzeć i nawet po prostu wyprać, bo kleszcz nie przyczepia się od razu, on może sobie trochę powędrować po naszym ciele, może się gdzieś zagubić w naszym ubraniu, a wtedy po prostu pozbywamy się tego kłopotu.
1: To też może być istotna uwaga dla wszystkich posiadaczy psów, żeby mimo wszystko siebie oglądać. Jeśli te psy na przykład lubią spać z nami na poduszce, to ten kleszcz może nie zagości na przykład na skórze naszego reksia, ale już na naszej może się dobrze odnaleźć, sobie w nocy przewędruje.
0: Może się też tak zdarzyć, tak. Także psy zabezpieczamy jak najwcześniej, najlepiej. Teraz już są takie preparaty, że w zasadzie można psa chronić przez cały rok, tym bardziej, że one są też wystawione na ekspozycję tego kleszcza łąkowego.
1: No i też ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że tak naprawdę od najwcześniejszych miesięcy życia tego psa warto zabezpieczać i to znowu wrócę, odpowiedzialny weterynarz też do tego będzie zachęcał. Pani doktor, wracając do jeszcze tego projektu, o którym mówiłam na samym początku, który pani prowadziła, to taki projekt ankietowy, analizujący wiedzę mieszkańców i miast, i wsi o kleszczach i chorobach odkleszczowych. Jestem bardzo ciekawa, no właśnie też a propos tego, że tak dużo się o tych kleszczach mówi w mediach. Jaka ta wiedza nasza aktualnie jest o kleszczach? Czy my mamy całkiem niezłą tę wiedzę, czy na przykład cały czas funkcjonują bardzo różne mity?
0: Tutaj w tym badaniu brało udział kilka takich grup docelowych. My sobie je podzieliliśmy na uczniów szkół ponadpodstawowych. Mieliśmy jeszcze wyodrębnioną grupę lekarzy weterynarii i mieliśmy mieszkańców miast, do tego mieszkańców wsi i jedną jeszcze z takich grup docelowych, do których ta ankieta została wysłana, były osoby związane ze środowiskiem myśliwskim, z myślistwem lub i dodatkowo jeszcze obejmowała leśników, takie osoby, które zawodowo miały jakiś związek z terenami leśnymi. Jesteśmy w trakcie tak naprawdę opracowywania tych danych, ponieważ tych ankiet spłynęło do nas naprawdę bardzo, bardzo dużo. Taką największą ilość tych ankiet mamy dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy z nauczycielami, dla których też zachęcenie uczniów do wypełnienia tego ankiety już samo w sobie jakby naświetlało problem i uczniowie, przynajmniej wiem od niektórych nauczycieli, z którymi współpracowałam, że już sami nawet zaczęli się trochę tym tematem interesować. Mogę powiedzieć, że lekarze weterynarii bardzo dobrze wypadli, no ale jakby to było też takie do przewidzenia. Myśmy to też mieli podzielone na różne części Polski, ponieważ te badania przez nas prowadzone dotyczyły kleszcza łąkowego i tutaj muszę nadmienić, że w Polsce mamy taką unikatową sytuację na skalę europejską. Mamy dwie populacje, wschodnią i zachodnią, obejmują odpowiednio wschodnią i zachodnią część naszego kraju. I to jest o tyle ciekawe, że w tej wschodniej części, wschodniej populacji kleszcza łąkowego ten pasożyt Babesia canis jest obserwowany bardzo często. Duży procent odsetek kleszczy jest zarażonych. Natomiast ta zachodnia nadal wydaje się wolna od tego pasożyta. I to jest taki nadal ewenement dosyć duży. I tam, co ciekawe, osoby wypełniające ankietę z terenu zachodniego, ponieważ nie mają jeszcze styczności z tym patogenem, czy z tą chorobą, na większość pytań dotyczących tego gatunku kleszcza nie potrafiły powiedzieć, no ale właśnie jest to związane z tym, że nie ma zagrożenia, więc nie trzeba szczęśliwie nie trzeba się jeszcze tym martwić i przejmować. Z drugiej strony mamy już tereny populacji wschodniej tego kleszcza, który obejmuje już centralną część naszego kraju również, to tutaj świadomość na przykład lekarzy weterynarii była bardzo wysoka, to jest jakby taki standard zupełny, ale robiliśmy jeszcze badanie oprócz Babesia canis, oprócz tej choroby psiej babesiozy, czy jak jest stosowane leczenie, czy jakie są objawy, robiliśmy jeszcze badanie i to już było też takie badanie skierowane do lekarzy weterynarii o innym pasożycie, który w Polsce dosyć niedawno został zaobserwowany, zarówno u wilków i lisów, jak i i u psów, jest to hepatozoon canis. I z racji

0: racji tego, że to jest tak naprawdę coś nowego u nas i w dodatku nie do końca wiemy, dlaczego w ogóle u nas w Polsce pojawił się ten patogen, ponieważ jego głównym wektorem jest zupełnie inny gatunek kleszcza, który w Polsce jest nieobserwowany, a mamy patogen, który on przenosi. To jest niesamowicie ciekawa sytuacja. To już też na temat tego patogenu zaobserwowano, że nie do końca jeszcze to zagrożenie jest widoczne przez różne nasze ankietowane grupy.
1: A czy są takie cały czas powszechne mity dotyczące czy cyklu życia kleszcza, w ogóle kleszcza, czy chorób odkleszczowych, albo profilaktyki, które jak pani je słyszy, no to zęby swędzą?
0: Tak. Zdarza się to. Wydaje mi się, że troszkę mniej niż ostatnio. Natomiast takich mitów związanych w ogóle z parazytologią i z pasożytami nadal jest dosyć sporo, dlatego uważam, że w ogóle każda możliwość jakby weryfikacji tego, czy takiego kontaktu osób jakby zawodowo zajmujących się tą tematyką z osobami, które chciałyby się tego dowiedzieć więcej, to uważam, że to jest bardzo dobre i powinno być naświetlane jak najczęściej częściej i jak najgłośniej, ponieważ możemy wtedy uniknąć bardzo dziwnych metod stosowanych przez osoby, które no chcą zapobiec, czy boją się bardzo, czy chcą się ustrzec nie tylko przed kleszczami, ale przed innymi pasożytami, żeby nie robili rzeczy dziwnych, ale też czasami, żeby nie robili po prostu rzeczy niebezpiecznych też dla swojego zdrowia. Zażywali jakichś dziwnych leków, proleków, pseudoleków, czy jakichś specyfików, których składu w zasadzie nikt nie ma pojęcia, co jest w środku.
1: A które teoretycznie mają odstraszyć kleszcze,
0: teoretycznie, czy mają odstraszyć kleszcze, czy różne metody, no nadal można się spotkać z tym, jak tego kleszcza wyciągnąć, tak? I
1: na masełko.
0: Tak, na masełko, na przypalanie, na zgodnie z ruchem wskazówek zegara, odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, może trochę poczekać, może go wydłubać czymś. No jednak nadal takich różnych metod jest sporo, a najlepiej, jeśli się sami boimy wyciągnąć takiego kleszcza, czy nie możemy, bo jest akurat w takim miejscu, że trudno nam jest samemu wyjąć, to myślę, że też warto dla świętego spokoju zawsze udać się do jakiegoś miejsca opieki medycznej, do lekarza po prostu, czy do pielęgniarki i na pewno tam się dostanie, otrzyma zupełnie fachową pomoc i będziemy mieli ten, nie będziemy już w kleszczach strachu, będziemy mieli to z głowy.
1: No właśnie, w kleszczach kleszczy dzisiaj byliśmy w studiu wiedzy. Mam nadzieję, że no właśnie, troszkę więcej tej wiedzy o kleszczach jest teraz. To wszystko dzięki naszemu gościowi, dr Dorota Dłużnik-Szarek, Zakład Ekoepidemiologii Chorób Pasożytniczych Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pani doktor, dziękuję za rozmowę, a wszystkim naszym słuchaczom polecam wybrać się do apteki. Tam za parę złotych można kupić takie bardzo prościutkie radełko. Podważa się tego kleszczyka.
0: Karty do kleszczy są.
1: Naprawdę, jest to bardzo proste. Każdy psiarz ma zresztą w tym dosyć duże doświadczenie. A poza tym nie bać się, odpowiednia profilaktyka i w majówkę
0: obserwować
1: na piknik też.
0: Co tam po nas chodzi.
1: Zwłaszcza po spacerze w lesie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnijmy, ulubionym kleszczem pani doktor był ten kleszcz łąkowy. To zapamiętam. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Ciąg dalszy studia wiedzy w naszym podcaście.

0: od początku świata. Zawsze byliśmy razem. Nawet jak nas nie było, to byliśmy w myślach o sobie, ale to już będzie tak za 40 lat.
1: Zainteresowanie małżonki moje pokrywały się. Chętnie żeśmy wykorzystywali każdą okazję, żeby wyjechać. Początkowo to były wyjazdy tutaj w obozie socjalistycznym, także to były wielkie kłopoty, żeby dostać jakieś pieniądze, żeby wizy dostać. Małżonka jeździła wiele razy do Krakowa czy gdzie indziej, bośmy do Francji wyjeżdżali, to tam mieliśmy przyjaciół. A z drugiej strony, no też później te zamiłowania do muzyki, do spraw związanych z filmem, zdjęcia. No ja zresztą te zdjęcia to

0: Robiłem już od dzieciństwa, także zaraziłem żonę tym robieniem zdjęć i filmów i teraz robi nawet lepsze ode mnie, także prześcignęła mnie.
1: Do NRD to były wielkie trudy, do Bułgarii, to był kraj z naszego obozu, ale już spoza obozu Francja, Niemcy. To były już trudy. Natomiast tutaj te nasze kraje to było łatwe, bo jakieś były wspólne wycieczki, jakieś były biura podróży, które zajmowały się tymi sprawami. Myśmy indywidualnie za bardzo to starali się nie jechać, bo zawsze lepiej w grupie. A zresztą wtedy byliśmy młodzi, mieliśmy w swoim wieku znajomych, przyjaciół i oni jechali, to myśmy z nimi też starali się jechać. Fajna była podróż wiele, wiele lat temu do Bułgarii. Jechaliśmy pociągiem. Jechaliśmy przez Rumunię, przez wszystkie inne kraje po drodze i to też była dla nas wielka edukacja zobaczyć, jak żyją inni ludzie w innych krajach. I to bardzo nas zawsze ciekawiło i zostawiało nam dużo w głowie do przemyśleń, do rozmów później. Ile mogliśmy, to żeśmy wyczytywali. Faktycznie trudno było wyczytać prawdę wtedy. Już mamy możliwość podróżowania od wielu lat. Bez problemów, cieszę się, że mamy otwarte granice.
0: Nas zachwyciła Francja, bo mieliśmy tam przyjaciół, którzy nam pokazali tą Francję tak bardzo blisko i wśród swoich przyjaciół, swojej rodziny nas oprowadzali i pokazywali nam bardzo ciekawe rzeczy, które nas zachwycały. Pierwsze to były te sklepy wielkopowierzchniowe, czy też winnice, które żeśmy w Lotaryngii i Alzacji, żeśmy tam oglądali, byliśmy w takich nawet degustacjach. Także to było dla nas wielką nowością.
1: Pobyt kilka razy w Paryżu, bo my mamy tam przyjaciół, którzy nam na tydzień, sierpień, Paryżanie wyjeżdżają na wakacje. Oni wyjechali na Lazurowe Wybrzeże, mają mieszkanie w Paryżu, w centrum, koło Moulin Rouge i myśmy tam z synem, wtedy taki był kawaler jeszcze niepodrośnięty, żeśmy tam sobie urzędowali. To był przepiękny czas, bo mogliśmy od rana do wieczora sobie chodzić po Paryżu, wynajdować te rzeczy, które nas interesowały. Potem jeździliśmy jeszcze wielokrotnie po Francji już sami, tylko żeśmy odwiedzili na chwilę tych naszych różnych znajomych, więc zwiedziliśmy całą południową Francję, Kanto już o tym nie mówię, ale najbardziej urzekła nas Bretania, całe to wybrzeże północne Francji, plaże Normandii, tam gdzie właśnie był ten desant. To żeśmy to zwiedzali, jechaliśmy przez to wybrzeże.

0: Najmilej wspominamy z przygodami Saint-Michel, bo mieliśmy okazję spać tam w oberży pod Saint-Michel za niewielkie pieniądze oczywiście i zwiedziliśmy tą wyspę w ciągu dnia i w nocy. To jest przepiękne, mamy stamtąd i zdjęcia, i filmy. Wtedy jeszcze mieliśmy taką przygodę, może powiem śmieszną, bo na tych łąkach koło tego Saint-Michel pasie się bardzo dużo owiec. I jak są przepływy, to tam można sobie to wyregulować. I myśmy tak sobie mówili, a to sobie podejdziemy tą łąką do tego Saint-Michel. Ale to tak nam się wydawało, że to jest blisko, wcale nie było blisko. No i w pewnym momencie już my zawrócili, zrezygnowaliśmy, wróciliśmy do oberży. No i na drugi dzień, żeśmy już wyjeżdżali, zapakowaliśmy wszystko i jedziemy, a to nam coś tak brzydko pachnie. Byliśmy przekonani, że myśmy chodzili wieczorem po tej łące, no a są tam owce, więc na pewno ubrudziliśmy te buty. A żeśmy zrobili porządek z butami, chociaż były czyste, no to samo. Dopiero żeśmy się skapnęli po jakimś czasie, że to są te sery. Myśmy nie mieli pojęcia, wtedy nie znaliśmy tych serów. Kupowaliśmy te sery, były bardzo fajne takie sklepy na wsi, ludzie sprzedawali to, bo można kupić i ser, i alkohol, i wino, i wszystko. No i my te sery żeśmy nakupili i z taką fajną przygodą żeśmy dojechali z zapachem do domu, do Polski.
1: Bardzo smakowały, ale jeszcze wracając

0: do Saint-Michel to było ziszczenie mojego marzenia, bo wiele lat czytałem o tym i zawsze byłem zauroczony tajemniczością takiej wysepki oblanej oceanem. Przepiękne miejsce i to, co właśnie tutaj małżonka stwierdziła, tam właśnie nocny ten spacer, to był niezapomniany. To było coś niesamowitego. Miasto żyło, myśmy myśleli, że to będzie pustki, a tam tłumy ludzi nocy przewalały się. To wielka radość. Trasę, którą myśmy sobie zrobili, północne wybrzeże, tam właśnie, gdzie lądowały te wojska, gdzieśmy zabytki właściwie II wojny światowej.
1: Te militaria nie są jakby naszym marzeniem, ale jak myśmy to zobaczyli wszystko, to do dzisiaj to są niezapomniane wrażenia. No ale później jechaliśmy dalej przez Belgię, Holandię, Amsterdam, żeśmy zwiedzili słynną ulicę. Byłam ciekawa, jak ona wygląda. No i też to zobaczyłam. Oboje prowadzimy auto, więc to było fajnie, bo mogliśmy sobie na zmianę jeździć. No to takie były nasze osobiste, prywatne wyjazdy. Ale teraz już od dłuższego czasu jeździmy z wycieczkami. Grecję całą żeśmy zwiedzili, czy Hiszpanię, Portugalię. Także to były wycieczki
0: Turcji.
1: Turcja.

0: gdziekolwiek jedziemy, to jest 2-3 miesiące pracujemy, czytamy. Mamy dużo książek podróżniczych, gazety podróżnicze, jakieś serie takie, podróże marzeń na przykład. I tutaj to są takie rzeczy, że lubimy dobrze się zapoznać. Dzisiaj jest ułatwienie w internecie. Najnowsze są informacje. Jestem z zawodu pierwszego pedagogiem, ale też skończyłam Politechnikę Wydział Budownictwa, Architektury i nauczyłam się patrzeć na architekturę zupełnie inaczej. Wtedy, kiedy zwiedzamy te państwa czy miasta, takie jak Lizbona, czy Madryt, czy inne, ja na to patrzę troszeczkę inaczej. Zachwycam się tymi stylami, że mogę zobaczyć to na własne oczy. To, o czym się uczyłam kiedyś, że tam właśnie jest taka architektura. I u nas w Polsce też mamy bardzo ciekawych dużo rzeczy, szczególnie zachodnia Polska, tak zwana Odrzania nasza, stare zamki na Dolnym Śląsku. Są tak ciekawe, że właściwie nie doceniamy tego. Postanowiliśmy z mężem teraz, jeżdżąc już w tej chwili samodzielnie po Polsce, częściej właśnie odwiedzać te zamki, a nawet mamy takie marzenia, żeby w nich pobyć i pospać, bo w wielu zamkach już są hotele i taka już zarezerwowana wizyta na kilka dni to jest zamek Kliczków.
1: Ja tutaj jestem właściwie w swojej pasji fotografowania i filmowania. To dla mnie jest wspaniała uczta, bo wyszukuję właśnie piękne obiekty, szczególnie architektoniczne. To małżonka mówiła właśnie, że nas to interesuje, ale jak mówię, nas również interesuje bardzo dużo muzyka. Także jeśli jesteśmy w jakiejś miejscowości, gdzie nas ta muzyka ciąga, to jest na przykład w Dusznikach, wiele razy byliśmy w tym dworku, w którym Chopin grał, czy też pod Warszawą, przy Lazowej Woli właśnie. To też przepiękne wrażenia, a szczególnie jak żeśmy wyszli z tego dworku i wędrowali przez park i ta muzyka po tym parku rozlega się. To było naprawdę takie bardzo, bardzo urocze i cudowne.
0: A w Szczawnie-Zdroju, kochanie, pamiętasz czerwcowe festiwale Wieniawskiego? Tam jest przepiękny teatr w Szczawnie-Zdroju i odbywają się właśnie to już chyba 50. któryś tam raz te koncerty. I był taki czerwiec, że mieliśmy okazję tam być. I codziennie mieliśmy wykupiony już ten karnet i tam chodziliśmy na te koncerty Wieniawskiego. A teraz my się cieszymy bardzo, że Gorzów ma filharmonię. Ta filharmonia dla nas to jest blisko. Z każdego roku jesteśmy coraz bardziej z nią związani. Kupujemy sobie karnet na cały rok, wybieramy te rzeczy, bo oczywiście filharmonia dysponuje już programem.

chcemy i wtedy wiemy, że w tym miesiącu, w tym i w tym dniu na pewno jest ten koncert i już my się meldujemy z biletami kupionymi dawno do Filharmonii. Bardzo lubimy.

0: zdjęcie od rodziny, w której gościliśmy. Tam jedna osoba malowała i właśnie tutaj jest taki widok ulicy Francuskiej na Sacré-Cœur. Ilekroć popatrzymy, to mamy całą atmosferę Paryża. A będąc w Turcji, bo byliśmy też w Turcji, oczywiście żeśmy zwiedzali tą Turcję, bo jak już jedziemy gdzieś, to chcemy jak najwięcej zobaczyć. Kapadoci i balonami żeśmy fruwali. I właśnie w Kapadoci żeśmy zwiedzali te wszystkie bardzo ciekawe skały, w których kiedyś ludzie żyli. I wtedy były panie, Turczynki, które stały z takimi różnymi wyrobami swoimi i chciały koniecznie to sprzedać turystom. Znam sytuację kobiet w Turcji i było mi żal tych kobiet. Po prostu chciałam kupić od jednej laleczkę. Ta laleczka jest tak wdzięczna, ciągle siedzi tutaj. Jak popatrzę, to widzę całą tą krainę tych pięknych i ciekawych osób, które tam mieszkają w trudnych warunkach. Ma typowe nakrycie głowy, takie jak Turczynki noszą. Jest taka czapeczka. Tak, tu ma kolorową bluzeczkę i spódnica. No bo wiadomo, Turczynki są skrzętnie otulone materiałami i ładna, kolorowa, taka złocista spódniczka. One szyją to w domach z resztek materiałów, ale wychodzi im to bardzo ładnie. Podróże nam dają wiele doznań, wrażeń, radości. Na nowo przeżywamy, poznajemy. Edukacyjne są dla nas. Lubimy poznawać życie innych ludzi, inne krainy, inne smaki. A po drugie, podróżujemy długo i to, co widzieliśmy 20-30 lat temu, te miejsca, 10 lat temu, zupełnie są inne, jak jedziemy teraz, nawet po Polsce. Wiele lat temu też jeździliśmy po Polsce, a teraz postanowiliśmy, że pojedziemy jeszcze raz zobaczyć, jak się nasze miejsca zmieniły. I ostatnio byliśmy w Polanicy na kilka dni, więc byliśmy oczarowani zmianami. Nie tylko w Polanicy, ale w Kudowie i w okolicy, i w Lewinie byliśmy. Zahaczyliśmy o naszą panią Violettę Villas. Wszystko to się tak zmieniło na plus. I będziemy tą Polskę dalej odwiedzać. Następne nasz marzenie to Zamek Kliczków i zobaczymy, co tam się zmieniło.
1: Przy okazji, właściwie blisko, tam mamy Bolesławiec. Chcemy w Bolesławcu być. Tam jest też bardzo dużo do obejrzenia. Ale również i chcemy do Görlitz zajechać, bo nie byliśmy tam. A jest to, według opisu, jedno z najpiękniejszych miast Niemiec.
0: Nie jest to azymut, przewodnia jakaś myśl, żeby tam szukać śladów muzyków, ale nie ma chyba takiego miejsca na świecie, miasteczka, czy nawet małej miejscowości, nie mówiąc o dużych miastach, żeby nie było tam artystów, żeby nie odnaleźć pisarza, muzyka, czy jakiegoś jego muzeum, czy jakieś pomniki. Także staramy się też o tym pamiętać i szukać tych śladów.
1: W Dusznikach kilka razy byliśmy i staraliśmy się zawsze być na koncertach, które tam organizowane są. Perfekcyjnie to tam, naprawdę przepiękne wrażenia. I stąd chętnie tam jedziemy w te strony, bo jest to prawda troszeczkę może daleko dla nas, ale już na tyle jesteśmy wprawieni, że dwójkę jedziemy na zmianę, także dajemy sobie radę. Warto przy tej okazji zawsze starać się trafić na takie właśnie jakieś festiwale czy koncerty. Tym, że to trzeba wtedy te bilety wcześniej załatwiać, bo jest to bardzo dużo chętnych na takie koncerty.
0: Żelazowa Wola nas urzekła, bo jest tak pięknie zrobione to muzeum poświęcone Chopinowi, ten dom, tak żeby oddać atmosferę faktycznie tego jego domu rodzinnego. Te kwiaty, ten ogród, no a przede wszystkim na całej przestrzeni unosi się ta muzyka tego Chopina. To usiądziesz na ławkę w parku, jest muzyka. Idziesz alejką, jest muzyka. Zachodzisz do dworku, też jest muzyka. Myśmy tam spędzili cały dzień i bardzo taki był pogodny dzień, ciepły, to była jakaś wiosna późna i ta zieleń, te kwiaty. I ten Chopin stał się dla nas taki

0: cieplejszy.
1: Ja bardzo dużo zbieram płyt od wielu, wielu lat. Te płyty oczywiście winylowe pierwotne były i tutaj mam bardzo dużo zgromadzone. Także nie było łatwo pozyskiwać, ale wykorzystałam różne okazje.
2: Chodźmy do tych płytek.
0: O. Mamy tu Chopina, mamy Chopina, mamy Niemena i mamy wiele jeszcze innych.
1: Co ciekawe, na przykład Chopina, bardzo dużo pozyskałem płyt z takiej wyprzedaży, które było w spadku po Stilonie, radiowęzeł, który później został rozwiązany. Te płyty trafiły do szkoły. W szkole, co prawda, nie bardzo tam chcieli płyty trzymać. No i szkoła tam właściwie to chętnie sprzedawała. Te nośniki, te winylowe już nie są modne, może tak, ale ta muzyka jest taka ciepła, może bardziej taka jakaś przyjazna niż na tych zapisach cyfrowych.
2: Posłuchamy? Mamy tu adapter.
1: Bardzo.
0: Chopina.
1: Tak, tak.
0: Chopina. Tego.
1: Polskie nagrania to są.
2: Co to będzie?
0: To jest tak. Nagranie Filharmonia Narodowa 1959 rok. Reżyser nagrania pan Urbański. Wszystkie dzieła.

0: Płyty są właściwie takie wrażliwe na przechowywanie, stąd wymaga to dużej takiej pieczołowitości, można powiedzieć, bo łatwo jest je porysować, łatwo je zniszczyć i stąd tyle lat jeszcze u mnie się trzymają. Może dlatego, że za dużo ich tam nie eksploatuję, ale jednak chętnie do nich wracam.
1: Jest urok tej płyty, prawda?
0: Tak, jest urok, także to przyjemnie.
2: Z wcześniejszych lat naszych podróży to robiliśmy zdjęcia, mamy dużo albumów. Oto mamy rok 97, jesteśmy na Adriatyku, płyniemy z Włoch do Grecji przez Adriatyk. Całą Grecję żeśmy zwiedzali, jesteśmy tu w górach Epir w Grecji, a tutaj mamy meteory słynne. Każdy na te meteory chce się jakoś wybrać, bo to jest ewenement. Myśmy to pozwiedzali, te klasztory, piłam tam nawet wodę, taką samą jak mnisi piją. Także tutaj z tych klasztorów mamy dużo. Później mamy Ateny. Tu już sobie spacerujemy po Akropolu. Był upał, w Grecji jest gorąco. Byliśmy też, o tutaj mamy zmianę warty w Atenach. Kanał Koryncki, też tam dojechaliśmy. W Mykenach byliśmy. Grobowce byłych władców tych terenów. Było co zwiedzać, Epidaurus, szczególnie to Muzeum Epidaurus interesowało miecia, bo związane z medycyną.
0: Także Grecja też było moim marzeniem obejrzeć i to nam się tak udało, że to było takie właśnie wędrowanie.

0: autokarem przez Grecję i co ciekawsze rzeczy po drodze żeśmy obejrzeli. No i jedno z też takich ciekawych miejsc, które moim marzeniem było, to była Hiszpania, Portugalia i też dwutygodniowy taki wypad żeśmy zrobili.
1: Teraz jesteśmy w Hiszpanii, w Granadzie. Andaluzja nocą i flamenco chcieliśmy pokazać na filmie.

0: Również żeśmy sobie mieli jedną taką dużą podróż po Francji. Zwiedzaliśmy zamki nad Loarą. Są piękne, ale po kilku, które obejrzeliśmy, już następnych nie chcieliśmy, bo wszystkie są prawie podobne. Ale to trzeba zobaczyć, przynajmniej te najbardziej znane. Nie ma problemów, można robić zdjęcia, można robić filmy, nikt nikomu nie zabrania. Jest bardzo dużo turystów z różnych stron świata i w tym tłumie bardzo dobrze się ogląda, bo nikt nikogo nawet nie potrąci.
1: Było to przepiękne, to było tak bardzo męczące, bo to było dziennie po wiele kilometrów robione. Dlatego dzisiaj preferujemy już po kraju i stwierdzamy, zresztą zawsześmy twierdzili, że kraj nasz jest również przepiękny, ciekawy. Wiele rzeczy jeszcze jest do odkrycia dla nas.
0: My mamy to szczęście, że mieszkamy na ziemi lubuskiej. Jest to województwo najbardziej zalesione, z najmniejszą ilością mieszkańców. I jest dużo takich miejsc, szczególnie puszcz, leśnych terenów, gdzie można bardzo spokojnie odpocząć, zobaczyć jeziora, są rzeki, są parki narodowe. Do nas jak przyjeżdżają gościa, szczególnie mamy takich przyjaciół z Warszawy, co niedawno byli, jak im pokazujemy na przykład najmłodszy park, ujście Warty, jak oni to zobaczyli, to nie mogli się nacieszyć tym wszystkim. Zawsze wybieramy parę miejsc, żeby im pokazać.
1: Lubniewice. Ostatnio byliśmy, pokazaliśmy im ten zamek, ale i tam park miłości, tak? Także jest to, dla nich było to przepiękne. Zdjęcia to jest moja pasja i faktycznie dużo tych zdjęć robię, ale najciekawsze to są zawsze zdjęcia makro, które są takie właściwie, można powiedzieć, fantastyczne. My nie zdajemy sprawy, jakie jest piękno w tych szczegółach, w tych drobiazgach. Tymi zdjęciami również dzielę się też i z rodziną, bo tam wnuczka moja też w Poznaniu bardzo chętnie fotografuje, także przekazałem jej tam większość swojego też sprzętu fotograficznego i ona tam teraz wykorzystuje to do swojej pasji zdjęciowej.

0: Jak nie możemy jechać na żaden koncert, bo to się nie da, a wieczory są długie, to mój mąż dawno temu zbierał z tej kolekcji najsłynniejsze opery świata i baletowe najpiękniejsze przedstawienia. I do każdej jest duża płyta, gdzie my sobie zimowymi wieczorami, jak już nie można nigdzie jechać, śnieg zasypie drogi, to sobie możemy oglądać w bardzo dobrym wykonaniu te dzieła. I z przyjemnością to robimy.
1: Najbardziej ciekawe to wiadomo, zawsze są kwiaty. Jest piękno i koloru, i kształtu. I zawsze nas zaskakują. W zależności od pory roku, ale również i dnia, po deszczu. Ważne jest też, jeśli ten jakiś owad jeszcze jest w połączeniu z kwiatem. Także jest wiele takich rzeczy, które nawet później po obejrzeniu dopiero nawet zaskakuje tym, że jak coś się odkrywa, coś tam nowego się zauważa. Właściwie to z kwiatów, to można powiedzieć, łąki są najpiękniejsze. Mamy nad Wartą przepiękne łąki i można je oglądać, ale i wąchać, bo te zapachy

0: To są przepiękne. Jestem bardzo wrażliwy na te zapachy. Chętnie jedziemy tam, oglądamy, fotografujemy. Nawet swój ogród, który mamy, to staramy się nie kosić za często, a szczególnie wczesną wiosną, gdzie to zaczynają kwitnąć te zioła. Staramy się to jeszcze eksponować, oglądać, podziwiać, fotografować, bo jest naprawdę przepiękna kolorystyka i zapachy, które tam się roznoszą. To jeszcze dopóki zdrowie dopisuje i możliwości są, to staramy się wyjeżdżać. Także w tym roku już byliśmy 3 razy poza domem, 2 razy nad morzem, drugi raz w górach. I jeszcze planujemy wyjazd ponownie właśnie w rejon Borów Dolnośląskich, Parku Murzekowskiego. Chcemy trochę jeszcze tam powędrować i to szczególnie jesienią, bo wtedy są już te piękne kolory jesieni.
1: Lato spędzamy raczej w Skwierzynie, bo te upały są dla wędrowników w naszym wieku niewskazane. A mąż jako lekarz dba o to, żeby nam się jaka krzywda nie stała. Więc lato już wszyscy wiedzą, jesteśmy w domu, a chętnie gościmy na wakacjach nasze dzieci, nasze wnuki. Odwiedzą nas w lipcu, w sierpniu, bo później już nas może nie być we wrześniu. A we wrześniu właśnie mamy zaplanowane kolejne wyjazdy. Nie wiem, czy ja mam podróż marzeń. Gdybym chciała obejrzeć te zdjęcia, te filmy, które mamy nakręcone z naszych podróży, to by mi chyba już resztę życia nie starczyło, żeby sobie to przypomnieć. Nie mam jakichś takich już marzeń. Nawet do Ameryki nie chcę jechać, chociaż mam w Nowym Jorku bratanicę, która mnie zaprasza. Mąż był w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, ale ja już nie chcę jechać. Człowiek się obawia ze względu na stan zdrowia. Podróże dalekie są trudne już.
0: Ja myślę, że jakieś tam zawsze jeszcze się znajdą dla nas ciekawe trasy i być może, że tylko w kraju, ale to naprawdę ten kraj jest przepiękny i warto się wybrać. Dużo jeszcze na pewno przed nami do zobaczenia, tym bardziej, że były też zaskakujące rzeczy, gdzie spotykaliśmy ludzi, którzy sami odnawiali jakiś pałac, jakiś zniszczony. Ostatnio żeśmy oglądali taki pałac w Gorzanowie, o właśnie blisko Polanicy, gdzie człowiek sam, właściwie można powiedzieć, różnych środków pozyskuje i odbudowuje ten pałac. Dla nas to było też bardzo ciekawe i pouczające, że człowiek ma taką pasję w życiu swoją, że coś takiego tworzy na nowo.
1: Miło jest spotkać takie osoby w Polsce, które w ten sposób podchodzą do dóbr kultury naszej.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Luigi Marinelli przełożył na język włoski wiersze Szymborskiej, Miłosza i Różewicza.
2: Bardzo polubiłem człowieka Różewicza i bardzo lubię poetę Różewicza.
1: Warszawa była dla niego szkołą życia i szkołą przyjaźni.
2: Widok, pejzaż, już nie z Bellotta, z tymi wszystkimi drapaczami nieba.
1: Przyjaciel poezji, reportaż Antoniego Rokickiego. W niedzielę o 7:06.
0: Autopromocja.